Grab. Grab. Grab. Grab. Grab. Grab. Grab. Grab.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Siądź na chwilę i lećmy. Peprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzeć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

Nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcioł. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

podziwuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
2: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ oderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

Gdzieś tam zapytasz, hej, jak leci, ona powie ci od serca i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa. Pojawi się nowa, yo. Przyszła żona. Pozdro z Krakowa, yo.

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.
4: T do F do O do R do Z, Y, Q i O.

0: wujku, bardzo dobra rada.
1: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio.
2: Gramy. Teraz gramy.

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

0: tańczyć, ale chętnie się uczy po szklaneczce rumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry dnem.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ wagon.

o twarz? To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Oslo, Paryż, lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finish, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: Rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Dziś w rozgrzewce o treningu grupowym. Ten często kojarzy się z dobrze dobraną muzyką, z fajnym tempem, z energią i wspólnym wysiłkiem, ale jest też coś takiego jak trening personalny, z totalnie indywidualnym podejściem, z korektą i pełną uwagą trenera. Ale czy te dwa światy mogą iść ze sobą w parze? Czy są tak naprawdę daleko od siebie? O tym dziś porozmawiam z trenerem, z Adrianem Oleksiakiem. Trener Adrian Oleksiak na Instagramie. To też osoba, która prowadzi zajęcia grupowe, więc świetny ekspert w tym temacie. Cześć, witaj w czwórce.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: No to w takim razie z twojej wieloletniej praktyki. Jak ty rozróżniasz ten trening personalny jeden na jeden od tych zajęć grupowych? Co się, jaka jest główna różnica? No poza tym, że jest troszkę inna liczba osób na sali.
2: Cześć. Główną różnicą między treningiem grupowym a indywidualnym jest przede wszystkim to, że trener więcej zwróci na ciebie uwagi. Na treningach grupowych wiadomo, nawet jak bardzo by chciał ten trener, instruktor spojrzeć w 100%, nie da się. Ja sam prowadząc od 10 lat te zajęcia grupowe, jak tylko bym mocno chciał skupić uwagę na wszystkich, tego się nie da zrobić. Zawsze nie będzie tej uwagi tak równo dla wszystkich osób, jak ja bym tego chciał. Trening indywidualny jednak, no, jeden do jednego robi tą diametralną różnicę, że 100% uwagi na jedną osobę, poprawę tych techniki, błędów, korekta i to robi znaczącą pracę tutaj.
1: Porozmawiajmy jeszcze głębiej o treningu właśnie grupowym. Teraz w tych ciepłych miesiącach pewnie te sale są troszkę mocniej przerzedzone. Mam wrażenie, że ten fitness właśnie w zamkniętych pomieszczeniach najlepiej ma się jesienią i zimą, ale co jest twoim zdaniem największą siłą właśnie treningów grupowych?
2: Przede wszystkim zajęcia grupowe to ciągnięcie ciebie za uszy. Mm-hmm. Osoby, które są na sali, chcąc, nie chcąc, ty no, nie chcesz być tym ostatnim, czy też powiem tym, który kończy te zadania, dajmy na to, jeżeli to są zajęcia zadaniowe, być tym ostatnim. Zajęcia grupowe wyciągną cię za uszy o to jedno powtórzenie, o te więcej tych

0: rund na treningu, czyli ta objętość treningowa prawdopodobnie się zwiększy, więc te zajęcia grupowe, będąc w grupie, patrząc na innych, którzy odjeżdżają, bo też przybliżają się do ciebie w treningu, no efektywniej na pewno tutaj ten trening będzie przeprowadzony.
1: Ty o tym opowiedziałeś troszkę tak, jakbyś czytał podręcznik, a teraz zamykamy książkę i powiedz mi, jaka jest prawda taka poza podręcznikowa? Czy rzeczywiście grupa ciągnie ludzi za uszy?
0: To powiem tak, to podręcznikowo może fajnie, że zabrzmiało, ale żadnej książki przed sobą nie mam, natomiast patrząc na siebie, będąc ja też kiedyś 15-20 lat temu na tych takich zajęciach grupowych sam byłem uczestnikiem i otaczając się ludźmi mocniejszymi od siebie, na pewno ty też sprogresujesz. Wybierając mocne zajęcia, też te cele, które sobie sam obierzesz, czy to redukcja, czy wzmocnienie ciała, czy też poznanie nowych ćwiczeń, patrząc się nawet, będąc wzrokowcem, ty no, będziesz miał więcej tych bodźców do progresu, więc tak jak najbardziej te zajęcia grupowe sprogresują. Książkowo mówiąc, patrząc na siebie i na grupę, zajęcia grupowe w mocnej grupie cię sprogresują.
1: Ale jest też tak, tu nawiązuję do twojej poprzedniej wypowiedzi, tej niby podręcznikowej, że rzeczywiście osoby, które no, troszkę słabiej sobie radzą, mają jeszcze słabsze wyniki, mogą być w jakimś stopniu wyciągane za uszy przez grupę, żeby zrobiły jedno powtórzenie więcej. No i tu mówimy o takiej objętości treningowej, ale umówmy się, że w treningu, w sporcie w ogóle najważniejsza jest regularność. I czy grupa też w regularności pomaga i jak?
0: Grupa w regularności oczywiście pomaga, ale to dobrze tutaj to pytanie postawiliśmy sobie. Nie dla każdego te zajęcia grupowe są dobre, nie dla wszystkich są zajęcia grupowe. Są dwa światy tak naprawdę. Z perspektywy trenera, mnie, instruktora, to nie wszyscy nadają się na zajęcia grupowe i nie każdy chce pracować też indywidualnie. To jest naprawdę indywidualna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie grupowe, to pomoc, czy też to community, czy też ta energia ludzi obok, zazwyczaj są to ludzie bardzo empatyczni i pomagają sobie nawzajem i dopingują, więc całościowo patrząc na zajęcia grupowe, nie dla każdego, a jak już jesteś i masz mocną psychikę, to nawet będąc ostatni będziesz progresował.
1: Właśnie myślę sobie o takich osobach, które mogą być przez grupę w jakimś stopniu pociągnięte w drugą stronę, czyli pociągnięte w dół. No bo wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś dość mocno początkujący przychodzi na zajęcia grupowe i widzi osoby, które już chodzą regularnie i trochę trenują w taki sposób, jak dobrze naoliwiona maszyna, już wiedzą, co mają robić. Teraz ta osoba, która przyszła pierwszy raz na zajęcie, rozgląda się, oczy jak 5 złotych i co ja tu w ogóle robię?
0: To się zdarza bardzo często i to tutaj główną rolą jest rola trenera, instruktora, który przede wszystkim porozmawia chwilę z tobą przed treningiem, bo dobrze wie instruktor, czy jesteś pierwszy raz u niego, czy kolejny i wtedy porozmawiać o wszystkich kontuzjach, o obawach, czy też o tym, jak będzie wyglądał trening, że ty jesteś tym przewodnikiem na tych zajęciach grupowych, to ty się nim opiekujesz, czy to ty jesteś na tyle asertywny, żeby grupa ciebie nie zjadała, a tym bardziej tylko dopingowała. Więc to rola trenera, żeby tutaj wyciągnąć tę osobę w bezpieczeństwie treningowym i żeby przeszła cały trening z tobą.
1: Grupa potrafi dać bardzo dużo energii, takiej, której dosyć trudno szukać w samotnym treningu, ale często sama dobra energia nie wystarcza. Bardzo ważny w tym wszystkim jest trener. I ja jestem ciekaw, ile osób naraz jesteś w stanie naraz skorygować. O tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Teraz zostawiamy was na moment z playlistą czwórki. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: To jest Rozgrzewka. W czwórce.
1: W czwórce wracamy do rozmowy o tym, czy trening grupowy może działać troszkę tak jak personalny. Moim i waszym gościem Adrian Oleksiak, trener personalny, trener Adrian Oleksiak na Instagramie, tam go szukajcie. Ja się chcę skupić na takim pytaniu bardzo praktycznym. Nie wiem, czy ty to kiedyś przeliczałeś, ale może teraz uruchomisz wyobraźnię i tak sobie, wiesz, wyobrazisz na przykład 10, 15, 20 osób na sali. Ile ty osób jesteś w stanie tak realnie w ciągu 50-minutowych zajęć, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, tak żebyś miał poczucie, że no nie mówisz do tłumu masy, tylko jednak do jakiejś społeczności, której chcesz jako trener coś konkretnego przekazać. Ile osób realnie jesteś w stanie, cudzysłów, obrobić?
2: Bardzo dobre pytanie. Limity są bardzo ważną rzeczą. To już nie chodzi o to, czy to tak jak w samolocie. Jest limit osób, do samolotu wsiada tyle osób, na sali ma być tyle osób. To, że ja kogoś lubię, prowadzę wiele lat, niestety miejsca na sali to miejsca na sali, bo właśnie o to chodzi, że zajęcia mają odbywać się od strony jakościowej. Dzisiaj prowadząc zajęcia tematyczne, takie jak Tabata, trening funkcjonalny, crossfit, to ja na takich zajęciach mam maksymalnie 20 osób. Plus minus. W Tabata plus 4, tyle jestem w stanie dzisiaj ogarnąć jakościowo, żeby każdego przypilnować. Natomiast zdarzały się i mam i będę prowadził niedługo i obóz treningowy, jak i w przeszłości treningi plenerowe. Na takich treningach plenerowych miałem nawet po 50 osób, ale uwaga, te osoby bardzo dobrze mnie znały, ja ich również znałem i tak naprawdę bardzo dobre osoby, które trenują ze mną, są też moimi oczami. Ja też nieraz proszę, bo naprawdę tutaj na sali znajdują się i trenerzy, i znajdują się i koledzy instruktorzy, którzy też ode mnie ciągną z różnych innych tematów naukę i inspirację. To też to są moje oczy na sali. Dzisiaj, jak przyjdziesz do mnie, przyjdą ludzie, zapraszam słuchaczy do mnie na zajęcia, to 20 osób. Dzisiaj ja się z tego cieszę, bo to taka trenerska moja nagroda. Moje zajęcia w 30 sekund się rozchodzą, z budzikiem ludzie stoją, czekają, więc miło mi to słyszeć, widzieć i serce trenersko rośnie. Jest to moja trenerska najlepsza nagroda.
1: Myślę sobie, że to wymaga też takiej dosyć sporej uczciwości, również względem samego siebie, nie tylko grupy, żeby powiedzieć do tych 50 osób, słuchajcie, jest was realnie za dużo, ja was wszystkich nie ogarnę na takim poziomie, jakbym mógł to zrobić w mniejszej społeczności. Radźcie sobie, ale też zaufajcie i tu się już buduje przez to jakaś taka społeczność tej wspólnej odpowiedzialności, wspólnego celu. Zróbmy ten trening, który Adrian nam wymyślił, 50 osób na dobrym, fajnym poziomie.
2: Tak, energia grupy tutaj...

naprawdę i moi ludzie, którzy na tych zajęciach są, bo to już można powiedzieć, że od wielu, wielu lat stworzyła się ta grupa, od pomysłu jednego i ta kula śniegowa, lawina

0: przez tyle lat zmieniają swoje sylwetki ciała i umysły.
1: W świecie gastronomicznym jest tak, że jeśli kelner ma bardzo dużo stolików, wielu gości, podaje różnego rodzaju dania w tym samym czasie, napoje, no to mówi się, że ma tabakę. To czy w świecie trenerskim też tak jest, że zdarza ci się na sali, że po prostu dzieje się tak dużo, jest tak dużo osób na różnych poziomach, jakiś jest bardzo skomplikowany trening, że i ty miewasz tabakę?
0: Mam tabakę, w świecie trenerskim mówi się na to all in, więc jest dużo. Ja się bardzo cieszę, jak jest dużo osób. Dzisiaj mamy taką aurę, że ludzie też wychodzą w plener, bo jest piękna pogoda i zachęcam do aktywności na dworzu, ale jeżeli spadnie deszcz, zapraszam na salę i moje oko trenerskie się bardzo cieszy, jak nie tylko pewnie moje, każdego kolegi z branży, koleżanki, że sala treningowa pęka szwak, bo to jest najważniejsza zwrotka, że ten trener dzisiaj jest dobry. To frekwencja generuje jakościowego trenera. Patrzysz na trenera, który ma full, znaczy, że jest dobry.
1: A czy to jest troszkę tak, że w przypadku treningu personalnego, jeden na jeden, jakaś taka odpowiedzialność za tego podopiecznego, myślę, że jest w dużym stopniu w rękach instruktora. A czy jest tak, że jeśli są zajęcia grupowe, to ta odpowiedzialność się trochę rozmydla w takim sensie, że no, musisz być sam za siebie odpowiedzialny. Jeśli coś jest dla ciebie za trudne, to ja tego nie wiem, no bo nie jestem w stanie z 20 osobami rozmawiać. Jednocześnie, czy ten ciężar, który wybrałeś do tej serii, jest dla ciebie na przykład odpowiedni i sobie nie zrobisz krzywdy?
0: Zgadza się. Tutaj jest tak, że no, na większej ilości osób ta uwaga się zmniejsza i kiedy ja tylko widzę osobę, która gdzieś dołożyła sobie za dużo, nie ma żadnego problemu. Słuchaj, zdejmujesz ciężar bez dwóch zdań, ci ludzie się dostosowują, podopieczni trenujący na sali i tutaj no, budujesz swój ten autorytet trenerski, gdzie no, bez dyskusji ludzie, aby bezpiecznie trenować. Czasami lepiej jest popracować na zwykłej sztandze, czy też na ciężarze własnego ciała, aby dobrze wykonać trening, więc nawiązując do pytania, uwaga jest zmniejszona, natomiast oko dobrego trenera zawsze wychwyci to, żebyś ty wyszedł uśmiechnięty, bez kontuzji z treningu grupowego czy też indywidualnego.
1: No to w takim razie, kiedy grupa wystarcza, a kiedy lepiej wybrać trening jeden na jeden? O tym porozmawiamy w trzeciej części naszej rozmowy. Wracamy już za moment.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
3: Słuchasz Czwórki.

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.

0: rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Michał Piwowarek.
1: Zajęcia grupowe, o których dziś mówimy w czwórce, mogą być świetnym sposobem na regularność, na energię, na wejście w ruch, no i przede wszystkim takim elementem związanym z socjalizowaniem się, ale nie zawsze to jest najlepszy wybór. Adrian Oleksiak to trener personalny, ale też osoba, która prowadzi zajęcia grupowe. No to teraz chcecie zapytać, kiedy grupa wystarcza, a kiedy praca jeden na jeden będzie lepsza. To w takim razie narysujmy sobie dwie takie sylwetki. Pierwsza sylwetka. Kim jest taka osoba, która jako ten pierwszy bądź główny trening może, powinna, radzisz jej, żeby wybrała trening grupowy?
2: Osoba, która dopiero rozpoczyna daną przygodę z daną konkurencją czy danym treningiem. Jeżeli mamy zajęcia tak samo dla początkujących i dla zaawansowanych grupowo i myślę, że przede wszystkim research powiązany z zajęciami jest tym, co będzie dla takiej osoby dobre. Nowe miejsce, nowe ściany, to też myślę, że startowanie w trening osoby, które rozpoczynają przygodę treningową, to jest sposobem na to, żeby przede wszystkim poznać ścianę, poznać tych ludzi, czy te ściany będą z nami współpracować, bo jeżeli będą, to będziemy na te treningi grupowe, czy indywidualne, czy na swoje własne wracać, bo jeżeli miejsce będzie nasze ulubione, to w takim ulubionym miejscu na pewno możemy dalej trenować i progresować.
1: To rysujemy drugą sylwetkę, czyli tej osoby, dla której trening jeden na jeden jest lepszym wyborem.
2: Jeden na jeden to osoba, która też zaczyna, ale też, która w pewnym stopniu już, można powiedzieć, na tych zajęciach grupowych osiągnęła swoje szczyty i chciałaby jeszcze bardziej sprogresować. Tak często się zdarza, że ludzie rozpoczynają przygodę, oczywiście indywidualnie i grupowo, ale często jest tak, że trafiają do mnie osoby z zajęć grupowych, żeby poszlifować daną typowo technikę dla niej pod ciężary, czy też tematy już metodyczne, czy interwałowe, czy też pod swoje cele treningowe, zrzucania tkanki tłuszczowej czy nabierania masy mięśniowej. Można powiedzieć, że to już jest taki troszeczkę inny level dodatkowy po tych zajęciach grupowych. A czy tutaj segregować na to, czy indywidualnie, czy grupowo startujemy, obie drogi są dobre, ale żeby trenować.
1: No ale trzeba porozmawiać o pewnej rzeczy dość trudnej, ale takiej bardzo życiowej, związanej po prostu z zasobnością portfela, no bo do zajęć grupowych często mamy dostęp tylko za sprawą odbicia karty sportowej, która jest coraz bardziej popularna, no a ten trening personalny, no to już jest wydatek taki dość odczuwalny. Więc czasami no to jest po prostu bariera ekonomiczna i ona jest wyraźna. To trzeba otwartym tekstem zaznaczyć.
2: Oczywiście, no to już mówimy o kwestiach, że nie dla każdego też i finansowo dla portfela taka współpraca treningowa jest, ale wydaje mi się, że no każdy jest w stanie gdzieś tam zaoszczędzić i raz na przykład spotkać się z tym trenerem. Te stawki nie są jakieś wygórowane. Oczywiście ja cały czas uważam, że jest to usługa VIP-owska. Te treningi personalne to jest usługa, która dla której nie każdy może sobie pozwolić. Te ceny są u nas w Warszawie na rynku różne, ale takie, które wydaje mi się, że nie pójście raz na imprezę czy zaoszczędzenie czegoś na zakupach pozwoli ci się spotkać z profesjonalistą, który nakieruje ciebie na cele treningowe, bo wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze i chcemy wszyscy długo żyć.
1: Na rynku jest dostępne bardzo dużo różnych zajęć grupowych. Co ty radzisz? Jak szukać takiego swojego treningu, który poza tym, że przyniesie nam efekty sportowe, przyniesie nam dużo frajdy? Jak szukać takich treningów? Co po prostu latać po grafiku i sprawdzać te zajęcia na własnej skórze, czy jednak podejść do recepcji, podejść do jakiegoś trenera, żeby on nam pomógł to dobrać? Jak to jest?
2: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że musimy przede wszystkim zrobić research trenerów i instruktorów, popatrzeć w opiniach googlowskich, popatrzeć w opiniach klubowiczów na temat danego trenera i instruktora. Tak jak wspomniałem, frekwencja wygeneruje również decyzję twoją, czy

0: dany trener jest dobry, spojrzeć na jego wykształcenie, no bo dzisiaj tak naprawdę może zostać każdy trenerem. I teraz pytanie, czy tej osobie na tablicy jesteś w stanie zaufać, czy ta osoba jednak ma tą skończoną Akademię Wychowania Fizycznego, czy też ma osiągnięcia sportowe, bo wiadomo, że no dzisiaj trenerem może być niestety każdy.
1: A naszym gościem był trener ze znakiem jakości, Adrian Oleksiak, trener personalny, osoba, która prowadzi też zajęcia grupowe, trener Adrian Oleksiak na Instagramie. Wielkie dzięki za to spotkanie.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Przypominam, że rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz przechodzimy płynnie do poranka czwórki. Niech ten dzień będzie po prostu dobry.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Jest godzina 7.
1: Pogoda.
0: To lubię i to mi się podoba, jak 26 maja, od razu przypomnę, święto mamy, albo dzień matki, albo święto matki, albo dzień mamy, jak kto woli, ale to lubię, to mi się podoba, jak o godzinie 6 rano, na przykład w Zielonej Górze było już ponad 17 stopni. Najchłodniej było w innej górze, w Jeleniej, tam 10 stopni, ale nadal są to temperatury, które raczej przynoszą obiecujące prognozy na ten wtorek. I to rzeczywiście będzie bardzo w niektórych miejscach kraju upalny wtorek, bo 30 stopni będzie można zobaczyć na termometrach między innymi we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze. W Szczecinie tylko stopień mniej, 29. Wszędzie bardzo dużo słońca, jeśli gdzieś pojawią się chmury, to nie powinno z nich padać. Ewentualnie w Suwałkach występuje taka minimalna szansa, tam też będzie dzisiaj najchłodniej, 20 stopni. Korzystajcie z tego dnia, zwłaszcza jeśli możecie spędzić go chociaż przez chwilę ze swoją mamą, no to taka pogoda, na przykład jakiś spacer, wzięcie mamy na lody za 6 dni Dzień Dziecka, więc to też można spróbować zrobić. Z mamą wtedy pójść na lody, ale dzisiaj to wy bądźcie tymi zapraszającymi. Minuta po 7.
1: Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
5: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
6: Naked Relaxing
5: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje.

0: Bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie. Słuchasz Czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Tytuł tego utworu, który rozpoczął nasze spotkanie we wtorek 26 maja, może mieć pewną wskazówkę na te trzy najbliższe godziny. All gas, no breaks. Tak zaczęliśmy i mam nadzieję, że też tak skończymy. Na pełnym gazie, ale takim pozytywnym oczywiście. 7 minut po godzinie 7. Bartek Czarkowski, kłaniam się nisko. 26 maja to 146 dzień 2026 roku. Do jego końca pozostało już tylko, chyba można zacząć mówić, 219 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleturia, Eleturiusz, Elety, Emilia, Ewelina, Filip, Filip Neriusz. Aha, czyli dodatkowo jeszcze można sobie mieć Filipa i można mieć Filipa Neriusza. Karp, Kwadrat, super imię. Lambert, Kwadrat Czarkowski. Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więcemił, Zachariasz i Zachary. Trudny zestaw dzisiaj. Niestety nie obyło się bez zatrzymania i bez pomyłki. No ale kurczę, Kwadrat. Jeśli znacie jakiegoś Kwadrata, to bardzo proszę zadzwońcie do czwórki 645-2100. Wcześniej trzeba to jeszcze wszystko potwierdzić z dwiema dwójkami z przodu, natomiast, albo poprzedzić. Natomiast jeśli znacie Kwadrata,

zadzwonicie i będziecie w stanie to udokumentować Renacie, która wydaje tę audycję, to wymyślimy jakąś nagrodę naprawdę. Za znanie w Polsce kwadrata, człowieka o imieniu Kwadrat, należy się nagroda. Dzień mamy, 26 maja, będę to powtarzał do godziny 10. Będę powtarzał to sam, będę powtarzał to z moimi gośćmi. Po godzinie 9 dwóch reprezentantów California Records, czyli prężnie rozwijającego się labelu założonego przez White'a 2115, Vivi Simon i Palar, którzy byli z nim niedawno w Stanach Zjednoczonych, nagrali epkę, będą tutaj razem ze mną w studiu po godzinie 9 i myślę, że z nimi również przypomnę o tym, że dzień mamy. Przypomnę o tym na pewno z Martą Zinkiewicz, bo temat mamy będzie częścią rozmowy w godzinie reporterskiej. To już po 8, no i może jeszcze do 8 w ogóle, czyli przez najbliższe 50 minut ten temat także może się jakoś pojawiać. Pojawi się także kącik tenisowy, bo trwa Roland Garros, więc warto zajrzeć na te tenisowe korty w Paryżu. No i oczywiście pojawi się temat muzyczny związany z Fryderykami. Wczoraj została przyznana ta poniekąd najważniejsza muzyczna nagroda na polskiej scenie. Co tam się działo na gali, nie wiem, bo nie byłem, nie wiem, bo nie oglądałem, ale mamy swoich ludzi od tego, żeby wam powiedzieć. W związku z tym do 8 dowiecie się, kto dostał Fryderyki w tych najważniejszych kategoriach. Zapraszam do 10, poranek czwórki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Poranek czwórki.
1: To był PZ, no i pozwólcie mi zerknąć, bo zdaje się, że PZ dostał wczoraj nagrodę, oczywiście w kategorii album roku hip-hop. PZ muzyka popularna. Do PZ-a powędrowała ta statuetka. Jeszcze będzie czas, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, kto co dostał, i dzięki Alicji Michalskiej przeniesiemy się na moment na wczorajszą galę Fryderyków, czyli najważniejszych, i znowu dodam, poniekąd nagród muzycznych w polskim przemyśle muzycznym, ale wrócę do tego kwadrata, bo nie chciałbym, żebyście na siłę szukali wśród swoich znajomych osoby z takim imieniem. Nie ma po co dzwonić, znaczy jest po co dzwonić do czwórki zawsze i można sobie porozmawiać z nami, zadzwonić. Mamy wydawców w każdej audycji i oni na pewno chętnie podniosą słuchawkę telefonu 22 645 2100, ale nie ma co zajmować się, Renacie, czasu informacją na temat znajomego o imieniu Kwadrat, ponieważ jest to imię, jak czytam, niepopularne w Polsce i według danych z rejestru PESEL z zeszłego roku, ze stycznia 2025, nie ma w Polsce ani jednego mężczyzny, który nosi jako swoje pierwsze imię imię Kwadrat. Natomiast jako drugie imię noszą je tylko dwie osoby w tym 37-milionowym kraju. W związku z tym jest naprawdę niewielka szansa, że wśród słuchaczy czwórki jest jedna z tych, albo są nawet te dwie osoby, które mają na drugie Kwadrat, albo że znacie takie osoby, które mają na drugie Kwadrat. W każdym razie brzmi to niezwykle nęcące. Co mieć na imię Bartłomiej Kwadrat Czarkowski na przykład. Trzeba by się tym zająć i tego kwadrata trochę dać Polsce. Kwadrat Apologeta, który jest wspominany właśnie dzisiaj, czyli 26 maja, to również kwadrat z Aten, albo po prostu Kwadratus, żyjący w II wieku apologeta, rzekomy biskup Aten lub Ormian, ojciec kościoła święty chrześcijański. Kwadrat był prawdopodobnie biskupem, ale jego siedziba biskupia nie jest znana, w związku z tym nie ma zbyt wiele faktów, które potwierdzają jego życie, dlatego mówi się, że żyjący najprawdopodobniej. No a imię Kwadrat to nie będzie zaskakujące. Był to pierwotnie przydomek oznaczający czworoboczny, proporcjonalny i dobrze zbudowany. Tyle ciekawostek na temat jednego z imion, które dzisiaj można świętować, ale na pewno nie w Polsce, bo kwadratów, jak już słyszeliście, nie uświadczymy. 18 minut po 7. No matter what, you got.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 24 minuty po godzinie 7. No to w takim razie zajrzyjmy na tę najważniejszą muzyczną galę 2026 w Polsce. Jest oczywiście wiele nagród muzycznych w naszym kraju i każda telewizja, która ma prawo do transmitowania jednej z nich, mówi, że to jest to święto muzyki. Ale myślę, że dla artystów najważniejsza jest jednak gala Fryderyków, która w tym roku bardzo długo czekała na swój moment ogłoszenia, bo mimo podania nominacji bodajże na początku marca, to długo nie było wiadomo, gdzie i kiedy zostaną wręczone Fryderyki. I nie mogę powiedzieć, że była to jakaś prestiżowa lokalizacja. Kiedyś to była sala kongresowa, potem różne sale teatralne w Warszawie. Teraz była to po prostu hala produkcyjna, telewizyjna pod Warszawą, bo wszystkie potrzeby regulowane były przez naszą starszą siostrę. Nie, młodszą siostrę. Jaką starszą siostrę? Młodszą siostrę, czyli Telewizję Polską. No i stało się. W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy w końcu laureatów tegorocznych Fryderyków za rok 2025. To ważny moment, tak jak mówię, w branży muzycznej, nie tylko ze względu na prestiż i na historię tej nagrody, ale ze względu także na sprawdzenie, w jakim kierunku idzie polska muzyka rozrywkowa, bo w tej kategorii poznaliśmy wczoraj wyróżnionych. Wcześniej oczywiście poznawaliśmy, i to kilka tygodni wcześniej, poznawaliśmy wyróżnionych w kategoriach jazz i muzyka klasyczna, poważna. Na miejscu wczorajszej gali była Alicja Michalska.
2: Za nami wielka gala wręczenia Fryderyków, najważniejszych polskich nagród muzycznych w kategorii rozrywkowej. Nagrody te, jak i sama gala, to także wielkie święto artystów, którzy w ostatnim roku nadawali ton polskiej scenie. Od popu i rapu, przez rock i metal, po muzykę alternatywną. W tym roku o prestiżowe wyróżnienie walczyli m.in. Quebo na Fide, Daria Zawiałów, Sobel, Lady Punk, Sanach, Behemoth, Maryla Rodowicz czy Kosma Król. Statuetki zostały wręczone w aż 14 kategoriach. Ta najważniejsza dla artysty roku powędrowała do Kasi Linz.
3: Artystka roku, rzecz niespodziewana, absolutnie. Nie liczyłam na to, nie kokietuję. Faktycznie nie jest tak, że nie było mnie nawet na publiczności, bo nie przewidywałam tego, że będę musiała wychodzić. No ale bardzo miłe.
2: Polska pianistka, wokalistka i autorka tekstów w tym roku została trzykrotnie wyróżniona Fryderykiem za album roku pop alternatywny, singiel roku pop alternatywny, a także teledysk roku.
3: Teledysk roku, no zaszczytne, oczywiście to jest jakieś moje drugie zajęcie, też zawodowe w sumie, bo robię tego coraz więcej. Bardzo to cieszy, bo tych teledysków na koncie jako współreżyserka czy reżyserka mam już mnóstwo, a to jest pierwsza taka nagroda. Pop alternatywny to jest chyba kategoria, która odzwierciedla to, co robię, bo wydaje mi się, że czerpię i z popu, i z tego tak zwanego mainstreamu, ale też z muzyki bardziej alternatywnej, kładącej nacisk na, choćby na brzmienie i zabawę tym brzmieniem, więc to są takie światy, z których lubię brać po prostu i nie potrafię się wrzucić do jednej z tych kategorii. Nie potrafiłabym nawet wybrać, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że ta płyta właśnie w tej kategorii powinna się znaleźć.
2: Kasia Linz została doceniona za album pod tytułem Obywatelka KL, w którym daje drugie życie legendarnym kompozycjom Grzegorza Ciechowskiego, koncentrując się na tych, które były w cieniu wielkich hitów zespołu Republika. Jak sama artystka przyznaje, to właśnie te polskie inspiracje muzyczne należą do jej ukochanych.
3: No faktycznie jest tak, że w ogóle nie tylko polska muzyka, ale polska sztuka, popkultura to są rzeczy, z których czerpię na pewno, do których nawiązuję, które mnie silnie budują od lat, od wielu, wielu, wielu lat, nawet w czasach, kiedy nawet nie przyszło mi do głowy, żeby robić jakiekolwiek swoje rzeczy. Także czy literatura, czy poezja, czy kino, czy piosenka właśnie. No a najsilniejszy wpływ oczywiście Grzegorz Ciechowski i to był jedyny powód,

0: dla którego zdecydowałam się zrobić nie swoje utwory. Taka silna chemia z drugim artystą.
1: Kolejną docenioną artystką, która nie boi się czerpać inspiracji z polskich tradycji muzycznych, ale też tych poetyckich, jest Daria ze Śląska, która w tym roku odebrała statuetkę w kategorii Single Roku Pop Alternatywny za utwór A Może Jeszcze Się Da z najnowszej płyty Halo Co Jest Grane. Jak sama wokalistka przyznaje, fundamentem jej twórczości jest właśnie słowo.
2: Słowo ma taką moc, że po prostu niesie historię i jakiś rodzaj emocji, którym chcemy przekazać, muszą być moim zdaniem podane właśnie jak najbardziej zgrabnie i prawdziwie właśnie przez to słowo. Dziękuję bardzo za porównanie do Osieckiej. Oczywiście jest ciężkie, w sensie sporo waży. Zazwyczaj po prostu słowo na mnie robi wrażenie. Jak robi na mnie wrażenie, to już mi się odpala jakiś obrazek i jakiś temat do napisania, więc staram się być po prostu czujna, ciekawa i jakoś tak drążyć i nie odpuszczać.
1: A co jest u Ciebie pierwsze, słowo czy dźwięk?
2: Różnie to bywa. Czasami jest to symultanicznie, ale chyba najwięcej takich danych, brzydko powiem, zbieram po prostu spisując słówka, spisując pomysły, a później jak siadam do klawiszy, to po prostu staram się to ubierać w jakieś melodie, ale czasami dzieje się to po prostu tak, jak na przykład w Trudno jest być sobą. Usiadłam przy klawiszach i zaczęłam po prostu zrzucać to, co mi leży na sercu i wątrobie.
1: Jeśli chodzi o Twój najnowszy album, gdybyś miała tak wskazać z tych utworów na albumie jakieś takie właśnie momenty, które Cię złapały za serce, z jakich emocji składa się ta płyta?
2: Oj, z takich, których nie byłam w stanie sobie kiedyś w ogóle zdać sprawę, że je mam. To znaczy ze złości, z jakiejś takiej buńczuczności, z tego, że mam trochę więcej odwagi, szczególnie w tej części właściwie pisarskiej niż na życie. To na pewno jest druga część tej płyty, ale lirycznie myślę, że pierwsza część też nie odejmuje, no bo tam jest trudno jest być sobą i to jest chyba największy, najtrudniejszy mi przekaz, który mi towarzyszy na tej płycie, żeby się przyznać i się dowiedzieć, co to w ogóle jest, albo przyznać się, że czasami się nie wie i to też jest spoko.
1: Polskie tradycje muzyczne zostały też docenione w kategorii muzyka korzeni. Statuetkę w tej dziedzinie odebrał zespół Janka Młynarskiego, warszawskie kombo taneczne, za album Pamiętam Twoje Oczy. Cała płyta sięga do przedwojennej muzyki rozrywkowej i do polskiego tanga.
3: To musi być rozrywka, ponieważ tango jest stylem dzisiaj zupełnie klasycznym. Ta muzyka była podstawą show biznesu fonograficznego i w ogóle muzycznego, rozrywkowego w dawnych czasach. Tango przez kilka dekad w Europie, a w Polsce to już w ogóle, przeżywało swój taki rozkwit absolutny. Oczywiście mam tutaj na myśli lata 30., do których tak lubimy jakoś wracać z sentymentem, ale przez lata 40. i 50. tango było niezwykle modne, a potem stało się czymś więcej niż tylko rozrywką, bo stało się też nośnikiem, takim depozytem niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez kontekst, z którego te piosenki tangowe pochodziły. To jest bardzo ważny element, o tym też jest trochę nasza płyta, która dzisiaj właśnie została nagrodzona Fryderykiem, bo ta płyta w całości, wydana zresztą przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, to jest płyta, która w całości składa się z tang. To było dosyć ryzykowne posunięcie. Natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać, że tango jest czymś więcej niż tylko taką błahą, powierzchowną rozrywką.
1: Innymi nagrodzonymi artystami okazali się także Zalia, PZ, Błażej Król, Zespół Koma, Przona oraz OSTR.
4: No właśnie, a propos Przony, to przypomnę, że był nie tak dawno moim gościem i waszym gościem w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości w Radiowej Czwórce i można na naszej stronie doszukać się na pewno podcastu z rozmową z Przoną. W związku z tym polecam, bo sam robiłem ten wywiad. Przona dostał Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Generalnie mam takie wrażenie, że podzielili się w miarę porówno ci najważniejsi gracze na polskiej scenie muzycznej, jeśli chodzi o wydawców czy dystrybutorów, i chyba co roku wygląda tak samo albo bardzo podobnie ta sytuacja, że trochę statuetek trafia do tego dużego wydawcy, trochę statuetek trafia do tego i tak Żyjemy od Fryderyków do Fryderyków, ale na szczęście są artyści, których naprawdę tam lubimy i cieszymy się, że dostają te statuetki, niezależnie od kontrowersji, które przynoszą co roku tę nagrodę. Śmierć w bikini, Kasia Lins, czyli jedna z nagrodzonych, z którą również rozmawiała nasza

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Jeszcze w ubiegłym tygodniu świętowaliśmy ten utwór jako nowość na Antenie Czwórki. Dzisiaj to już po prostu część naszej znakomitej playlisty, która pojawia się na antenie od rana do wieczora. I tylko w audycjach takich stricte autorskich nie słyszycie tego, co wybiera dla was w pocie czoła redakcja muzyczna. Jest już kolejna paczka nowości i zajrzyjmy w takim razie do tej szuflady. A tam znajdujemy utwór zatytułowany Trueno. Można się pewnie spodziewać, że będzie to nagranie albo w całości, albo częściowo wykonywane w języku hiszpańskim. X Linas y Lantas. Już teraz jako propozycja z nowego katalogu na antenie czwórki. 20 minut do 8.
1: To jest nowość czwórki.

Xunas Lantas, Nuerto, to jest nowość na antenie czwórki. To utwór, z którym będziemy w tym tygodniu spotykać się wyjątkowo często. 17 minut pozostało do godziny 8. Obiecałem kącik tenisowy i właściwie co wtorek mam taką możliwość, żeby odnosić się do mniejszych albo większych sukcesów naszych tenisistów w trwających turniejach. No,

reprezentacja radzi sobie dobrze. Najpierw część dziewczyn chwacko przemknęła przez kwalifikacje. No i zaczęły się już te normalne starcia w drabince turniejowej, czyli tak zwana pierwsza runda. I póki co mamy właściwie stuprocentową skuteczność. Czy ona będzie taka stuprocentowa, to przekonamy się dzisiaj po południu, bo ostatni Polak startuje jeszcze w Rolandzie Garrosie w tej pierwszej rundzie. To będzie Kamil Majchrzak. I jeśli Kamil również zwycięży, no to będziemy mieli wtedy już taką stuprocentową skuteczność na kortach w Paryżu, ponieważ i Maja Chwalińska, i Magdalinet, i Magdalena Fręch, i Iga Świątek, i Hubert Hurkacz przemknęli przez pierwszą rundę. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy bez większych problemów, bo niektórym zdarzyły się trzysetowe pojedynki, a Hubertowi nawet czterosetowy. Niemniej dla każdego z Polaków startujących w Rolandzie były to pojedynki zwycięskie. Dzisiaj ostatnie starcia w pierwszej rundzie, dlatego właśnie zobaczymy na korcie w turnieju mężczyzn Kamila Majchrzaka, natomiast w turnieju kobiet dzisiaj już nie pojawia się żadna z Polek. One zagrały swoje mecze w niedzielę i w poniedziałek, w związku z tym czekają już teraz na mecze środowe i czwartkowe, czyli mecze w drugiej rundzie. Oby szło dobrze i obym za tydzień we wtorkowym poranku już na początku czerwca mógł mówić o kolejnych przebrniętych etapach turnieju w Paryżu, ponieważ no, Roland Garros zakończy się dopiero w przyszłą niedzielę, czyli 7 czerwca. W związku z tym jeszcze dużo emocji na tym paryskim korcie nas czeka. Kwadrans do godziny 8.

0: autor naszych kont w social mediach już wie, że rapowym albumem tygodnia jest nowa płyta Drake'a zatytułowana Iceman. Oddaję na te 11 minut przed godziną 8 głos Delemowi.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Drake na Icemanie postanowił wrócić do bardziej agresywnej stylówki i odniósł się do wielu spraw, które działy się wokół niego przez ostatnie parę lat. Wielu słuchaczy oczekiwało, że Drizzy jeszcze raz zaatakuje Kendricka Lamara po ich głośnym bifie. Tak też się stało. Najwięcej strzałów w stronę rapera z Compton padało w utworach Make Them Remember i Jenny's STFU. Ten drugi singiel szybko stał się największym hitem z płyty Iceman, a słychać w nim nawiązanie do utworu I Follow River Leaky Lee. Posłuchajmy go teraz w czwórce. Mówił do was DLM.

To Pinty w utworze Nightcrawler i to taki bicik, który spokojnie mógłby zostać wykorzystany przez Drake'a. Skoro przy Drake'u jesteśmy, to uważny słuchacz czwórki albo uważny obserwator

0: razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
1: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
0: Rap scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
13: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
12: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
14: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Tu czwórka.

0: 8:00.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, to będzie piękny wtorek, pamiętajcie o tym, dzień mamy, przypominajka numer 4, jeśli dobrze liczę, 26 stopni, to jest taka chyba uśredniona temperatura na dzisiaj, ale będą miejsca, gdzie będzie i 30. Przypominam, że takie temperatury wystąpią, 29-30 stopni na południowym zachodzie i na zachodzie naszego kraju. Troszeczkę chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, 20 stopni i na Pomorzu, 22-23 stopnie w Kołobrzegu, czy w Trójmieście, 21 stopni w Elblągu. Który rejon kraju jeszcze został przeze mnie pominięty? Wschód. 25 stopni w Lublinie, 26 stopni w Rzeszowie, 27 w pasie od Krakowa przez Katowice, Częstochowe do 25 w Łodzi i chyba wykorzystaliśmy całą mapę pogody. Przepraszam, 23 stopnie jeszcze na Podhalu, czyli Zakopane. Piękna pogoda do podróży i wycieczek wysokogórskich. Nie będzie padało słońce w przeważającej części kraju. W nocy będzie również zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, co z kolei będzie zwiastowało 2-3 dni trochę chłodniejsze. Ta temperatura zjedzie w środę, czwartek i nawet w piątek do 20-21 stopni, ale wrócą te ciepłe temperatury już w weekend, w związku z tym nie ma co narzekać, a dzisiaj po prostu trzeba ten piękny wtorek wykorzystać.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18:00 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18:00 do 22:00.
1: Julia,
3: Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną

0: ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
4: Tu czwórka Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Bardzo lubię takie bity oparte na syntezatorowych pasażach, jak ten przed momentem w utworze, który rozpoczął nasze spotkanie. W drugiej części poranka czwórki, 8 minut po godzinie 8 do godziny 10. Bartek Czarkowski, zapraszam do godziny 10. Reporterska część poranka czwórki, już za chwilę Marta Zinkiewicz w studiu. Zastanowimy się z Martą, jak internet widzi matki, a to wszystko przy okazji tej daty, która powinna być w waszych kalendarzach zakreślona na czerwono, czyli 26 maja. A po godzinie 9 reprezentanci California Records, czyli

labelu założonego przez White'a 2115. Palar i Vivi Simon pojawią się naprzeciwko mnie i opowiedzą o tym, jak nagrywali. No właściwie to nie jest dla nich debiut, bo oni już przemazywali się w różnych projektach muzycznych, ale wydaje mi się, że chyba mogą swoją epkę z White'em traktować jako takie zupełnie nowe otwarcie na scenie muzycznej i o to także będę ich pytał po godzinie 9:00. Taki mamy plan na ten wtorek, 26 maja w poranku czwórki. Zapraszam do 10:00.

0: ballin', I'm ballin', I'm ballin', I'm ballin'. Yeah, it's time to play.
1: Poranek czwórki. Marta Zienkiewicz w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Temat fantastycznie przez ciebie zaproponowany już 2 tygodnie temu. Wiedzieliśmy, że spotkamy się we wtorek 26 i że to będzie dzień mamy. W związku z tym temat o tym, jak internet widzi mamy, o tym porozmawiamy sobie przez najbliższych kilkanaście minut, ale zadam pytanie, czy już miałaś okazję złożyć życzenia, czy jeszcze nie?
2: Nie, ja pomyślałam, że już tak na spokojnie po naszych porannych rozmowach na pewno zadzwonię do mamy, bo u mnie w rodzinie jest tak, że wszystkie życzenia... No raczej muszą do południa trafić do osoby, która obchodzi urodziny, imieniny, dni. Jak już jest po południu, to tak się liczy razy pół, że tak już na granicy jakby ktoś zapomniał, jakby...
1: Czyli nie możesz zaskoczyć o 23 telefonem, że chciałaś być ostatnia?
2: Nie, to nie przejdzie, to już wszyscy wiedzą, co tam się wydarzyło po drodze, czyli że ktoś, wiesz, ktoś
1: no dobrze, zapomniał. Ale jak jesteś, nie chcę powiedzieć, że karana, ale jak jest przyjmowane spóźnienie się z życzeniami powyżej właśnie godziny 12? W południe.
2: No, wiesz co, tak fajnie, dzięki, ale chyba gdzieś tam już nawet nie pamiętam, bo staram się tego pilnować, na pewno nieraz mi się zdarzyło, słuchaj, po południu, ale to już jest jakiś taki wyczuwalny, że... Może następnym razem rano.
1: Czyli jest delikatny, ale, jest delikatny, wiesz, foszek.
2: To też działa oczywiście w moją stronę, bo jak ja mam urodziny i wstaję, to już na mnie...
1: I nie ma SMS-a, to
2: słuchaj,
1: koniec.
2: To już o 6 rano był wysłany do mnie SMS. O, mamy,
1: dobrze, ale
2: taty.
1: Gdyby nie było tak, że wstajesz i tego SMS-a nie ma, szykujesz się do pracy, poranna toaleta i nadal tych życzeń nie ma, to też czułabyś się...
2: Zapisuję w notesiku.
1: Zapisujesz.
2: Tak, każdą osobę, rozumiem, i każdą godzinę.
1: Czyli jesteście...
2: I statystyki przeprowadzam i rysuję grafiki.
1: W rodzinie Zienkiewiczów jesteście siebie warci po prostu.
2: Wszystko musi się odbyć około 8 rano.
1: No dobrze, to jeśli szanowna pani mama Marty słucha, to pozdrawiamy i Marta już teraz
2: oczywiście
1: może złożyć życzenia, a ja się do nich, mimo że nie znam twojej mamy, przyłączam.
2: Najlepsze życzenia.
1: Pozdrawiam
2: wszystkim
1: serdecznie.
2: Mamom.
1: Tak, od tego zacznijmy. No właśnie, jak internet widzi mamy i czy internet składa życzenia mamom, czy raczej każe iść na terapię i się odcinać?
2: Wiesz co, jak tak sobie myślę, internet w Dzień Matki mnóstwo memów zawsze pojawia się. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki stały punkt programu, czyli te teksty, które każdy z nas słyszy za dzieciaka, różnego rodzaju, dotyczące i obiadu, i zachowywania się, mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw. Mam wrażenie, że to każdy po prostu w Polsce ma takie doświadczenie ze sobą i to właśnie tego dnia internet kocha takie rzeczy. Oczywiście też mnóstwo pięknych życzeń, wzruszających filmów. Czasy mamy, jakie mamy, więc też po prostu masa propozycji prezentowych od tygodnia przewija się już w mediach społecznościowych, ale my dzisiaj spojrzymy tak, mam wrażenie, trochę z przymrużeniem oka na ten temat i sprawdzimy, kim są

0: Właśnie te internetowe mamy, bo oczywiście, że dziś w mediach społecznościowych wszystko musi być estetyzowane i coś, co wydaje mi się, że do pewnego momentu, właśnie kiedy ludzie w mediach społecznościowych tego nie nazwali, nie skategoryzowali, to były jakieś cechy, ale bliżej nieokreślone, nieopisane. A dziś wszystko przez zetki jest etykietowane, zamykane w konkretnym vibe, konkretnej estetyce i ja postanowiłam przekopać się przez te najpopularniejsze, no i trochę poopowiadać, kim są właśnie takie mamy na TikToku.
1: No to zaczynajmy.
0: Słuchaj, pierwszy przykład to jest Almond Mom. Nie wiem, czy słyszałeś o takim zjawisku, takiej estetyce, takim archetypie.
1: Almond od migdała?
0: Tak, taka migdałowa
1: mama. Nie słyszałem i nawet nie mam pojęcia, z czym można by to skojarzyć.
0: No, właśnie chciałam cię podpytać, czy masz może jakiś pomysł. Kim może być taka migdałowa mama?
1: Że piję migdałowe mleko zamiast normalnego, ale to pewnie przestrzelona propozycja. No, nie wiem, taka migdałowa, że taka sympatyczna, milusińska, czy coś innego się za tym kryje?
0: Coś innego się za tym kryje. Słuchaj, ja mam wrażenie, bo też oczywiście i szukałam różnych definicji, skąd to się wzięło i przejrzałam naprawdę sporo TikToków na ten temat. Wydaje mi się, że to ma jakieś dwie odnogi. Kim jest taka migdałowa mama Almond Mom? Przede wszystkim jest to jednak mama, która jest bardzo skupiona na zdrowym jedzeniu, na kontroli wagi i na tak zwanej czystej diecie.
1: No to poczekaj, to mój pierwszy strzał, że mleko migdałowe był całkiem w niezłym tropie. No.
0: Tak, tak, możemy zaliczyć. W zasadzie jest z tym związana konkretna historia, ponieważ w latach 2000 w reality show Żony Beverly Hills Yolanda Hadid, czyli mama znanych modelek Belli i Gigi Hadid, wystąpiła właśnie w tym programie. No i kamera uwieczniła taki moment, kiedy przychodzi córeczka, czyli właśnie Gigi Hadid, do swojej mamy i mówi, że no jest głodna i coś by zjadła i wtedy Yolanda daje jej jednego migdała i mówi, słuchaj, no to to jest twoja przekąska, schrób go sobie, no i prawdopodobnie się najesz. No sytuacja śmieszna, nieśmieszna tak naprawdę, ale w każdym razie internet odkopał ten film po latach.
1: To chyba jest nawet dokładny cytat, bo już sobie oczywiście sprawdzam na bieżąco migdałową mamę, że zjedz jednego migdała, ale dobrze go przeżuj i że to dobre przeżucie ma gwarantować pełną sytość.
0: Tak, to był element tej rady, że trzeba go właśnie schrupać, pożuć, no bo... No co, może wtedy się jakieś złudzenie stworzy, że skoro tak długo żujemy, to ten posiłek jest nieco większy. No wydaje mi się, że z tym to było związane. No i właśnie internet to postanowił po latach odkopać. To nagranie, ta rada, cytat otrzymał drugie życie na TikToku. No i w związku z tym powstała cała estetyka tych migdałowych mam. No i jest to zjawisko, wydaje mi się, dość kontrowersyjne, jeżeli to już dochodzi do takiej sytuacji, że przychodzi głodny dzieciak i dostaje migdała z radą, że sobie tam go pożuj 10 razy, to może poczujesz, jakby zjadła 10 migdałów. I oczywiście też w mediach to zjawisko było niejednokrotnie komentowane, dietetycy i specjaliści zwracali uwagę, że no takie podejście nie jest właściwe, bo ono w zasadzie od małego powoduje jakąś nieprawidłową relację z własnym ciałem, a to może prowadzić do zaburzeń odżywiania. To jest oczywiście ta skrajna wersja migdałowych mam, ale możemy znaleźć też mnóstwo nagrań w internecie młodych dziewczyn, które mówią, hej, czy wiecie, jak to jest mieć Almond Mom? Zaraz wam pokażę. I wtedy otwierają swoją szufladę ze słodyczami. Każdy taką szufladę albo szafkę w domu ma albo miał. No i co się tam znajduje?
1: Migdały.
0: Migdały tam się znajdują. Orzechy prażone, orzechy czasem w czekoladzie. To jakieś płatki jarmużu chrupiące, raczej chipsów, czekolad tam nie znajdziemy, tylko po prostu musiki 100% i suszona żurawina, możliwie zdrowe przekąski.
1: Ale poczekaj, to one są, te rzeczy są w tych szufladach dlatego, że użytkowniczki, które nagrywają te filmy, schowały to, udając przed swoimi mamami, że to konsumują, czy po prostu przyjęły te nawyki od swoich mam, zainteresowały się tym i uznały, że jednak mama ma rację i że lepiej przeżuć migdała 10 razy niż zjeść batona czekoladowego.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że opcja numer 3, czyli są to młode dziewczyny, które w tym momencie mieszkają z rodzicami i trochę trochę się żalą, mówią, no słuchajcie, ja wiem, że wy macie te słodkie czekolady, no to słodkie szuflady, to patrzcie.

0: jak to wygląda u mnie. No i pokazują te rzeczy, w które mieszkanie wyposażyła właśnie mama. I to są wspomniane sałatki z jarmużu, to są produkty Only Organic, to jest liczenie kalorii, to jest woda z cytryną, to są różnego rodzaju zwierzenia pod tytułem mogę w ciągu roku kupić tylko 2 słoiki Nutelli i to jest kontrolowane i wyliczone.
1: Ja kontroluję swoją wagę i staram się jeść zdrowo, ale jednak sałatka z jarmużu to jest już za dużo, nawet jak na godzinę 8.24.
0: Przerosła cię.
1: Marta Zienkiewicz o tym, jak internet widzi mamy. Na razie omówiony jeden przykład, czyli migdałowa mama, ale jeszcze kilka nam na pewno zostało.
0: Jeszcze sporo.
1: Więc warto zostać z czwórką, słuchacie Poranka.

0: Poranek czwórki.
1: Drama B, ale to powinno być Mama B chyba.
2: No oczywiście, że powinno być Mama B.
1: Źle dostarczony nam wykonawca na tę część poranka. Nie wiem, czy będziemy omawiali kogoś z internetu, kto nosi pseudonim Mama B, ale na razie rozmawiamy o mamach internetowych, czyli o tym, jak internet, a zwłaszcza trendy na TikToku czy innych mediach społecznościowych widzą nasze mamy, a to wszystko przy okazji ich dzisiejszego święta. Marta Zinkiewicz.
2: Tak, jest mnóstwo mam, które same też mówią, że ja jestem Almond, mami sobie zdaje doskonale z tego sprawę, albo ja jestem Beige Mam, bo o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Więc z jednej strony mam wrażenie, że to dzieci, które są już w wieku nastoletnim, mają TikToki, no to one sobie wymyślają te określenia, wytykają swoim mamom i mówią, chodźcie, pokażę wam, jak moja mama w ogóle funkcjonuje. Ale z drugiej strony oczywiście, że są dumne mamy z tego, że mogą przynależeć do konkretnej grupy estetyczno etykietowej w internecie i pokazują, jak wygląda ich życie w konkretnym nurcie. Najpierw Almond Mam, czyli takie zjawisko trochę kontrowersyjne, jeśli jest skrajne, a tak też się w internecie zdarza.

0: Drugim przykładem mam jest beige mam. I tu oczywiście chodzi o konkretny kolor, czyli o beż, który też bywa nazywany często millennial beige. W takim trochę kąśliwym, mam wrażenie, klimacie, ponieważ bardzo często dziś w internecie mieszkania millennialsów, to jest jakiś taki temat, z którego połowa internetu robi sobie bekę. Beże, szarości, złamana biel, i bardzo często poza taką skromną paletę barw się nie wychodzi. Wszystko jest no takie bladawe i raczej wyglądające tak samo. Kopiuj, wklej, mieszkanie za mieszkaniem. No i te młode dziewczyny, które upodobały sobie taką estetykę, zostały mamami, no to po prostu taką swoją osobowość opartą widocznie na tym kolorze i na takim poczuciu ładu i pewnie spokoju, przełożyły to właśnie na pokoje dziecięce i na wszystko, co jest związane z kupowaniem produktów niezbędnych lub zbędnych do wychowywania dzieci.
1: Dobra, sprawdzam sobie ten trend i jak rozumiem, on trochę mniej na przykład może się odnosić do twojej czy do mojej mamy wiekowo, ale bardziej do osób, które zostały mamami w ciągu ostatnich kilku lat i po prostu...
0: Myślę, że to są typowe mamy milenialki.
1: Tak, takie dwudziestokilku, trzydziestokilkuletnie mamy, które teraz dopiero mają dzieci w wieku na przykład przedszkolnym, tak? I przygotowują pokoje swoich dzieci z pozbawieniem koloru zabawek, etc. No, rzeczywiście mógłbym pewnie znaleźć kilka przykładów w internecie, mimo że nie obserwuję takich kont, no ale czasami coś tam się wyświetla i zastanowiłbym się wtedy, czy to jest przypadkiem konto beżowej mamy, czy nie, ale wiem już, gdzie szukać.
0: Tak, no bo oczywiście, że takich przestrzeni, takich zdjęć w internecie dziś jest cała masa i nawet mówi się, że właśnie te beżowe mamy, to one budują w ogóle wręcz całe życie wokół estetyki minimalizmu, neutralnych kolorów, kosztem niestety często takiej naturalnej dziecięcej ekspresji. No i można też znaleźć w internecie mnóstwo filmów, które są też w jakimś sensie prześmiewcze, no bo mamy pokazują, no zobaczcie, jak wygląda pokój mojego dziecka. No i oczywiście widzimy tam wspomniane kolory, brązy, beże, a patrzcie, co dostałam ostatnio w prezencie. I nagle kadr pokazuje jakiś kolorowy, oczywiście, nie wiem, samochodzik albo jakieś ubranka. No i dla tych właśnie beige mam to jest po prostu cios prosto w ich beżowe serce. Już nie wiedzą, co z tym zrobić, chowają do specjalnych szuflad, bo tak bardzo...
1: Beżowych.
0: No tak, bo tak bardzo nagina to ich wyobrażenie o przestrzeni również dziecięcej.
1: Tu bym się cofnął do naszej rozmowy sprzed kilku tygodni w reporterskiej części, kiedy rozmawialiśmy o niematerialnym dziedzictwie UNESCO, pamiętasz? Mhm.
0: Tak.
1: To taka beżowa mama mogłaby się na przykład ucieszyć z takiego koszyka wiklinowego z Polski, bo to jest
0: oczywiście, że tak.
1: Rzecz, która kolorystycznie pasuje do takiego beżowego pokoju dziecka, to po pierwsze, a po drugie można do takiego koszyka schować dużo wiklinowych innych zabawek, które...
0: Drewnianych
1: zabawek, tak. No tego wszystkiego, co w tym beżowym pokoju, śmieszne jest to, albo nieśmieszne, biorąc pod uwagę, że to ma jednak jakiś wpływ na dzieci, że te beżowe mamy są też nazywane smutnymi beżowymi mamami, że od razu jest jeszcze ten przymiotnik ze smutkiem.
0: Wydaje mi się, że to chyba przez ten po prostu brak różnorodności kolorów, to chyba o to chodzi z tym smutkiem. No bo oczywiście tam też tu dobrze wyczułeś, że ten wiklinowy kosz, bo tam są też zabawki bardzo często właśnie drewniane, takie...
1: No takie boho, no.
0: No boho, to jest właśnie ten styl, ale wiesz co, jest taki, trafiłam na taki, wydaje mi się, jeden z popularniejszych filmów na TikToku, jeśli wpiszemy właśnie beige mam. To jest taki tutorial właśnie jednej z takich mam, która kupiła taką zabawkową choinkę przy okazji Bożego Narodzenia dla swojego dziecka, która, no jak to choinka, zielona, żółta gwiazdka na górze, kolorowe bombki. No i ona pokazała, jak przemalować choinkę, żeby pasowała właśnie estetycznie do takiego beżowego domku. No i co? Spray w ruch, wszystkie bombki na beżowo, gwiazda na górze na brązowo. Choinka już nie była taka radosna zielona,
1: no
0: tylko to była taka zgaszona, ciemna zieleń. No i tadam! I mamy, i wszystko pasuje do siebie.
1: No to uff, cieszę się, powiem ci, Marta, że ja akurat z racji wieku uciekłem i przed tym trendem, który można byłoby mi zaszczepić przez moich rodziców, ale też uciekłem przed

0: tym trendem jako ojciec i że nie byłem beżowym tatą, który przygotował pokój swoim dzieciom.
1: A właśnie, ciekawe, czy są beżowi ojcowie.
0: Wiesz, za chwilę jest Dzień Ojca, to musimy się w takim razie, skoro dzisiaj robimy przy okazji Dnia Matki trendy internetowe dotyczące mam, to może i czas na trendy internetowe dotyczące ojców.
1: A takich myślę, że też jest sporo. Są one mniej związane z estetyką.
0: Słuchaj, to możemy się już dzisiaj umówić na poranek przy okazji Dnia Ojca, bo nie wiem, czy akurat Dzień Ojca wypadnie w czasie naszego wtorkowego spotkania w czerwcu, ale spróbujmy. Czy omawiamy kolejny trend, czy robimy sobie przerwę muzyczną i wracamy do rozmowy?
1: Możemy wrócić do rozmowy, a ja tylko zapowiem, że kolejny trend to już będzie taki naprawdę raczej jedynie pozytywny.
0: Okej, czyli MILF po prostu. 26 minut do godziny 9. Big pippin', baby.

0: Kolejny przykład to będzie MILF, a nie będzie na szczęście, albo na nieszczęście, ale poleciał Jay-Z z utworem Big Pimpin, a to są jakieś takie skojarzenia, które przychodzą na myśl przy MILFie. 21 minut do godziny 9, dzisiaj dzień mamy, 26 maja z Martą Zienkiewicz omawiamy internetowe matki, czyli te, które czasem lepiej, a czasem gorzej zarządzają swoim czasem i miejscem w internecie, będąc ocenianym przez trendy internetowe z jednej strony, a potem przez psychologów z drugiej.
1: Tak, a ja zapowiedziałam, że będzie teraz zjawisko zupełnie dobre i fajne, ale nie wiem, czy się z tego w jakimś sensie nie wycofam. Już mówię, o co chodzi. To jest tym razem Cool Mom. I to jest zjawisko, które myślę, że zostało stworzone, określone, i te mamy, które są cool mamami, to są tak nazywane tylko przez dzieci. Raczej same nie nagrywają filmów, mówiąc, ja jestem tą właśnie cool mam. No i o co chodzi? To są mamy, które chcą mieć świetne relacje ze swoimi dziećmi, ale...
0: Ale co gorsza...
1: Ale i znajomymi i przyjaciółmi tych dzieci. No i to są takie teksty, że nie jestem jak inne mamy, one trochę chcą być Gen Z, one tutaj organizują spotkania, one chcą wyjść razem. No i takich cool mam w przestrzeni internetowej, ale pewnie po prostu w życiu też nie brakuje. Chociaż można trafić też na takie nagrania młodych osób, które pokazują swoje cool mamy, i to są na przykład takie, wiesz, hipiski, które mają świetną stylówę, które mają taki klimat, i wtedy to są jakieś takie narzekania córek, że moja mama jest taka cool i w ogóle spójrzcie na nią i chciałabym się od niej tego uczyć. Ale jednak częściej dotyczy to właśnie takich mam, które wszędzie ich pełno, one chcą być super, chcą być cool, no ale to w takim troszeczkę ironicznym tonie zazwyczaj w internecie występuje.
0: No ja mam problem z tym trendem, w sensie z mamami, które stają się tak bardzo cool. Rozmawialiśmy chwilę z Martą, kiedy wysłuchaliście Jay-Z, że jest bardzo cienka granica pomiędzy tym byciem cool, a byciem po prostu rodzicem, który zna znajomych swoich dzieci, jest w jakiś sposób zaangażowany w ich, nie wiem, interesujące sprawy, rzeczy, które się dzieją gdzieś na forum publicznym. No nie wiem, nawet być może obserwują się wzajemnie w social mediach. To wydaje mi się też być czasami okej, jeśli to zaproszenie przychodzi najpierw od znajomego twojego dziecka.
1: No właśnie, bo jest pewnie dużo takich niepisanych zasad.
0: Tak, no uważam, że raczej nie powinieneś jako rodzic obserwować znajomych swoich dzieci, ale jeśli to zaproszenie przychodzi od nich i oni chcą obserwować ciebie, no to wydaje mi się, że można spróbować
1: follow
0: to odwzajemnić.
1: For follow.
0: Tak, dokładnie, stara instagramowa czy tiktokowa zasada. Natomiast bardzo trzeba uważać, gdzie jest ta granica, w której zaczynasz być po prostu śmiesznym rodzicem, a nie cool rodzicem, czy rodzicem po prostu, który wie, co słychać u znajomych twoich dzieci.
1: No właśnie, żeby tak cool nie było po prostu brane w cudzysłów, a tak trochę też w internecie się dzieje, bo to jest...
0: Pole minowe, właśnie... słuchaj, pole minowe. To jest poligon śmierci niemalże.
1: Mnóstwo zasad, które trzeba przyjąć. Kolejnym takim... taką estetyką, takim archetypem mam jest tradwife mam. I myślę, że od razu wiesz i wiecie, o co tutaj chodzi. Jest to, wydaje mi się, że zjawisko, które w ostatnim czasie zyskuje na jeszcze większej rozpoznawalności. Coraz częściej w internecie możemy trafiać na takie treści związane właśnie z tradwife. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to tradycyjna żona wynikająca z tego, że dana rodzina przyjęła za taki model rodziny ten tradycyjny, czyli właśnie żona, matka jest w domu, opiekuje się dziećmi, sprząta i gotuje, i w tym momencie pod hashtagami typu tradwife, tradlife czy właśnie tradwife mam możemy znaleźć bardzo dużo nagrań młodych dziewczyn, które opowiadają, dlaczego zdecydowały się na taki styl życia, taki tryb i dlaczego z tego powodu są zadowolone. Wydaje mi się, że jeszcze do niedawna takie treści przede wszystkim pojawiały się w Stanach Zjednoczonych i oczywiście w naszej przestrzeni zyskiwały coraz większy rozgłos. A dziś, w momencie, kiedy chcemy wyszukać takie Tradwife Moms w mediach społecznościowych, to naprawdę można trafić na bardzo dużo dziewczyn z Polski, które dzielą się właśnie swoją historią czy decyzją dotyczącą tego, że są w domu i jak bardzo im to odpowiada. Ten trend,

0: To zjawisko też jest powiązane z tym, że w ostatnim czasie w internecie zyskuje taki, no taki hashtag, styl życia, cottagecore, czyli wszystko, co jest związane z życiem na wsi. Te dwa zjawiska są mocno ze sobą połączone i właśnie
1: no, ale są też połączone, Marta, z kolejnym zjawiskiem, czyli z takim zwrotem

0: to takie dość populistyczne podejście do modelu konserwatywnego rodziny, czy w ogóle życia społecznego. W związku z tym, no też nie jest to takie zero-jedynkowe, bym powiedział.
1: Oczywiście, że nie. Jest to taki najbardziej polityczny trend z tych wszystkich, o których dziś mówimy, ale obecny w internecie. Na tych filmach często właśnie pojawia się takie wiejskie życie, które bywa idealizowane w social mediach, a które, jak wiadomo, takie proste i sielskie nie zawsze jest, chociaż oczywiście w mediach społecznościowych przedstawiane jest w taki sposób, bo młode dziewczyny zazwyczaj w takich sukienkach kwiecistych z tymi jednym dzieckiem pod pachą, z drugim gdzieś obok, mieszają, zagniatają ciasto, które pieką, tu biegają kurki, zbierają od nich jajka i w taki sposób jest to pokazywane w przestrzeni internetowej i mam wrażenie, że to jest naprawdę coraz większy i coraz poważniejszy. Nawet nie wiem, czy trend to jest dobre słowo, ale właśnie jakiś taki zwrot, o którym też mówiłeś wcześniej.
0: No to został nam ostatni chyba, tak? Z internetowych opisów mam 2026 i to będzie?
1: To będzie Clean Girl Mother. Coś typowo TikTokowego, typowo Instagramowego i to jest oczywiście taka wariacja trendu Clean Girl Aesthetic, tylko że przeniesiona na macierzyństwo.
0: Algorytm po dzisiejszej audycji będzie szalał naprawdę, bo
1: pomyśl, że jesteś 16-letnią dziewczyną.
0: Każde kolejne twoje hasło to jest u mnie wpisanie od razu i zobaczymy, jakie reklamy będę widział za 24 godziny, skoro no sprawdzę sobie hashtag Clean Girl Mother.
1: Myślę, że po tym ostatnim twoje reklamy będą dotyczyły strojów na pilates, karnetów, najlepszych miejsc, w których możesz zjeść swoją poranną smoothie bowl i napić się matchy. Pasuje do tego, co...
0: Pasuje,
1: co
0: chociaż z niczego nie skorzystam.
1: Ale może gdzieś te jakieś promocje pójdą dalej. W każdym razie Clean Girl Aesthetic to jest oczywiście długoletnia, mam wrażenie, budująca się charakterystyczna dla social mediów taka estetyka i to są właśnie te dziewczyny, które o 6 rano są w stanie się tym pochwalić, że już zdążyły pobiegać, wypić matcha, zjeść piękne śniadanie i właśnie idą na pilates. I te wszystkie dziewczyny, które tak pilnują swojej rutyny, które nakładają bardzo często też beżowe stroje i wszystko musi do siebie oczywiście pasować.
0: Czyli możliwe, że są przy okazji także
1: beżowymi mamami. Tutaj mamy kombo. To się nie wyklucza. I w momencie, kiedy te młode dziewczyny zostają mamami, no to przekładają właśnie ten styl również na macierzyństwo. I to jest oczywiście też takie z przymrużeniem oka przedstawiane właśnie w dość humorystyczny sposób, bo to jest oczywiście takie spokojne, bezproblemowe dzieciństwo, które no przynajmniej tak przedstawiane jest w mediach społecznościowych, czyli zawsze czysty, zawsze pięknie wyglądający i zadowolony dzieciaczek u boku, a my sobie wsuwamy nasze smoothie bowl.
0: Albo przeżuwamy migdała.
1: Albo przeżuwamy migdała, no niech będzie. Chyba, że to dzieciak.
0: Czyli trochę tych trendów potrafi się spotkać w jednej konkretnej mamie, która mogłaby mieć jakąś taką kombo nazwę.
1: O, mogłaby być taka kombo nazwa, już się nawet zaśmiałam.
0: Beżowo-almondowa...
1: Clean Girl Mama.
0: Clean Girl Mama. To tutaj te trzy rzeczy mogą się spotkać w jednej mamie.
1: Widzisz, jaki to jest w ogóle świat internetowy?
0: No ale na samym końcu są to po prostu mamy, które pewnie w przeważającej większości, no bo też nie ma co czarować rzeczywistości. Są też sytuacje, w których z mamami jest nam trudniej się dogadać, albo potrzebujemy po prostu w pewien sposób się odciąć od takich kontaktów i to też, powiedzmy sobie głośno, bywa i jest potrzebne i jest okej. Także pamiętajmy i róbmy też ten wyłom w 26 maja, że są też osoby, które po prostu nie chcą tego dnia z różnych powodów świętować. A my świętowaliśmy internetowe mamy z Martą Zinkiewicz. Bardzo ci dziękuję za tę obecność i za przeniesienie kilku nazw.
1: Będziesz mądrzejszy o te kilka zagranicznych
0: które nie
1: określeń.
0: Tylko spowodowały, że będę mądrzejszy, co też również spowodują zawirowania w moim algorytmie internetowym. Wielkie dzięki. Słyszymy i widzimy się pewnie za tydzień.
1: Tak.
0: Marta Zinkiewicz.
1: I do zobaczenia.
0: Pamiętaj, że przed południem masz zadzwonić, tak? Z życzeniami.
1: Robię to teraz, przed 9.
0: Dzięki, pa.
1: Pa.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: przeszłość. Autopromocja.
1: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW, showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
2: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
1: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
3: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
1: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
3: i TLM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: housework. Cause it's light work. But I'ma throw shade if I don't get paid for this housework. Jest 9:00.
1: Pogoda.
0: We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurne, jedynie, albo właściwie będzie bezchmurnie po prostu, jedynie na północnym wschodzie i na północnym zachodzie może pojawić się zachmurzenie duże i wtedy spadnie deszcz. Na Suwalszczyźnie będą możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, do 25 w centrum, 29 i 30 stopni na zachodzie, co chyba kwalifikuje się już jako upał. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami dość silny. No i to jest ostatni taki dzień z wysokimi temperaturami. Jutro ciepło będzie, czy też bardzo ciepło będzie jedynie na południu i na południowym wschodzie, a w czwartek w całym kraju temperatura nigdzie nie przekroczy 20 stopni, ale tak jak obiecywałem wam i jak ja obiecuję coś w pogodzie, to znaczy, że tak się musi wydarzyć. Wysokie temperatury powrócą już przy okazji weekendu, więc to będzie takie niezbyt duże i tylko kilkudniowe ochłodzenie. Niemniej w końcu zrobiła nam się piękna wiosna, jest trochę deszczu, dużo słońca i tak to powinno wyglądać.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
2: Bird Flu i Black to utwór i wykonawca, który rozpoczął trzecią godzinę naszego spotkania. To zawsze we wtorki jest godzina muzyczna, godzina z rozmową. Dzisiaj no, goście, którzy mam wrażenie mogą pierwszy raz pojawiać się na wywiadzie w czwórce, a właściwie jestem o tym święcie przekonany. Jak to jest w ogóle z ich historią wywiadów, to pewnie się przekonamy za kilka minut. Palar i Vivi Simon, czyli podopieczni California Records, nowej inicjatywy na polskim rynku muzycznym założonej przez White'a. To są też długoletni kumple, przyjaciele, mógłbym powiedzieć, Sebastiana, czyli właśnie White'a 2115, którzy pojechali z nim kilka tygodni temu do Stanów Zjednoczonych, zrobili tam wspólną epkę. Ta epka promowana była przez kilka różnych utworów, w tym między innymi California Love. Dzisiaj to jest numer jeden, więc idealnie się złożyło z naszym wywiadem. Dzisiaj to jest numer jeden na top 50 Spotify'a, czyli takiej najpopularniejszej listy utworów, które najczęściej odtwarzane są w naszym kraju. Już za chwilę Palary i Szymon w studiu. 7 minut po godzinie 9. Zostańcie z porankiem czwórki. Bartek Czarkowski do godziny 10.

0: Poranek czwórki.
1: To ja się będę zwijał w takim razie, bo to 13 minut po godzinie 9. Okazało się, że Szymon pracował w radiu i mógłby właściwie zostać sam w tym studio, sam się przedstawić, sam rozmawiać z Polarem. Tym bardziej, że znacie się pewnie lepiej ze sobą, niż ja bym kiedykolwiek w ogóle mógł do was podbić. Chociaż no też nie jesteście mi obcy, nie ma co tego ukrywać, mamy tam jakieś historie.
2: Tak,
1: użyję jednej na pewno w czasie tego wywiadu, a kojarzy mi się ta historia bardzo z tobą, Polar.
3: Mam się bać?
1: Nie, masz się kompletnie nie bać, ale jesteś zaszczepiony bardzo głęboko w mojej pamięci. W czasie tego wywiadu powiem dlaczego i z jaką to się naszą wspólną historią kojarzy. Dobra, bo zaczęliśmy tutaj od gadki takiej sympatycznej, ale trzeba was przedstawić. Szymon i Dominik, czyli...

0: Vivi Simon, prawda? Tak,
1: Vivi Simon, Vivi Simon. Jak tam się podoba?
0: I Palar, podopieczni, mówi White'a, ale no dzisiaj to przede wszystkim dwa filary już teraz, California Records, czyli takie inicjatywy, którą chyba Whitechur sobie wymyślił dobrych kilka lat temu, ale teraz udało się to wreszcie doprowadzić do skutku.
1: Zmaterializować.
0: Spotykamy się, co powiedziałem kilka minut temu, w fajnym dniu, bo wrócił wasz wspólny utwór z White'em, czyli California Love, na pierwsze miejsce Top 50 Spotify'a. Wy zaliczyliście tę jedynkę tam kilka tygodni temu, bardzo blisko premiery tego singla.
1: Potem już mieliśmy troszeczkę, znaczy ludzie mieli z tego bekę, bo nakręcili, jak ja mówię, na vlogu, że jesteśmy top 1 i w ogóle i następnego dnia już nie byliśmy.
0: Ale to wiecie, w świecie szybko zmieniającego się internetu być raz top 1, to i tak już zostaje na zawsze, ale akurat wróciliście i ucieszyłem się wczoraj wieczorem.
1: No właśnie.
0: No pytacie, pytanie, czy się utrzymacie, ale myślę, że to jest tak logicznie letni utwór, że właściwie chyba jeszcze cała historia przed nim. Mimo, że od premiery epki minęło kilka tygodni, od premiery singla trochę więcej, bo to było otwarcie całej waszej kalifornijskiej przygody. No to powrót na jedynkę 10 kwietnia to jest chyba taka data, która figuruje przy całym wydawnictwie.
1: Już nie pamiętacie, kiedy byliście, tak? Tak, dużo się dzieje, co tydzień koncerty i jeszcze my cały czas w studiu, bo wiesz, robimy swoje rzeczy, więc to ciężko spamiętać te wszystkie daty.
0: No to spróbujemy to jakoś chronologicznie poukładać i zacznijmy od tych najstarszych chronologicznie historii, czyli kiedy wy się poznaliście z White'em, który jest człowiekiem, który stoi także częściowo za waszym sukcesem. Palar, ty chyba znasz się z Sebastianem dłużej, prawda?
2: Trochę tak.
1: Ma więcej do powiedzenia w tej kwestii.
2: Tyle samo.
0: Ale dłużej się znasz.
2: Bliżej?
0: Tak jest, teraz, dobrze, super.
2: Jeszcze możesz jeszcze raz zadać pytanie, kiedy się z nim poznałem?
0: No, jak wygląda w ogóle twoja historia relacji z White'em? Bo potraktujmy ten wywiad jako takie przedstawienie was także naszym słuchaczom i tym, którzy znają was już jako muzyków, ale niekoniecznie musieli śledzić waszą dotychczasową drogę.
2: My z White'em to się znamy od dzieciaka tak naprawdę, do szkoły razem chodziliśmy i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że on we mnie zaszczepił muzę, kiedyś mnie, wiesz, zaprosił na jakiś numer, kupił sobie sprzęcik, zaprosił mnie na numer i jakby tak się zaczęła nasza przygoda z muzą, więc jakby...
0: Ale długo cię przekonywał i mówił, że musisz stanąć przy mikrofonie, czy powiedzieć, dobra, to
2: ja bardzo chętnie, bo ja to od dzieciaka mi, wiesz, tata mi grał na gitarze na przykład, więc ja muzę lubiłem, jakby bardzo od zawsze.
1: I tata też śpiewał?
2: I też śpiewał, dokładnie.
0: Czyli muzyczne korzenie.
2: Muzyczne korzenie, dokładnie. Dziadek też, zresztą grał na gitarze, świętej pamięci. Ale sobie jak mnie zaprosił na nutę, I potem działaliśmy sobie razem cały czas, jakby chłopaki latali tam na jakieś piłeczki, nie piłeczki, a my sobie robiliśmy pioseneczki. I tak to wyglądało. I tak się utrzymało to do teraz, a potem poznał się z Borysem, tam z Łukiem i tak dalej, działał sobie z nimi, ja tam w domku bardziej sobie wtedy szlifowałem swoje rzeczy,
0: Ale trafiłeś też z White'em na scenę, bo jesteś długoletnio właściwie można powiedzieć i jego hype manem na scenie. Jesteś także realizatorem dźwięku, ja tak ciebie poznałem przez realizację dźwięku. Szymon też był realizatorem dźwięku.
1: Tak, podobnie.
0: Czy wy dzisiaj bardziej siebie widzicie i słyszycie jako raperów, realizatorów, producentów, autorów tekstów? Która z tych części jest wam najbliższa?
1: My chyba zawsze byliśmy wszystkim po trochu, wydaje.
0: No ale któryś z tych pierwiastków musi się wybijać.
2: Trzeba wybrać bycie twórcą.
1: Autorem, raperem, wokalistą, jak to zwał, tak zwał. My robimy, wiesz, dużo rzeczy, bo my jesteśmy, songwriterami, chyba to jest najbliżej nas, że...
2: Że ten nut jednak dla ludzi się robi.
1: Tak, potrafimy sobie napisać piosenkę, tak, wymyślić ją od, powiedzmy, znalezienia jakichś akordów ciekawych i stworzenia, zaprojektowania tej piosenki. Później sobie siadamy z producentem takim jak na przykład PM Beats, czy Mercury, czy któryś z naszych kolegów i robimy z tego taką pełnowartościową produkcję, tak.
0: A gdzie w tym wszystkim jest White? To jest osoba, która jest jakimś takim drogowskazem, czy jest człowiekiem, który mówi, dobra, tutaj Palar powinieneś to trochę inaczej napisać, albo Szymon, ja bym to trochę inaczej zaśpiewał, trochę inaczej zarapował?
1: Wiesz co?
0: Czy zostawia wam już dużo wolności?

0: wolności i co wyjdzie od was, to wychodzi od was i on się w to nie wtrąca.
1: To zależy.
2: Wtrącamy się chyba wszyscy.
1: Wszyscy się sobie w to wtrącamy, bo nam zależy na tym, żeby...
2: Żeby numer był dobry.
0: Tak, czyli mówicie White'owi, że powinien lepiej zarapować?
1: Oczywiście,
0: odważnie,
1: zawsze.
0: Odważnie.
2: A to, że nie, że lepiej, wiesz o co chodzi.
0: Ale że
2: nie,
0: może, podaje, wiesz, podaje przykład. No, no. Nie wiem, za co go tam szturchacie, natomiast...
2: Tak, on nas szturchamy, go szturchamy i jak tak, tak ostają nuty.
1: Dokładnie. I dzięki temu te kawałki są najlepsze, jakie mogą być.
2: Wiadomo, że jemu czasami trzeba... Ufamy bardziej.
1: Tak, tak. No bo on też ma jakieś, powiedzmy, no już... Liczne sukcesy, tak?
2: Liczne sukcesy, więc trzeba bardziej zaufać człowiekowi.
1: Intuicji jego. Ale też mamy swoją intuicję.
2: Też mamy swoją.
1: On też nam ufa i tej naszej dokładnie intuicji często.
0: Brzmicie, słuchajcie, jak bracia bliźniacy. Może nie wyglądacie jak bracia bliźniacy, ale mówicie, właściwie kończycie te same zdania. Chyba ile czasu spędzacie ze sobą teraz w tygodniu?
1: Dużo.
2: Nigdy nie.
0: Ale codziennie siedzicie w studiu? Czy macie jednak takie momenty, że któryś z was ma swoje życie, a drugi tęskni wtedy bardzo?
2: No, mamy takie momenty. Tak. Na przykład Szymonek wczoraj był w studiu, a nie.
1: O, właśnie. A ile, ja tęskniłem.
0: Ile wiadomości w komunikatorach wymieniacie ze sobą
1: mało. My tacy, że wie, że analogowi raczej tak jesteśmy, lubimy sobie
0: listy do siebie piszecie.
1: Tak, porozmawiać sobie lubimy.
2: Tak,
0: drogi Szymonie, piszę do ciebie w ten poniedziałek 25 maja. To byłoby to byłoby super, gdyby się okazało, że dwóch raperów pisze do siebie listy zamiast komunikować się przez
2: szlifujemy na Instagramie.
1: Dokładnie.
0: Oddajmy teraz antenę muzyce, czyli utworowi, dzięki któremu między innymi tutaj jesteście. California Love z epki. To był pierwszy singiel. Tak Whiteyor was przedstawił szerzej światu i to tak jest ten utwór, który jest dzisiaj najpopularniejszą piosenką w serwisach streamingowych w Polsce. California Love w czwórce White, Palar i Vivi Simon.

0: California Love z epki, na której przedstawiają się szerszej publiczności moi dzisiejsi goście, Palar i Vivi Simon. Jak się okazuje, to debiutancki wywiad przy okazji tej premiery radiowej. Cieszę się, że mam tę przyjemność z wami rozmawiać, chłopaki. Jak było w tej Kalifornii? Bo to było wasze pierwsze doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, czy mieliście kiedyś już jakąś historię z wizami i z wyjazdem do Stanów?
1: Nigdy to był nasz w ogóle dużo pierwszych razy dzisiaj.
2: Dużo.
1: Znaczy nie dzisiaj ogólnie. Ostatnio. Dużo pierwszych razy. Tak, no kurczę, Stany super. Dużo, wiesz, takich rzeczy, które się widziało wcześniej na filmach. Mogliśmy doświadczyć na własnej skórze. Mogliśmy zobaczyć. Nawet sama droga Route 66.
0: Ja bym powiedział, że to jest jeszcze jak się ląduje w Kalifornii i wjeżdża do Los Angeles, to jest jeszcze raz dwa. Jak lądujesz w Stanach, to jest razy jeden, a jak lądujesz w Kalifornii, to jest razy dwa. To całe doświadczenie, ale mieliście takie wrażenie, że spełniacie swój sen i chodziliście tak, nie wiem, machając głową na lewo,
1: najpierw
0: na prawo.
1: Najpierw to wiesz, baliśmy się, że to wielkie...
0: Dlaczego?
1: No bo tam stoi, znaczy siedzi taki sobie pan.
0: No siedzi, no tak. Wiesz, no, ale to mówisz mu, po co lecisz? Mówisz, że lecisz, bo chcesz sobie pooglądać LA.
2: Z moim językiem angielskim, wiesz, jak to bywa różnie.
1: Tak, sprawa.
2: Musiałem na przykład miłeczkę sobie brać pod ramię.
1: Ale udało się.
2: No, było fajnie.
1: Nas.
2: Ale nie, powiem ci, że tak nie do końca się nawet w to wierzyło. Szczerze, zanim tam polecieliśmy, nie?
1: Tak,
2: że my tam będziemy, takie... więc to tak, kurczę, ciężko było sobie to przyswoić w głowie.
1: Dokładnie.
2: Więc jakby żyliśmy, mi się wydaje, po prostu dniem, carpe diem, jak to się mówi.
1: Dniem dzisiejszym.
0: A kto prowadził auto z lotniska do waszego domu?
1: No, nie my.
2: Nie my.
0: Whicher, tak?
1: Nie, też zamówione.
0: A, zamówiona była.
1: Zamówione, ale później prowadził nasz Piotruś.
2: Nasz Piotruś, tak. Pawełek pojeździł.
1: A nie wiem, czy macie... też coś pojeździł.
2: Nie wiem, czy macie... Pojeździłem raz.
0: Czy macie prawo? Jazdy,
2: ja
0: tak?
2: Mamy.
0: Macie prawo jazdy, bo właśnie chciałem zapytać też o to, czy sobie usiedliście z zakółkiem i czy pojechaliście kawałek
2: zrobiłem
0: przez Stany.
2: Zrobiłem to.
0: I co, ale jeszcze chyba dodatkowo to daje jakiegoś
2: takiego kopniaka. No poczułem się dobrze.
1: Ale słuchaj, tam to możesz nawet wsiąść do auta bez kierowcy i pojechać.
2: Tak.
0: To mnie akurat przeraża. Ostatnio kilku moich znajomych było na takim festiwalu South by Southwest w Austin. To jest taki festiwal muzyczno-filmowy No właściwie tam po Austin to jeżdżą wyłącznie te już takie taksówki bez kierowców.
1: Załowę,
0: tak, bez dziwna historia. Nie wiem, czy chciałbym się ładować do takiego samochodu.
2: Czasami może ci zatrzymać i nie pojechać, nie?
1: Tak. Ale miłeczka jechała, więc i ponoć było fajnie.
2: Tak.
0: Słuchajcie, czy to jest tak bardzo inspirujące miejsce, że właściwie z czystymi notatnikami w swoich telefonach mogliście tam wylądować i napisać każdy dowolny utwór?
1: Nie wiem, czy każdy, ale wiesz co, na pewno jest to bardzo inspirujące miejsce, bo tam budzisz się z takim widokiem, że ciężko nie być zainspirowanym. Ja się nie dziwię, że oni tam robią takie piosenki, bo Polska oczywiście jest przepięknym krajem, kochamy naszą Polskę, ale tam, no wiesz, wstajesz, widzisz tutaj palemki, tutaj piękne niebo, pogoda taka, że możesz cały czas, wiesz, na krótki rękaw sobie chodzić, no...
0: To najważniejsze.
1: Także no, to są takie rzeczy, no i widoki. Widoki, ludzie też, ich jakieś historie, ich nastawienie do ciebie, to jak możesz się wymienić energią z innymi też artystami, tak jak my poszliśmy sobie do studia tam, spotkaliśmy parę osób ciekawych i mimo, wiesz, jakiejś tam bariery językowej, powstało coś.
2: No nie da się tam zamulić na pewno.
1: Dokładnie.
2: Nie pozwolą ci na to,
1: cały czas jest zajawka, wszyscy tam, wiesz... Wszyscy tam są, enjoyują życie, tak? Jak to się mówi.
0: Chcielibyście wrócić?
1: Na pewno wrócimy. Nie wiem, czy tam chciałbym mieszkać, bo to jest inna sprawa.
2: Też jak tam wylądowaliśmy.
1: Tak,
0: no to już widzieliście mały fragment Kalifornii, nie? Stany są jednak tak rozwarstwione też.
1: No pewnie, ale byliśmy też w Las Vegas, Las Vegas, w Nevadzie.
2: I też tam chcieliśmy mieszkać przez chwilę.
1: Przez pierwsze 24 godziny, później już nie.
0: Entuzjazm opadł.

0: Dużo fajnych historii widać we vlogach, które kręciliście przy tej, okazji. Wszystkie? Wszystkich nie oglądałem, oglądałem na pewno dwa pierwsze vlogi, wszystkich nie zobaczyłem, no ale widać, że to jest fajna zabawa i duża zajawka, zwłaszcza jak się ląduje, tak jak mówimy, po raz pierwszy w Stanach, tym bardziej właśnie w Kalifornii, a nie, nie wiem, w Arkansas nagle lądujecie. Przypuszczam, że tam tej zajawki i pomysłów do tworzenia muzyki mogłoby być trochę mniej niż w Los Angeles. Bo dla Łajciora to już był chyba kolejny raz w Stanach, jeśli drugi dobrze pamiętam.
1: Wcześniej był z 2-1-1-5
0: i ten wyjazd też miał jakiś taki chyba podobny charakter vlogowo-nagrywkowy. No dobra. Nie wiem, czy chcecie zamknąć temat Stanów Zjednoczonych, czy jest jeszcze coś, czego nie widać we vlogach, a co się wydarzyło i o czym warto powiedzieć.
1: Bo tak ciężko myśleć.
0: Czego nie ma na vlogach, to zostaje na vlogach.
2: To jest jedna rzecz, ale no kurczę, na pewno też powstało tam troszeczkę muzyki, której jeszcze nie opublikowaliśmy.
1: Nie wiadomo, czy opublikujemy, bo to już nie jest.
2: Może opublikujemy, zobaczymy. Na pewno, kurczę, każdemu, kto dorastał, tak jak my, na filmach amerykańskich, na kulturze amerykańskiej, no wiadomo, teraz wszyscy na tym trochę dorastają, ale teraz czasy są trochę inne, no to polecam tam przejechać się, tak?
0: To poczekajcie, co was najbardziej zaskoczyło tak na plus, a co było takim zaskoczeniem dzielonym z rozczarowaniem?
2: To ja powiem coś, co na plus i minus. Jedzenie jest tam przepyszne, ale jakość tego jedzenia jest
0: kontrowersyjna.
2: Kontrowersyjna, no dokładnie. To było coś, to na pewno co...
0: Czyli wyżej w jednej odpowiedzi połączyłeś i plus i minus, tak?
2: Tak, dokładnie. To jedyne, co słyszę.
0: Dominika, ty?
1: Kurczę, no minusów nie mam chyba. No chyba, że ktoś jest taką osobą, która nie lubi rozmawiać z ludźmi. Mm-hmm. No to wtedy może być to minus, bo tam zawsze ktoś podbije do ciebie i będzie chciał z tobą zamienić parę słów. A z plusów, no wszystko, no. Ale najbardziej pogoda.
0: Pogoda. No ale jestem ciekaw, czy byście się odnaleźli, wiecie, gdzieś poza Kalifornią w tak samo entuzjastyczny sposób. Czy taki road trip, bo to też jest często takie marzenie, że sobie wypożyczyć auto i przejechać przez całe Stany, to czy jednak po takich, wiecie, 2-3 tygodniach albo po miesiącu też mielibyście takie samo poczucie, że to jest jednak świetne miejsce, czy trochę byście nabrali wątpliwości, że Stany, jak się tam trochę bardziej podrapie palcem, to ta farba spada i widać jednak dużo rdzy.
2: Wiesz, no my byliśmy też nawet w samym LA, pojechaliśmy sobie na Skid Row.
0: Skid Row, no, czyli największe miasto.
2: I tam już nie jest tak fajnie.
0: No nie jest fajnie, tak. No. No zresztą w Los Angeles jest bardzo dużo poza samym Skid Row miejsc,
2: ale już coraz mniej,
0: budzą grozę. Ja ostatni raz byłem w 2009, czyli jeszcze przed pandemią, więc myślę, że byłem pewnie w nawet trochę lepszym momencie niż to, co się dzieje teraz. No ale tak, właśnie o to mi chodzi, że trzeba też pamiętać o tym rozwarstwieniu i o tym, że jest tam bardzo dużo też problemów społecznych po prostu, które widać na ulicy. Słuchajcie, wasza epka skonstruowana jest w taki sposób, że są wspólne utwory, czyli tak, gdzie jest was trzech, są utwory, gdzie jest was dwóch, czyli jest White i któryś z was, ale są też solowe utwory i te wybrałem do takiego przedstawiania was na naszej antenie. Na pierwszy ogień idzie Szymon i twoje dziewczyny z Westside, potem zagramy coś solowego Palara.
1: Super.
0: Palar i Vivi Simon cały czas w naszym studiu rozmawiamy o California Records, o California Love epce i o waszych planach muzyce. Zostańcie z nami, to jest Czwórka. Zabra!

0: Vivi Simons, California Love z epki, którą zrobiliście razem z White'em. Otwarcie California Records, czyli nowego podmiotu na polskiej scenie muzycznej. No ale takiego podmiotu, który moim zdaniem był wymarzoną. Każdy muzyk, nieważne czy raper, czy działający gdzieś w obrębie, nie wiem, popu, mainstreamu, muzyki rockowej, chce w pewnym momencie mieć coś swojego i zazwyczaj w muzyce to jest nie tylko muzyka, ale też, w sensie muzyka, którą tworzysz, ale też label i to, że możesz promować innych artystów, a tu jeszcze wypadło na własnych kumpli albo nawet przyjaciół.
1: Tak chyba najlepiej, nie?
0: Tak mi się wydaje, chociaż też, no umówmy się, nie wszystkim jest dane otwieranie własnego labelu, bo to nie jest prosty kawałek chleba. Trzeba uzbierać trochę środków, trochę funduszów na to uzbierać i potem odpalić, a wy odpaliliście z grubej rury, no bo miesiąc w Stanach Zjednoczonych, kilkuutworowa epka. No koszty się tam na pewno mnożyły, ale wydaje mi się, że przy tych wyświetleniach, które robicie poszczególnymi utworami, to też ta kasa się zwróci, a też nie kasa jest tutaj najważniejsza, tylko sądzę, że też to, co pomiędzy wami i White'em się dzieje. Czy to jest taki plan rozpisany na kilka najbliższych lat, że wy wiecie, który z was będzie wydawał solówkę najpierw, że potem zrobicie jakiś album kolejny razem, że potem coś z White'em, że dojdą jacyś nowi artyści?
2: Nie
0: jest to tak wymyślone.
2: Wydaje, że raczej ustaliliśmy pomiędzy sobą tylko, kto pierwszy będzie uderzał. Tak?
1: No mniej więcej.
2: Mniej więcej. Ale to też jest takie, wiesz, są takie.
1: Jak padł pomysł tego wyjazdu, to tak naprawdę, bo mieliśmy już wcześniej jakieś plany, ale to wszystko trochę ten wyjazd nam wywrócił do góry nogami tak i jest. Wokół niego się skupiliśmy się na tym wyjeździe po prostu, żeby to się dobrze udało. No i tak naprawdę ustaliliśmy sobie, że jeżeli to ten wyjazd dobrze pyknie, to później już po prostu każdy z nas rusza sobie z solowymi rzeczami. Oczywiście dalej się wspierając, robiąc wspólne numery i,
2: tak jest.
1: I robiąc to wszystko razem, bo my działamy tak, wiesz, kolektywnie nad muzyką, nie? Nie ma co się tego wstydzić po prostu. Działamy sobie razem nad muzą. Każdy z nas pomaga sobie nawzajem, tak wiesz. No, zależy nam na tym, żebyśmy po prostu od nas wypuszczali jak najbardziej jakościowe rzeczy, jak najbardziej umiemy, tak?
2: Tak.
0: Słuchajcie, a który z was czuł przed tym wyjazdem do Kalifornii, przed nagraniami w Stanach, że ma trochę mocniejsze papiery na to, żeby stanąć przed mikrofonem? Bo każdy z was miał już jakieś doświadczenie. Szymon wydał, jeśli dobrze pamiętam, dwa solowe single. Pojawiłeś się na płycie Slowesa. Palar pojawiał się na płytach...
1: Na płycie Slowesa producencka akurat, ale na płycie Slowesa to się Palar bardziej na mikrofonie
0: mikrofonie tak, ale Palar też pojawiał się na płytach White'ora i pojawiał się też na płycie Hotelu Mafia 3 i tutaj to moje skojarzenie, które zaraz wyciągnę. To ty, Szymon, czułeś, że trochę jesteś w trudniejszym położeniu przed wejściem do studia?
1: Nie do końca, bo wiesz, oboje, każdy z nas robił swoją muzykę, ja swojej muzyki puszczałem mniej, tak, na światło dzienne przez ostatni czas, ale obaj pracowaliśmy swego czasu w tym samym studiu, byliśmy na tym samym hotelu Mafia, ja tam bardziej właśnie ze strony realizatorskiej, producenckiej, bo też tam moje produkcje

0: akcje były.
1: No i zabawowej, umówmy się.
0: Tak, też również.
1: Odszkodowanie w końcu chyba dotarło,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dotarło, uszkodziłem się tam.
2: Przypomniał.
0: Ojej, ale wykopałeś tam, no. Powiem ci, nie był to za dobry czas po tym hotelu dla mojej nogi, bo
1: na co był ci ten sparring wtedy, no?
0: Ja nie wiem, wszyscy chrzczeli awantura, no i tak stanąłem do walki i zanim walka się odbyła, po prostu moja noga ugrzązła w ziemi i kolano
2: do wymiany,
0: no niestety.
1: To wracamy teraz odrobinę prywaty do wydarzeń sprzed 3 lat, chłopaki, bo my pojechaliśmy tam na początku czerwca, chyba 1 czerwca wystartował Hotel Mafia 3, odległe czasy i jakby zamierzchła kompletnie historia z różnych powodów, ale ja z hotelem i z tobą, Palar, mam takie wspomnienie, że budzę się, nie wiem, o 5, może o 6 rano, a ty, przepraszam za kolokwializm, drzesz mordę w studiu, które było obok, no to muszę jeszcze nakreślić słuchaczom, jak to wyglądało. My jako Hotel Mafia wynajęliśmy wtedy cały ośrodek w Międzyzdrojach i tak. Studia oraz nasze domki to były właściwie w tej samej przestrzeni.
2: No tak.
1: W jednym domku ktoś spał, a w drugim było studio. I akurat tak wypadło, że mój domek był obok studia, w którym wy nagrywaliście utwór Neapol, chyba nie pamiętam, jaki jest.
2: Ja byłem na Neapol.
1: Tak, a to jest taki tytuł tego utworu, Neapol?
2: Tak. Chyba
1: i
2: budzę
1: się o godzinie 6 rano i słyszę, jak ty się wydzierasz. Dawno już nie byłem w domu, byłem w Istambule, byłem w Neapolu. I słuchaj, to mi się tak wgryzło w głowę, że prawdopodobnie ze wszystkich 20 kilku utworów, które powstały na hotelu i są wydane jako płyta Hotel Mafia 3, to ja najbardziej pamiętam ten twój wers, który stał się refrenem w tym utworze, przez to, że mam takie proste skojarzenie, że chcę spać, ale nie mogę, bo słyszę ciebie, jak ty robisz kolejne take'i takim już mocno zerwanym głosem.
2: Tam był już więc dwutygodniowy chyba.
1: Jak ja słyszę,
2: poranny palar,
1: więc jak ja słyszę palar, to ja zawsze słyszę też ten konkretny wers w swojej głowie.
2: Czyli męczyłem ten wers trochę.
1: No męczyłeś, no, ale wymęczyłeś go na tyle, że trafił na płytę, no, więc któraś z tych wersji, które nagrywałeś, była na tyle dobra, że jednak pojawiła się w utworze.
0: Ciekawe, czy ta poranna.
2: Właśnie jestem ciekawy.
1: Moim zdaniem, Szymon, nie było nocnych, wszystkie nie były poranne, no, tak, po prostu, tak, w związku z tym chyba nie było z czego wybierać, tylko z tych, które były nagrane pomiędzy 5 a 7 rano.
2: No miło, że to pamiętasz.
1: Ja akurat pamiętam, ale nie dziwię się, jeśli ty nie pamiętasz. Jest to całkowicie wytłumaczalne. No dobra, jakie są pomysły teraz na was? Bo też zaczęliście koncertować, jeździcie z Łajciorem.
0: Zaczęliśmy z nim jeździć, to bym nie powiedział.
1: No ale byliście na przykład na tym dużym koncercie, który został odnotowany w internecie, bo był rzeczywiście spektakularny, czyli otwarcie strefy 57, tak?
0: Bardziej chodzi o to, że my już tak jeździmy razem jakiś czas, a Palar to w ogóle z sobą jeździ już bardzo długo. No
1: z 10 lat pewnie będzie, nie?
2: No z 12.
0: To nie jest jakaś aż taka nowość, że te koncerty gramy, ale gramy.
1: Musisz, Szymon, pamiętać, że dla tej publiczności, która poznaje, to jest nowość. Ja nawet w ogóle powinienem zacząć od tego pytania, czy wy trochę się czujecie jak debiutanci, patrząc na to,
0: na
1: co
0: pewno
1: się dzieje przy California Love i przy tym singlu i przy całym wydawnictwie.
0: Na pewno, to wiesz, pierwsza taka rzecz, która poszła już w naszym wykonaniu tak szerzej, więc na pewno jest to nasz taki debiut i teraz musimy nasze solowo rzeczy.
2: Bardziej na tej epce to chyba w ogóle moja pierwsza solówka wyszła jakakolwiek.
0: No właśnie, jakakolwiek, bo zawsze...
1: Taka, że nikt ci nie towarzyszy, tylko że jesteś ty po prostu sam palarem.
0: No, tak.
1: Sam sobie starym i okrętem.
2: Ja jako palar jestem tam.
0: Tak.
2: Więc no na pewno jest to nasze debiuty. Chociaż ty nawet wcześniej miałeś solówkę niż ja, widzisz.
0: Tak, no bo ja miałem pod inną ksywą, wydawałem rzeczy kiedyś i nawet wydałem album, ale to dawno temu
2: ty
0: było.
2: Ty w ogóle miałeś.
1: Ale zakopałeś go, czy teraz go będziesz odkopywał przy okazji
0: to wiesz,
1: nowych wyników?
0: To już niech tam sobie... Kto wie, ten wie.
1: Słuchajcie, spotykacie się już z jakimiś takimi pierwszymi objawami rozpoznawalności, że gdzieś was tam łapią ludzie, że chcą sobie zrobić zdjęcia.
0: Tak. Nawet ostatnio uniknęliśmy awantury.
2: Dzięki temu, że byliśmy.
0: Dzięki temu, że...
1: Co to za awantura i jakiej uniknęliście?
0: A nasz kolega tam miał jakąś, powiedzmy...
1: Spinkę z kimś, tak?
0: Spinkę z kimś i tam zaczęliście...
1: Rozumiem, że w miejscu publicznym.
0: Tak, tak, zaczęliście troszeczkę kłócić. To było po koncercie właśnie Maty Narodowym, jak już opuściliśmy Narodowy,

0: I tam się chłopaki zaczęli coś szturchać, kłócić i nagle jeden z nich miał koszulkę California Love i tak. nas poznał i się okazało, że...
1: Tak. Że jednak sztama.
0: Że jednak git. Tak.
2: Że jednak super ziomek jest.
1: Tak. Przeprosić raczył, cytując.
0: Pozdrawiamy.
1: Cytując Molestę. Okej, wrócę do tego pytania. Byliście na otwarciu Strefy 57, bardzo duży koncert, świetnie to wyglądało.
0: Tam to było w ogóle najmocniej, bo sami nasi, no wiadomo, chłopaków głównie 2-1-5, ale

0: ludzi.
1: Szliśmy trochę do ludzi przed koncertem.
2: A będzie trochę powtórek w takim razie tego lata, gdzie będzie można was zobaczyć i usłyszeć ten materiał z California Live na żywo?
1: Na każdym koncercie my tak naprawdę z sobą gramy te rzeczy. Oczywiście nie zawsze...
2: Czyli poczekajcie, tam gdzie ludzie widzą White 2115 w line-upie, to mogą się spodziewać też waszego wyjścia na scenę.
0: Tak jest.
1: Na pewno, tak. Zawsze go tam wspieramy, zawsze też, no oczywiście California Love zagramy to coś, bounce z solówkami, zależy jak tam, wiesz, czasu wystarczy, bo tak jednak jest. To jest koncert White'siora, więc no nie możemy aż tak
0: nadużywać
1: jego czasu scenicznego, tak aczkolwiek jest. Jak pozwoli, to wiesz,
2: no ale myślę, że fani też się tego spodziewają teraz przy tej premierze.
1: Oczywiście.
2: Fajnie ten moment wykorzystać. No dobra, patrzę na zegarek, jest kwadrans do 10, dla White'a to pewnie środek nocy, więc nie sądzę, że...
1: Idzie spać dopiero.
2: Nie sądzę, że nas słucha, ale pozdrawiamy go serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: I dziękujemy za to, że was wspiera i że mieliście okazję wydać razem z nim ten album. Pewnie to nie koniec i czekamy na więcej. Ja cieszę się, że mogłem was przywitać w studiu czwórki. Palar, no to czas na ciebie z tą pierwszą solówką.
0: Bardzo dziękuję.
2: W twojej historii.
0: Tak jest.
2: Zakładam, że to może być też radiowa premiera.
0: Też, na pewno.
1: Na pewno.
0: Nie zakładaj, bo to jest 100%.
2: Nieznane lądy w czwórce. Vivi Simon i Palar byli moimi i waszymi gośćmi. California Love już na rynku. Słuchajcie w streamingach, oglądajcie chłopaków na vlogach i sprawdzajcie także ich części w ramach koncertów White'a. Wielkie dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Cześć.

0: as he never was. It could have torn me apart.
1: Poranka czwórki. Poranka czwórki.
2: 8 minut do 10. Delem, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To oznacza, że od godziny 10 w porannej rezydencji będziesz zarządzał ty, czy przyszedłeś tak po prostu,
3: ja bo przychodziłeś? Ja zarządzał, rzeczywiście program.
2: To czym zarządzisz?
3: No, były we mnie wczoraj dwa wilki, jak przygotowywałem audycję.
2: Który wygrał?
3: Jeden krzyczał, żeby to było stulecie Miles'a Davisa i gadać o samplach i tak dalej.
2: Aha.
3: I zagrać coś z duo.
2: Bo dzisiaj jest setna rocznica urodzin Miles'a
3: tak,
2: Davisa.
3: No. Ale no, wygrał ten wilk, co powiedział, że jednak trzeba zrobić utwory o mamach, no.
2: O mamach.
3: Więc tak, będzie dwie godziny piosenek o mamach.
2: Będzie Kanye West?
3: Będzie Kanye West.
2: To chyba mój ulubiony utwór.
3: Hey Mama?
2: O mamach, tak. To jest z
3: College Dropout.
2: Albo tak.
3: Albo
2: Late Registration. Late Registration.
3: Też mi się tak wydaje. Ale ja mam parę jeszcze swoich ulubionych. Będą grane, ale będą też takie smutniejsze. Na przykład będzie o konflikcie Eminema z jego mamą.
2: A jest coś godnego uwagi z polskiej sceny? Jakiś rapowy utwór o mamach?
3: Właśnie też szukałem czegoś fajnego i nie mogę sobie przypomnieć.
2: No bo jest, wiesz, jest charakterystyczny wers z Molesty, wyszedłem po oligocen dla mamy, ale czy to oznacza, że wiedziałem, że tak będzie piosenką na dzień mamy, to
3: no właśnie,
2: nie wiem.
3: No nie powiem, że nie myślałem w ogóle o Moleście w tym kontekście, ale stwierdziłem, że chyba nie jest to do końca ten klimat, w który chciałem
2: przypuszczam, iść. Że gdybyśmy tam poszukali w dyskografii Hady na przykład, to coś mogłoby się
3: na
2: tam
3: pewno
2: trafić.
3: Ja myślę, że właśnie największa szansa, że znaleźlibyśmy coś w ulicznych rapach,
2: tak,
3: coś takiego o mamie.
2: Hada, Bonus, Dudek P56 i tak
3: każdy
2: dalej.
3: Każdy chciał mamie zbudować dom.
2: Delem z piosenkami rapowymi o mamach z okazji 26 maja, czyli Święta Matki, od godziny 10. Ja przypomnę, że w popołudniowie u Kamila od 14 temat, czy matka ma zawsze rację, więc też warto odpalić.
3: Też
2: a prócz tego dzisiaj premiera nowego podcastu rodzicielskiego Polskiego Radia. Nie dajemy rady i też data tej premiery nieprzypadkowa, że to właśnie 26 maja. Dobra, ja idę skombinować coś dla swojej mamy. Bartek Czarkowski, dziękuję za ostatnie 3 godziny. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień we wtorek o 7 rano.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
8: Tu czwórka, Polskie Radio.
0: Tu czwórka, Polskie Radio.
9: A la bebé les gusta ver los magris. Mis haters deben fumar crack. A esa bitch le quiero dar smack.
10: A la bebé les gusta ver los magris.
9: A esa bitch le quiero dar
10: smack.
9: Mi wey, mi bad, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me voy rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, le doy al gatillo. Bang, bang, bang. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies. Chanclas también en los pies. Playa exótica con mis friends.
10: Me siento en un sueño, no quiero volver. Bikini colorido, me siento...

0: bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo coco en la mano, goddamn.
1: Minęła 10:00.
2: Pogoda.
1: Słuchajcie, przede wszystkim najważniejsze informacje na dzień dzisiejszy to jest taki, że nie będzie padało. Żadnych opadów, żadnych burz, żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Możecie na luzie iść sobie na dłuższy spacer, cieszyć się słońcem. Temperatura w całym kraju ponad 20 stopni, no więc po prostu idealnie wymarzona sytuacja. Słuchajcie, no i w sumie w całej Europie się to utrzymuje. Jedynie na północy, w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii, deszcze, zimno i nieprzyjemnie, dlatego po prostu nie ruszajcie się za bardzo na północ. Zatrzymałbym się na przykład na Gdańsku albo na Wybrzeżu Helskim, na Władysławowie i już dalej na północ nie leciał.
2: Autopromocja.
1: Czwartek 28 maja zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
1: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
1: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Szlug za szlugiem, mama twierdzi, że capie. Tak śpiewa Chance the Rapper w Cocoa Butter Kisses.
1: Słuchasz porannej rezydencji Dilemma.
0: Witam wszystkich. DLM, poranna rezydencja i dzień mamy dzisiaj, dlatego na początek Cocoa Butter Kisses, utwór, który uważam, że w bardzo uroczy sposób odnosi się do jakiegoś takiego wspominania dzieciństwa, do powrotów do domu rodzinnego. No ale przechodzimy bardziej do tematów stricte związanych z mamami, którym oczywiście życzymy dzisiaj wszystkiego co najlepsze. Taką piękną laurkę dla swojej mamy nagrał na przykład Tupac. Jeden z jego najpopularniejszych numerów w całej jego karierze, no to utwór oczywiście Dear Mama, i gdzie nie popatrzycie na różnych rankingach najlepszych piosenek dla mam, czy to Rolling Stone, czy to Billboard, czy to Pitchfork, no to zawsze Dear Mama Tupaca się znajdzie. No i oczywiście nie mogłoby jej dzisiaj zabraknąć w czwórce, ale Tupac ma jedną jeszcze ciekawą piosenkę, która nie do końca dotyczy bezpośrednio jego mamy, a bardziej dotyczy ogólnie mam. Jest taki utwór Mama's Just a Little Girl Tupaca, w której odnosi się czasami do takich cięższych momentów i czasami niezrozumienia młodych, bardzo często nastoletnich matek. Ta perspektywa Tupaca jest niesamowicie interesujące. Tekst jest rewelacyjnie napisany, no i myślę, że to jest jedna z tych piosenek, która pokazuje jego niesamowitą wrażliwość. Zresztą za chwilę to usłyszycie. Tupac.

Mama's Just a Little Girl, Tupac. To są takie, właśnie takie utwory od Paka pokazują mi, że najmniej interesującą częścią jego całej kariery było te bitewne gangsta rapy, a zdecydowanie dużo, dużo bardziej angażujące emocjonalnie były te utwory, gdzie on rzeczywiście używał tej swojej niesamowitej wrażliwości i takiej umiejętnej obserwacji rzeczywistości, bo Mama's Just a Little Girl, świetna opowieść o tak naprawdę problemach młodych mam. No a to wszystko gramy ze względu na dzisiejszy Dzień Matki.

słuchajcie, no inna zupełnie perspektywa i inny sposób pisania o mamie miał Kanye West, który mam wrażenie, że odkąd jego mama Donda zmarła, no to wszystko zaczęło się komplikować w jego życiu i wszystkie kontrowersje nastąpiły no właśnie po tym fakcie. Wiedzieliśmy, że Kanye West jest zżyty z mamą od początku jego kariery. No już na drugiej płycie Late Registration mamy świetny numer, taki no myślę, że jeden z najlepszych utworów rapowych na dzień mamy, czyli Hey Mama. No i później jego mama Donda pojawiała się wielokrotnie też w jego występach publicznych, w jego tekstach, mówił o niej w wywiadach, no aż w pewnym momencie zmarła, no a on nagrał płytę właśnie na jej cześć, czyli album Donda. Na tym krążku mamy taki utwór Life of the Party, do którego dograł się Andre 3000 z Outkastów, który był święcie przekonany, że zrobi taką wzruszającą piosenkę, no właśnie na cześć ich matek. No a później okazało się, że Kanye West z jakiegoś powodu wrzucił tam jeszcze diss na Drake'a, co sprawiło, że cała sytuacja była dosyć awkward. No ale cóż, my się nie będziemy przejmować z tym, że jest awkward i zagramy zarówno Hey Mama, jak i Life of the Party. La la la.

0: already over, Daddy. My hands. Daddy, my hands. I told you I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go, Bombers, okay? Daddy got you. Daddy gonna bring us all the way down. Okay?
1: Life of the Party, Kanye West i Andre 3000 z płyty Donda, albumu, który był całkowicie dedykowany mamie Kanye Westa. No i sam utwór też również był, powstał z myślą o niej. Mama Kanye, czyli Donda, zmarła chwilę przed, chyba 2 lata przed premierą tej płyty. No i tak jak wspominałem w poprzednim wejściu, mam wrażenie, że ta śmierć sprawiła, że to właśnie wtedy Kanye miał początek mocnej odklei, no i później już leciało tylko bardziej kontrowersyjnie, tylko dziwniej. Pamiętam, że w tamtym okresie, kiedy wychodziła Donda, Kanye miał dziwny spór z Drake'iem, który zakończył się rozejmem i wspólnym koncertem. Wspólny koncert wyglądał fenomenalnie, był na takim z taką scenografią księżycową. Oni chodzili przebrani w bardzo ciekawe stroje. No i ogólnie super to wyglądało. Bardzo fajny sposób, żeby się pogodzić. Chociaż z tych ich przeprosin i z tego wspólnego ruchu chyba później dużo nie zostało. Więc odbijmy się od Kanye Westa i przejdźmy do Drake'a, który również nagrał świetny numer, idealny, żeby zagrać na dzisiejszy dzień mamy. You and the Six z płyty If You're Reading This, It's Too Late. Myślę, że to jest jeden z najmocniejszych utworów na tym krążku. Drake pokazuje się tutaj najbardziej takiej osobistej, bezbronnej strony i też takiej najbardziej ludzkiej. To jest zdecydowanie styl pisania Drake'a, który najbardziej lubię u niego. Te jego jakieś sztuczne przepychanki, jego popisuwa, to nigdy mnie aż tak bardzo nie jarało, jak właśnie po prostu Drake pokazujący swoje najzwyklejsze na świecie ludzkie oblicze. You and the Six, Drake'a za chwilę, a później You Ain't Gotta Lie, Mama Said Kendricka Lamara, o czym powiem później.

You Ain't Gotta Lie, Mama Said, Kendricka Lamara z płyty To Pimp a Butterfly. Prawdopodobnie przez krytyków do tej pory uważano za najlepszy album w katalogu Kendricka. Ja bym się chyba z tym zgodził. Rzeczywiście minęło już ponad 10 lat od tej płyty, więc można dosyć tak obiektywnie popatrzeć na całe to wydawnictwo i na wszystko, co się działo w karierze Kendricka wokół niego. No i nadal myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych płyt. Na pewno najlepsza płyta Kendricka i jedna z najlepszych płyt hip-hopowych, jakie się kiedykolwiek ukazały. Najbardziej ambitna, rzeczywiście to, w jaki sposób eksperymentował z jazzem, z mrocznym soulem, niekiedy nawet z takim dosyć psychodelicznym funkiem, to wszystko sprawiło, że stworzył no coś ponadczasowego i coś, co nie sięga po żaden z trendów, który był obecny w 2015 roku, tylko rzeczywiście tworzył własne ścieżki. A dzisiaj utwór You Ain't Gotta Lie to Kick It ze względu na dzisiejszy dzień mamy, bo to, że nie musisz kłamać, to była rada mamy Kendricka do niego samego, którą pięknie wprowadził w całą piosenkę. Za produkcję odpowiada między innymi na przykład Terrace Martin, saksofonista jazzowy, który był takim muzycznym kuratorem całej płyty To Pimp a Butterfly. No i jeszcze przy tej płycie zostajemy. Jest też na tym krążku utwór Mama i on się jednocześnie oczywiście odnosi do mamy Kendricka, ale też do jego miejsca zamieszkania, czyli do miasta Compton w hrabstwie Los Angeles, które właśnie sportretował jako taką swoją mamę. No i utwór Mama opowiada o tym powrocie do domu i o tym wszystkim, czego się w międzyczasie nauczył. Zresztą za chwilkę wszystko usłyszycie. Kendrick Lamar w czwórce.

Mama, Kendrick Lamar z płyty Two Pimp a Butterfly i to wszystko z okazji dzisiejszego Dnia Matki. Oczywiście wszystkie najlepsze życzenia dla wszystkich matek, które nas słuchają i też dla tych, które nas nie słuchają. Ogólnie dla wszystkich matek. Cały ten wielki zbiór w hip-hopie o mamach było, powstało naprawdę bardzo dużo utworów, o czym się jeszcze przez do godziny 12 będziemy przekonywać. Usłyszeliśmy też w hip-hopie wiele rad, które raperzy dzielili się z tym, co usłyszeli u siebie w domu. No i na przykład LL Cool J miał bardzo radykalną mamę, która powiedziała, że trzeba kogoś znokautować. Mama said knock you out. To jest jeden chyba z najpopularniejszych numerów LL Cool J'a, który też za chwilę usłyszymy w czwórce, a później utwór On My Mama po reklamach już Victorii Monet, która z kolei napisała piękną, świetnie gruwiącą piosenkę o dziedziczeniu rzeczy właśnie po mamie. Dlatego LL Cool J, reklamy, Victoria Monet w czwórce.

0: Showcase Dolnośląskiej Muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
1: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
0: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
2: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
0: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
2: i Del M.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Media Expert, dalej masz. Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
2: Moi drodzy, bardzo lubię odpalać ten mikrofon i mieć same dobre wiadomości. Jedną z dobrych wiadomości, którą dzisiaj się mogę z wami podzielić, jest na przykład brak opadów w całym kraju przez cały dzień. Możliwe tylko takie, wiecie, przelotne, małe deszcze w niektórych miejscach, na przykład w okolicach Mazur może przejść delikatny deszcz na południu kraju, przy Jastrzębie Zdrój, przy Rybniku, a tak poza tym to większość kraju może się cieszyć słońcem i temperaturą ponad 20 stopni, więc jeśli macie dzisiaj możliwość, żeby pójść na długi spacer, na dłuższy rower albo po prostu posiedzieć na ławeczce pod blokiem i sobie popatrzeć w te piękne, błękitne niebo, no to zachęcamy.
1: Autopromocja.
3: Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?

0: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami. I wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
0: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
0: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia,
2: Agnieszka
0: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama i tata.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie.
8: Czwórka. Polskie Radio.

0: Eminem, Headlights. Na dzień mamy, który dzisiaj jest, czyli po takie pojednanie Eminema z jego matką po wielu, wielu latach z batalii. No a to jest audycja.
1: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
0: Tak, dzisiaj na dzień mamy, zagramy dużo piosenek, które dotyczą właśnie relacji raperów z ich mamami albo raperek z ich mamami. Eminem miał bardzo, bardzo zawiłą relację ze swoją mamą. Było wiele pozwów, było wiele wspomnień w tekstach, które raczej nie należą do tych z kategorii, że o, chciałbym zbudować mamie dom, o mamo, dziękuję za wszystko. To raczej była naprawdę mocna naparzanka, bardzo dużo wątów mieli do siebie Eminem z jego mamą przez cały czas, aż do 2013 roku, kiedy ukazał się już właśnie utwór Headlight, który przed chwilą usłyszeliście. Utwór, który był jakimś takim rodzajem pojednania. Usłyszycie tam głos Nate'a Rosa.

który jest wokalistą zespołu Fun. To jest zespół, który miał taki jeden hit, może go pamiętacie, Tonight We Are Young. Tak się nazywał, już trochę lat ma, myślę, że innego numeru od tego zespołu nie będziecie znali. No ale odejdźmy od zespołu Fun i przejdźmy do Eminema i do tych mroczniejszych utworów o nim i jego mamie, na przykład Cleaning Out My Closet, jeden z singli z The Eminem Show z 2002 roku.

My Mom od Eminema. Dzisiaj jest dzień mamy, ten utwór nie jest do końca wesołym utworem o mamach, ale stwierdziłem, że to też warto dorzucić do dzisiejszej playlisty. Refren brzmi, że moja mama lubiła Valium i inne narkotyki. Eminem miał zdecydowanie ciekawe dzieciństwo i dosyć duże problemy ze swoją mamą, która już w młodym wieku wprowadziła go do świata dragów. Niestety później Eminem miał z nimi całkiem spory problem i trafił na odwyk dwa razy. Dwa razy miał sytuację, że prawie przedawkował, dwa razy udało mu się przeżyć. Teraz jest już od 2009 trzeźwy. No a jego mama też takie problemy miała. Parę razy również trafiła na odwyk, co wpłynęło mocno na jej stan zdrowia, no i parę lat temu zmarła. To była dosyć smutna historia i relacja Eminema z jego mamą była skomplikowana i przez lata, oprócz batalii sądowych, no to były również przepychanki w jego piosenkach i w wywiadach, do których pani Debbie Matters została zaproszona, żeby opowiadać o swoim synu z kolei, więc to była ogólnie głośna medialna sytuacja. Jeśli chodzi o nałogi wśród rodziców, no to zupełnie inne miał do tego podejście J. Cole, który opowiadał w utworze Once an Addict o problemach z alkoholem i narkotykami swojej mamy. Dużo bardziej wrażliwy sposób i z trochę większym zrozumieniem, no ale też na pewno na jego życiu się to aż tak mocno nie odbiło jak na życiu Eminema. Zresztą posłuchajmy, jak J. Cole opowiada o całej sytuacji. Once an Addict Interlude, a później najbardziej znany utwór J. Cole'a o jego mamie, czyli Apparently.

J. Cole, Apparently, z piękną piosenką dla swojej mamy z okazji Dnia Matek, które dzisiaj świętujemy w czwórce również. Dlatego za chwilę Sorry Mama od YG i Ty Dolla Sign, a później Mama od Aminy.

Aminę z piosenką Mama na Dzień Matek, a teraz dwa utwory od raperów do już nieżyjących ich rodziców. Na przykład Nas nagrał na płycie Godson taką piękną piosenkę dla swojej, no wtedy, świeżo zmarłej mamy, utwór Dance, a później DMX z piękną piosenką I Miss You i Dane DMX-owi towarzyszy tam Missy Elliott.

0: DMX, I Miss You z Missy Elliott. Dla oczywiście utwór cały czas w temacie Dnia Matki, który dzisiaj w audycji Poranna Rezydencja świętowaliśmy od początku do końca. Zagraliśmy mnóstwo numerów, no ale niestety audycja powolutku dobiega końca, ale nie smućcie się, nie bądźcie aż tacy przygnębieni z tego powodu, bo już po godzinie 12 na moje miejsce zasiądzie Weronika Puszkar z chyba innymi tematami.
1: Cześć, zdecydowanie z innymi tematami. Właśnie sobie uświadomiłam, że nie przygotowałam nic związanego z Dniem Matki.
0: Wyrodna córka.
1: No nie, akurat dzwoniłam z samego rana, więc nie. Natomiast w świecie 4.0 będziemy rozmawiać o tym, czy Wielka Brytania się rozpada.
0: Okej.
1: Więc no wiesz, jest taki Wielka Brytania jako taki twór, który spaja wiele państw, a tutaj okazuje się, że coraz większe Królestwo Brytyjskie ma problemy. Ostatnio tam odbyły się wybory lokalne. No i partia z premierem obecnie panującym odniosła taką ogromną porażkę, więc teraz wielu ekspertów spodziewa się, że być może ten premier już przestanie być premierem, mimo tego, że jego kadencja powinna trwać jeszcze do 2029 roku. No a poza tym w ogóle w Wielkiej Brytanii dużo problemów związanych z Brexitem, z tym, że rodzina królewska ma ciągle jakieś kryzysy wizerunkowe, więc pod tym kątem będziemy zastanawiać się, czy to się kiedyś może rozwiązać.
0: To wszystko po godzinie 12, a tymczasem Poranna Rezydencja dobiega końca. Dzięki wielkie za dzisiejsze 2 godziny. Mówił do was Del M, a za chwilę jeszcze 2 piękne numery również na Dzień Matek.

0: Yeah, my mama wasn't no saint.
1: Tu, Czwórka, Polskie Radio. Czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
4: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Rick Ross w czwórce Smile, Mama Smile. Minęła 12, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: A na zewnątrz zaczynają się upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura przyjmie wartości nawet do 30 stopni Celsjusza. Poza tym temperatura maksymalna dziś wynosi od 19 stopni na wybrzeżu i 20 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29 i właśnie 30 na zachodzie. Zachmurzenie małe albo bezchmurnie dzisiaj. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i zachodzie pojawią się chmury. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe opady deszczu, a pod koniec dnia przelotny deszcz i burze możliwe również na północnym zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w

0: Piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
1: Naked Relaxing
0: i Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
1: 5 minut prawie po godzinie 12 rozpoczynamy nasze spotkanie. Wielka Brytania mierzy się z ogromną falą upałów, ale też z wieloma innymi problemami. Niektórzy nawet pytają, czy Wielka Brytania się rozpada albo rozpadnie w najbliższej przyszłości. Obecny premier wysp, Keir Starmer, cieszy się czasami mniejszą popularnością niż skompromitowany książę Andrzej. Jego partia przegrała ostatnie wybory lokalne, co przez wielu ekspertów jest odczytywane jako sygnał, że ten premier może stracić stanowisko jeszcze przed końcem kadencji, czyli przed 2029 rokiem, bo wtedy powinny odbyć się wybory w Wielkiej Brytanii do parlamentu. Dodatkowo też za nami marsz przeciwko migrantom w Londynie, na którym pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy więc ci migranci, którzy do tej pory byli też utożsamiani z wyspami, stali się problemem? Dlaczego partia rządzącego premiera na czele, z tym rządzącym premierem na czele jest coraz gorzej oceniana? Dzisiaj między innymi o tym będziemy rozmawiać w Świecie 4.0. Zapraszam do godziny 14.00.

0: jest audycja Świat 4.0.
1: Za nami wybory lokalne w Wielkiej Brytanii. Partia Pracy premiera Keira Starmera poniosła porażkę. Sukces zaś odniosła partia Reform UK pod wodzą Nigela Farage'a. Za nami też marsz przeciwko migracji, na którym pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Wielka Brytania mierzy się też co jakiś czas z kryzysem wizerunkowym rodziny królewskiej. Różnie też podchodzi się do kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W przestrzeni społecznej, przestrzeni medialnej coraz częściej słychać hasła o tym, że Wielka Brytania się rozpada. Razem z nami jest dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej Think Europe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W maju w wyborach lokalnych i regionalnych w Anglii, Szkocji i Walii sukces odniosła partia prawicowo-populistyczna, partia Reform UK pod wodzą Nigela Farage'a. Z kolei partia pracy premiera Keira Starmera poniosła klęskę, poniosła porażkę. Co to dla tego premiera oznacza, biorąc pod uwagę przyszłość jego rządów, które powinny skończyć się dopiero w 2029 roku, jeżeli przegrałby oczywiście, bo właśnie wtedy dojdzie do wyborów parlamentarnych.
2: Dla szefa lejburzystów jest to ogromnie trudna sytuacja, ponieważ pokazuje, że podczas jego rządów, a przecież lejburzyści wygrali ostatnie wybory parlamentarne i odsunęli od władzy konserwatystów, a więc pokazało to wtedy nastroje w Wielkiej Brytanii, które były generalnie negatywne dla rządów konserwatystów, kolejnych rządów konserwatystów, które między innymi przyniosły Wielkiej Brytanii Brexit i konsekwencje tego Brexitu, to Labour, czyli Partia Pracy, miała poprawić sytuację i dlatego ludzie postawili na lejburzystów w ostatnich wyborach parlamentarnych. Takie wołanie o ratunek w sytuacji, w której Brytyjczycy zaczęli dostrzegać, że po Brexicie sytuacja jest gorsza, a nie lepsza. I teraz rząd lejburzystów miał przynieść rozwiązania i poprawić sytuację, a ją jeszcze pogorszył. I obecnie nastroje w Wielkiej Brytanii są takie, że trzeba odsunąć od władzy lejburzystów. Natomiast nie bardzo wiadomo na kogo, bo konserwatyści się źle kojarzą właśnie ze względu między innymi na Brexit i na Borisa Johnsona i na bardzo niestabilne przywództwo, które się zmieniało, bo tam byli rotacyjni premierzy, którzy bez przerwy byli nowi, więc ludzie najwyraźniej

0: wyraźnie szukają czegoś jeszcze innego i stąd wzrost popularności partii Reforma Nigela Farage'a, która się jeszcze nigdy nie była u władzy, w ogóle była do tej pory właściwie poza parlamentem, dopiero w ostatnich wyborach oni uzyskali kilka mandatów, co było już samo w sobie niezwykle kontrowersyjne i takie zapowiadające dużą rewolucję w systemie politycznym Wielkiej Brytanii. No a teraz mogą według sondaży pójść wręcz w następnych wyborach po władzę. To co by było naprawdę rewolucyjną sytuacją. I oczywiście z punktu widzenia Partii Pracy oznacza to pytanie, czy Partia Pracy może pójść do najbliższych wyborów parlamentarnych z obecnym liderem. Jest bardzo duża szansa, że nie. W związku z tym Partia Pracy zrobi zmianę i wymieni swojego szefa oraz premiera w jednej osobie w trakcie urzędowania. To się zdarzało w historii Wielkiej Brytanii, a służy temu, żeby odbić sondaże, żeby poprawić funkcjonowanie rządu, nadal lejburzystowskiego, umożliwić Partii Pracy sięgnięcie po jakiś lepszy wynik w najbliższych, następnych wyborach parlamentarnych.
1: To jeszcze dopytam, a jak to możliwe jest, że właśnie ten każdy kolejny premier ostatnio w Wielkiej Brytanii ma coraz mniejszy mandat społeczny, że wygrywa mniejszą ilością głosów? Właściwie Keir Starmer chyba tak ostatnio ma już najmniejsze poparcie.
0: Będąc precyzyjnym, akurat wybory wygrywa partia, która dostaje najwięcej głosów, więc mandat premiera, który prowadzi partię do zwycięstwa, jest bardzo silny. Tak było w przypadku Borysa Johnsona, który poprowadził konserwatystów do miażdżącego wtedy zwycięstwa, a potem, jak już został premierem, poprowadził ich do Brexitu. Tak było w przypadku Keira Starmera. On wygrał wybory, lejburzyści wygrali wybory, on miał bardzo mocny mandat na początku, jako szef partii, która wygrała wybory. Natomiast słaby mandat mają ci premierzy, którzy zostają premierami w trakcie kadencji. Czyli tak było z Liz Truss, albo z Theresa May, albo z Rishi Sunakiem, którzy zostali premierami na zasadzie wymiany, ponieważ okazało się, że trzeba zmienić premiera w trakcie urzędowania. I faktycznie wtedy to jest głosowanie członków partii. I głównie gdzie się liczy głos parlamentarzystów z danej frakcji i w ogóle głos też członków partii. No oczywiście mandat premiera, który nie wygrał wyborów, w sensie nie poprowadził partii do wyborów i nie wygrał, jest słabszy wielokrotnie, więc mandat kolejnego premiera, gdyby Keir Starmer został odsunięty i lejburzyści wybraliby sobie premiera ze swojego grona, byłby słabszy, ale ta partia robi to wtedy, kiedy widzi, że obecny premier ma strasznie słabe sondaże. No i to jest właśnie przypadek obecnego rządu lejburzystowskiego. I rząd ma słabe sondaże i osobiście premier. A w ogóle poczucie też takiej, no jakiejś bezradności tego rządu, złego rządzenia, mówiąc krótko. Więc ten, kto zostanie wybrany jako następca Starmera, będzie miał zadanie poprawić przede wszystkim funkcjonowanie rządu. I to jest, wydaje mi się, raczej najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższy czas w Wielkiej Brytanii. Zmiana premiera po to, żeby poprawić działanie rządu lejburzystów, po to, żeby lejburzyści byli w stanie się odbić w następnych wyborach parlamentarnych.
1: Dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej Think Europe, jest razem z nami.

0: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: Dzisiaj z nami dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych i członek zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej Think Europe. A rozmawiamy o przyszłości Wielkiej Brytanii. A jakie są jeszcze właśnie zarzuty do tego obecnego premiera? Bo ja nawet czytałam, że w pewnym momencie darzono go mniejszym zaufaniem niż księcia Andrzeja, tak skompromitowanego.
2: Przede wszystkim zarzut do premiera jest taki, że on ma trochę naturę z jednej strony głównego księgowego, to znaczy nie porywa, nie jest jakimś wspaniałym oratorem, nie ma żadnej szerszej wizji, to jest jakby jeden problem. Zupełnie odwrotnością takiego Borisa Johnsona, który akurat był bardzo medialny i no, wielu ludzi uważało, że on jest bardzo kontrowersyjny, ale inni ludzie uważali, że on jest no, na pewno nietypowy, wizjonerski, taki nietuzinkowy polityk. Więc tu Keir Starmer jest zaprzeczeniem tego. Z drugiej strony, że Keir Starmer nie umie rządzić, że co innego były wybory, do których on doprowadził lejburzystów, a co innego jest urząd premiera. I na przykład cechą premiera powinno być to, że on ma wyczucie, intuicję do dobrej obsady stanowisk. A Starmer tego nie umie. Czyli zarzut jest, że on źle obsadza. Z drugiej strony on też nie zarządza punktowo. Czyli w ogóle ma tendencję, tak jak go oceniają koledzy, najchętniej oddawania dużej liczby spraw w inne ręce i nie zajmowania się nimi. Co jest niedobre w sytuacji, jak jest źle obsadzona jakiś urząd, jakaś sprawa, bo premier w tym momencie tak jakby nie trzyma ręki na pulsie, nie dokonuje tego strategicznego zrządzenia, prawda? W związku z tym jest odbierany jako słaby i jako taki, który nad niczym nie panuje. To są główne zarzuty dla Starmera, czyli że on jest złym premierem po prostu, że nie umiał sobie ani dobrać ludzi, ani nie umie rządzić w tej konfiguracji, w której w Wielkiej Brytanii premier ma bardzo mocną pozycję, bo pamiętajmy, tam nie ma prezydenta, tam jest tylko król czy królowa, a król nie rządzi, jest tylko panującym, jest reprezentantem, więc właściwie cała władza w państwie jest skupiona w ręku premiera, ale oczywiście także jego partii, która ma w systemie dwupartyjnym większość, czyli jakby może przeprowadzać przez parlament ustawy. No i jakby to oznacza, że to premier jest w systemie brytyjskim niezwykle ważną postacią, dominującą postacią.
1: Wspomniała pani też o rodzinie królewskiej, która też co jakiś czas właściwie mierzy się z nowym jakimś kryzysem wizerunkowym. Czy też już Brytyjczycy, przynajmniej jakaś część, ma dosyć monarchii?
2: Sondaże pokazują, że sympatie do monarchii są dość stabilne. Brytyjczycy bardzo mocno się utożsamiają ze swoim państwem, a państwo, elementem tej państwowości brytyjskiej jest monarchia. To jest jednak nieprzerwanie historia tocząca się od XI wieku, od bitwy pod Hastings, Wilhelm Zdobywca i jakby taka narracja

0: mimo zmiany dynastii, pomimo czasami słabości i nawet jednego krótkiego okresu, gdzie nie było króla, gdzie nawet Brytyjczycy podnieśli rękę na króla i go fizycznie ścieli, to jednak monarcha utożsamia państwo w Wielkiej Brytanii, czyli nawet jeśli dzisiaj są różne komentarze dotyczące różnych członków rodziny królewskiej, to summa summarum jest jeszcze więcej wątpliwości, jakby to miało być, gdyby nie było monarchii. Czyli gdyby na przykład monarcha miał być zastąpiony jakimś człowiekiem wybieranym, czy przez parlament, czy przez ogół wyborców, tak jak jest w Polsce, taki prezydent. Brytyjczycy tego w ogóle nie widzą, nie czują, no i też nie chcą. Czyli monarchia jest bardzo stabilna w Wielkiej Brytanii, co nie zmienia faktu, że poszczególne osoby z rodziny królewskiej cieszą się różną sympatią. Obecnie król Karol III ma znacznie mniejsze sympatie niż jego matka, królowa Elżbieta, która się cieszyła ogromną estymą Brytyjczyków, wręcz oni uważali ją za członka swojej własnej rodziny. Dla Polaków jest to trudne do wyobrażenia, ale można to porównać trochę u nas w Polsce z Janem Pawłem II. Takie poczucie, że mamy takiego przewodnika, takiego ojca narodu, takiego kogoś bardzo ważnego dla nas. Przynajmniej ci ludzie, którzy żyli w czasach Jana Pawła II, to mieli takie może poczucie, czy duża część Polaków. Karol III jest odbierany gorzej, ale jednocześnie ostatnio jego sondaże wzrosły, zwłaszcza po wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Brytyjczycy wszyscy jednym głosem byli zachwyceni i występem króla, ale także rolą monarchy właśnie, że wobec takiego kogoś jak Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę człowiek niepoważny, to na tym tle stabilność brytyjskiej monarchii, kultura, poziom, sposób wypowiadania się, to wszystko, co ma Karol III, a nie ma Donald Trump, Brytyjczyków ogromnie ujmuje i przekonuje do monarchii. A jednocześnie następca tronu, książę William i jego żona i w ogóle cała rodzina następcy tronu mają wysokie notowania w opinii publicznej, czyli jest komu przekazać. W razie gdyby Wilhelm, czyli William, miał zostać królem, to generalnie Brytyjczycy są na tak.
1: Doktor Małgorzata Bonikowska dzisiaj jest gościem Czwórki.

0: I swear I won't quit. I know it's on top, but one day I'll get over it. And if I can't get over it, then I'll learn to cope with it. They say you gotta go with the flow, so just go with it. And that's all I've been doing, pure heart, I showed them it. Always did my best, even if no one noticed it. Pen the dopest lyrics when I'm over with the coldest sets. When it's said and over, tell them bro I did it, no regrets. No regrets.
1: Świat 4.0 w czwórce.
2: Ostatnio często zdarza mi się widzieć takie nagłówki na portalach informacyjnych o tym, że Wielka Brytania się rozpada. Między innymi wpływ na to ma mieć stosunek Brytyjczyków do migrantów. Dzisiaj z nami dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej Think Europe. Czy Brytyjczycy mają dość migrantów? Bo ostatnio został zorganizowany marsz właśnie przeciwko migrantom i na tym marszu pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: Migracja to jest w ogóle trudny wątek w Wielkiej Brytanii, dlatego że od XVI wieku, od momentu jak jeszcze wtedy Anglia, odrębna od Szkocji, a potem już razem Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej było tak naprawdę jednym z głównych państw europejskich dokonujących ekspansji geograficznej, która potem w XIX wieku przerodziła się w imperium, do tej pory największe stworzone na świecie, obejmujące wszystkie kontynenty. Wielka Brytania jest przyzwyczajona, Brytyjczycy są przyzwyczajeni do interakcji z ludźmi różnej kultury, różnej narodowości, różnych języków, różnych ras. I po upadku de facto imperium, zwinięciu się jego do jakiejś mikroskopijnej skali, bo warto pamiętać, że do dzisiaj Wielka Brytania ma na mapie pewne punkty, które są daleko od Europy, ma swoje wyspy na Karaibach, ma Falklandy, które są przy Argentynie, punktowo wyspy, na przykład Pitcairn, na Oceanie Spokojnym. Więc i tak Wielka Brytania ma globalne spojrzenie na świat, bo tam ma swoje terytoria. To Wielka Brytania już nie ma imperium. I ma pewnego rodzaju takie poczucie odpowiedzialności za to, co było, też i oczywiście za ten kolonialną... Można powiedzieć wyzysk, eksploatację tych terytoriów. W związku z tym w Wielkiej Brytanii pewną normą było to, że u nich już na Wyspach Brytyjskich jest bardzo dużo osób z tych dawnych brytyjskich kolonii. Brytyjczycy mają też cały czas niezwykle ważny dla nich Commonwealth, czyli taką wspólnotę narodów, która już się nie nazywa British Commonwealth, ale jest wspólnotą ponad 50 państw, obecnie niepodległych, które mówią po angielsku, język angielski jest tam językiem obowiązującym poza językiem narodowym, stosowanym, ułatwiającym życie. Często w tych państwach jest common law, czyli prawo brytyjskie i bardzo silne więzi są z Wielką Brytanią, chociaż nie mają już dzisiaj charakteru podległości, tylko raczej takiej wspólnoty kulturowej, czasami tożsamościowej. Często kraje Commonwealth wysyłają swoją młodzież na studia do Wielkiej Brytanii. To są kraje, w których styl brytyjski, takie being British, jest ciągle kultywowany przez elitę. Często to są sympatie na przykład do sportu, takiego jak cricket. Na pewno bardzo mocno ich wiąże właśnie język i to, że duża część młodzieży studiuje w Wielkiej Brytanii. Karol III to nie jest tylko król Wielkiej Brytanii, ale to jest król, monarcha brytyjski jest królem 15 państw. Też one są pozostałe w Commonwealth. I teraz to wszystko oznacza migrację. Nieustanne poddawanie się konfrontacji czy jakieś takie mieszaniu się z ludźmi z innych kontynentów, bo przecież te

0: 50 parę państw jest na różnych kontynentach, właściwie na wszystkich kontynentach, od Nowej Zelandii, Australii, przez Afrykę, Karaiby, Pacyfik i Azję. Brytyjczycy nie są antyimigranccy per se. To, co natomiast zaczęło się od jakiegoś czasu pojawiać w Wielkiej Brytanii, na grubo jeszcze wcześniej przed Brexitem, to jest niechęć do tego, żeby mieć zaburzone zarządzanie tym migrowaniem. Każdy kraj chce sobie zarządzić granicą swoją, zewnętrzną granicą, innymi słowy mieć prawo do tego, żeby móc decydować o tym, kogo wpuszcza, a kogo nie wpuszcza. I takim mocnym uderzeniem w tą możliwość było stworzenie w ramach Unii Europejskiej. W latach 90. jak stworzono koncepcję Unii Europejskiej i koncepcję wspólnego obywatelstwa, czyli wszyscy, którzy są w Unii Europejskiej, są obywatelami Unii Europejskiej, czyli mogą się swobodnie przemieszczać z jednego kraju do drugiego kraju, bez właściwie żadnej możliwości danego kraju zastopowania tego migrowania, że Brytyjczycy po roku 2004 widzieli coraz więcej osób z Europy, z kontynentu, którzy pracują u nich. I na to się nałożyła migracja cały czas będąca ważną częścią brytyjskości, to jest migracja z krajów Commonwealth. Ale w pewnym momencie, nikt nie wie kiedy, i nikt nie wie, jakie to liczby spowodowały, że Brytyjczykom zaczęło być za dużo. Za dużo tych obcych. I o ile Londyn jest wielką mieszanką ludzi różnych narodowości, w zasadzie Brytyjczycy z Londynu świetnie integrują tych przybyszów, którzy głównie przyjeżdżają tam do pracy, to już prowincja brytyjska, już inne też miasta, takie jak Liverpool, Manchester, Sheffield, no i w sumie też Szkocja, nawet takie miejsca no, flagowe dla Szkocji jak Edynburg, generalnie są bardziej znacznie homogeniczne i są mniej chętne na taką masową obecność obywateli innych krajów u nich. No i mówiąc krótko, w pewnym momencie ludzie zaczęli mruczeć i mówić, że tego jest za dużo i zaczęli też się obawiać o pracę. O ile w Londynie jest bardzo dużo miejsc pracy, bo cały czas jest dynamicznie rozwijająca się gospodarka, o tyle w innych miastach już jest gorzej, pojawia się bezrobocie. I Brytyjczycy czuli się, zarówno Anglicy, jak i Szkoci, czuli się trochę zagrożeni. I to wszystko spowodowało rosnące nastroje antyimigranckie, które się również przyczyniły do nastrojów brexitowych, dlatego że ludzie łączyli tą migrację, zwłaszcza z kontynentu, tą, nad którą Wielka Brytania nie mogła panować, bo była częścią jednolitego rynku, ale także szerzej Unii Europejskiej, w nastroje niechętne do Unii.
1: To jeszcze na koniec panią zapytam, co pani myśli o tym haśle, że w przyszłości Wielka Brytania może się rozpaść?
0: Tendencje decentralizacyjne w Wielkiej Brytanii istnieją też już od dawna, dlatego że Wielka Brytania jest państwem zjednoczonym z tych czterech elementów. Szkocja, Anglia, Walia, Irlandia Północna. W zależności od tego, która to część, troszkę inaczej wygląda sytuacja, bo na przykład w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej są lokalne parlamenty, a w Anglii paradoksalnie nie ma, ponieważ jest tylko parlament Westminster, czyli parlament, który jest jednocześnie parlamentem brytyjskim, czyli jest parlamentem dla wszystkich, czyli jest pewna nierówność, że Anglia nie ma swojego odrębnego parlamentu lokalnego. Natomiast jednocześnie największe tendencje potencjalnie odrębnościowe mogą wystąpić w Irlandii Północnej na tle problemu, który powstał w czasie Brexitu, czyli granicy. No bo Irlandia Północna, no tam jest problem głównie zetknięcia ludności angielskiej, czy można powiedzieć brytyjskiej, ale angielskiej, z Irlandczykami. To jest również problem religijny, bo jedni to protestanci, drudzy to katolicy, ale w momencie, kiedy i Irlandia, Republika Irlandii i Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii był w Unii Europejskiej, to oczywiście między tymi dwoma państwami, niepodległymi państwami, nie było żadnej granicy, oba państwa były w Unii, więc te napięcia były minimalne. Natomiast po Brexicie ta sprawa zaczęła być znowu problematyczna, dlatego że Irlandia jako Republika Irlandii jest w Unii dalej, jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i zajmuje większą część wyspy Irlandia, a Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej, ale do Zjednoczonego Królestwa należy północna część wyspy, czyli Irlandia Północna.

A to była dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej Think Europe.

0: Feelings, ten utwór przed chwilą w czwórce, a wcześniej TVB Zmiana czasu na letni. No i rzeczywiście do tego lata nam dużo bliżej teraz na świecie.
1: Świat 4.0.
0: We Włoszech temperatury sięgają ponad 35 stopni, przypominają te z połowy lipca. Wszystko za sprawą antycyklonu, który nadciągnął nad Półwysep Apeniński. To pierwsza taka fala upałów tego roku.
2: Lazurowe niebo i tylko od czasu do czasu chmura. Tak wyglądają prognozy pogody na najbliższe dni we Włoszech. Temperatury znacznie przekraczają średnie sezonowe i są najwyższe nie na południu, a na północy Włoch. Szczyt upałów spodziewany jest w środę, kiedy na Nizinie Padańskiej można spodziewać się 37-38 stopni. W tych dniach we Włoszech spodziewane są pierwsze tego roku tropikalne noce, takie podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W miastach w godzinach południowych i popołudniowych trudno wytrzymać bez butelki wody i nakrycia głowy, ale to tereny nadmorskie cieszą się teraz największym powodzeniem, zwłaszcza, że Włochów czeka długi weekend związany ze Świętem Republiki obchodzonym 2 czerwca. W czwartek antycyklon z nad Afryki nieco ustąpi i nad Apeninami mogą lokalnie wystąpić burze, które w kolejnych dniach rozciągną się na inne regiony kraju i mogą być bardzo gwałtowne. Będzie chłodniej, ale temperatury wciąż będą przypominać te letnie. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
0: Tylko mam wrażenie, że informacje z Włoch aż tak bardzo nie dziwią, nawet jeżeli mamy dopiero końcówkę maja. Po godzinie 13 porozmawiamy o tym, jak radzą sobie mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji również z upałami.

0: Autopromocja.
1: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
2: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
1: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
3: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
1: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
3: i Del M.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych.

0: złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Po reklamie.
6: Czwórka.

0: Pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i obowiązkowo posmarujcie się dzisiaj kremem z filtrem. Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 20 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do nawet 29-30 na zachodzie. Chmur bardzo mało, właściwie będą się one pojawiały jedynie na północnym wschodzie i na zachodzie. Na Suwalszczyźnie może padać, poza tym na zachodzie wieczorem również będzie padał przelotny deszcz, także warto mieć ze sobą parasolkę, tam możliwe też burze. W nocy już chmur trochę więcej, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza, 11 na północy do 16 na południu kraju.
1: Autopromocja.
2: Czwartek, 28 maja zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
2: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
2: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.

0: pisa na groove dos anos.
1: A la perra. Esse vato se sabe como rapear. Chihuahua.
2: Na audycję Świat 4.0 zaprasza Weronika Puszkar.
3: Prawie 6 minut po godzinie 13 rozpoczynamy drugą godzinę audycji Świat 4.0. Oczywiście zapis całego programu znajdziecie na czwórka.online, to dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli. W tej części zrobimy przegląd newsów z Europy. Piotr Firan pojawi się w studiu czwórki. Wcześniej sprawdzimy jeszcze, czym żyje świat. I co ciekawe, mamy dopiero końcówkę maja, a już w niektórych krajach największym problemem jest upał. Zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem.

0: Pod wiatr Vena i Quiz to nasza nowość, a my drugą godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od przeglądu newsów ze świata.
1: To jest audycja Świat 4.0.
0: I te w dużej mierze dotyczą wysokich temperatur. Fala upałów, która uderza w zachodnią Europę, zbiera tragiczne żniwo we Francji. Tamtejsze władze poinformowały o co najmniej 7 zgonach związanych z wysokimi temperaturami. Wczoraj padł rekord średniej temperatury dla maja we Francji. W najgorętszym miejscu kraju termometry pokazały ponad 37 stopni Celsjusza, a dzisiaj jest jeszcze cieplej.
2: Według francuskich mediów liczba ofiar wzrosła już co najmniej do 8, choć władze nie potwierdzają jeszcze tego bilansu. To przypadki utonięć, było ich co najmniej 5 oraz zgony związane z wysokimi temperaturami podczas zawodów sportowych, przekazała rzeczniczka francuskiego rządu Maud Brejon. Do tragedii doszło m.in. w Paryżu i Lyonie. W stolicy, gdzie temperatura sięgnęła wczoraj 32 stopni Celsjusza, zmarł 53-letni uczestnik biegu na 10 km, a podczas innej podobnej imprezy 10 biegaczy trafiło do szpitala w ciężkim stanie. W Lyonie zmarła 28-letnia uczestniczka wyścigu fitness. Władze nie wykluczają odwołania części wydarzeń sportowych w tym tygodniu, tym bardziej, że fala upałów ma utrzymać się do niedzieli. Dziś francuskie służby meteorologiczne objęły 8 zachodnich departamentów pomarańczowym alertem przed upałami. To bezprecedensowa sytuacja o tej porze roku. Na czwartek zaplanowano specjalną naradę rządu poświęconą sytuacji pogodowej. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Brytyjczycy również szykują się na kolejny dzień upałów. Po najgorętszym majowym dniu w historii pomiarów synoptycy ostrzegają, że dziś temperatury w części kraju mogą przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Brytyjskie służby utrzymują bursztynowe alerty pogodowe i medyczne, które oznaczają zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla seniorów, osób chorych i małych dzieci.
3: Rekord ciepła padł wczoraj w londyńskim ogrodzie botanicznym Kew Gardens, gdzie termometry pokazały 34,8 stopnia. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie temperatury byłyby wyjątkowe nawet w środku lata. Mieszkańcy Londynu przyznają, że coraz trudniej znoszą kolejną falę gorąca. Jest za gorąco, mam bardzo jasną skórę, muszę się chronić. Takie upały są nie do wytrzymania. Fajnie, że świeci słońce, ale prawie 35 stopni to już zdecydowanie za dużo. W nocy praktycznie nie mogłem spać. Widziałam ludzi, którzy mdleli z gorąca. A my korzystamy z pięknej pogody, jak będzie za gorąco, schowamy się w cieniu. Relacjonowali Polskiemu Radiu mieszkańcy Londynu. Meteorolodzy zwracają uwagę, że jeszcze kilka dni temu w części Szkocji były przymrozki, a temperatury spadały nawet do minus 5 stopni. Dziś także tam zrobiło się wyjątkowo ciepło jak na maj. W Glasgow i Edynburgu termometry pokazują nawet 27 stopni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Prezydent Donald Trump poddaje się corocznym badaniom lekarskim w wojskowym szpitalu pod Waszyngtonem. To jego czwarta wizyta u lekarzy i stomatologów od powrotu do Białego Domu. Wizyta odbywa się w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych coraz częściej stawiane są pytania o jego stan zdrowia.
4: Biały Dom opisuje wizytę jako coroczną profilaktyczną opiekę zdrowotną. 79-letni prezydent, który w czerwcu skończy 80 lat, jest jednak najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek złożył przysięgę prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Jego zdrowie od miesięcy budzi pytania. W zeszłym roku zdiagnozowano u niego przewlekłą niewydolność żylną, co według Białego Domu wyjaśnia widoczny obrzęk nóg i siniaki na dłoniach. Lekarze niezwiązani z administracją zwracają jednak uwagę, że częstotliwość wizyt w szpitalu Walter Reed, 3 w ciągu 13 miesięcy, sama w sobie jest zastanawiająca. Poprzednie badania lekarz prezydenta kwitował stwierdzeniem, że Trump jest w doskonałym zdrowiu. Szczegółowe wyniki badań nie były jednak w pełni ujawniane publicznie. Sam Trump wielokrotnie odrzucał pytania o kondycję fizyczną i umysłową, chwaląc się napiętym harmonogramem podróży i podkreślając, że świetnie się czuje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: 16 minut po godzinie 13. Za chwilę kolejne wiadomości. Między innymi zajrzymy na holenderskie stołówki.

0: jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
1: Wracamy do newsów ze świata. Irańczycy odzyskują dostęp do międzynarodowego internetu. Założona przez reżim ajatollahów blokada trwała około 3 miesięcy.
2: Oficjalny powrót Iranu do łączności internetowej z resztą świata ogłosił prezydent Masud Pezeszkian. Wydany przez niego dekret, jak określają to media w Iranie, przywraca internet do stanu z połowy stycznia bieżącego roku. Odcięcie ponad 90 milionów Irańczyków od globalnej sieci było częścią pomysłu na stłumienie gwałtownych protestów w całym kraju. Wybuchły one w reakcji na gwałtownie pogarszającą się sytuację gospodarczą. Nie wiadomo, kiedy dokładnie irańscy obywatele będą mogli w miarę swobodnie łączyć się z siecią. Prace nad przywróceniem ruchu zlecono już Ministerstwu Łączności. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Stołówki w holenderskich urzędach, instytucjach i na uniwersytetach przechodzą na wegetarianizm. Najstarszy ogród zoologiczny w Holandii, Artis, jako jeden z pierwszych zrezygnował z serwowania w swoich stołówkach mięsa i ryb. Powodem była walka o przetrwanie zagrożonych gatunków zwierząt.
3: Kanapki z warzywnymi pastami, roślinny hamburger czy pofercie z mini naleśniki w wersji wege sporządzone bez jajek i mleka. Ogród zoologiczny Artis ma jeden cel – zainteresować gości bezmięsnymi daniami, powiedział mi dyrektor zoo. Rembrandt Sutorius uważa, że instytucje powinny pełnić rolę edukacyjną. Nie mówię, że jestem wegetarianinem, ale jako instytucja chcemy zwrócić uwagę na ginące gatunki zwierząt. Nie możemy być częścią problemu, który próbujemy rozwiązać. Artis uczestniczy w kilkudziesięciu europejskich programach ochrony gatunków. Od wyginięcia ocalił m.in. gazelę wielką, sępa płowego i ropuchę grzybiuszkę. Największym zagrożeniem dla zwierząt jest nasz sposób żywienia. Pod gospodarstwa rolne wycinamy lasy, przy produkcji mięsa zużywamy dużo wody. W Holandii mamy monokultury rolnicze. Możemy to zmienić, jedząc mniej mięsa. Bezmięsne stołówki to ogólnokrajowy trend. Coraz częściej na bankietach to nie dania wegetariańskie, ale mięsne są serwowane na życzenie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Rzym będzie jaśniejszy i bezpieczniejszy nocą. Burmistrz miasta i jego prefekt rozpoczynają wielki plan rzymskiej nocy, akcji, której celem jest większe niż dotąd oświetlenie miejsc wokół stacji kolejowych, metra, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej, parków czy przejść dla pieszych.
4: Burmistrz Roberto Gualtieri wskazuje na wprowadzenie znacznie lepszego oświetlenia rzymskich zabytków w ciągu ostatnich miesięcy i teraz zaczyna oświetlać ciemne zaułki, w których może dojść do napaści i wypadków. Plan obejmuje 750

0: ulic i 10 tysięcy latarni, w których stare diody LED-owe zostaną zastąpione nowymi, wydajniejszymi. Chcemy miasta, które żyje przez cały dzień i także nocą, podkreśla. Plan rzymskiej nocy ma służyć zarówno wygodzie mieszkańców, jak i turystów. Dlatego Miejska Komenda Policji podpisze z właścicielami barów nocnych i klubów umowy, zgodnie z którymi oświetlone będą nie tylko korytarze w lokalach, ale i ścieżki prowadzące do postojów taksówek i autobusów. Młodzi ludzie chcą doświadczać życia nocnego i muszą mieć taką możliwość, twierdzi Gualtieri i zapowiada uruchomienie 6 nowych nocnych linii autobusowych. Usługa o nazwie Comeback Home ma połączyć centrum z przedmieściami autobusami z okrężną, wydłużoną trasą. Projekt będzie kosztować około 70 milionów euro. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
1: A jeżeli wybieracie się do Rzymu, to też polecam Wam nasze audycje City Break Europa. Na pewno na stronie czwórka.online znajdziecie zapis właśnie z tego programu, w którym byliśmy w Rzymie.

0: 28 minut po godzinie 13 w studiu Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
0: A to oznacza?
2: Eurovibe w czwórce.
1: No i na początek Francja, rekordowy upał, który szaleje nad zachodnią Europą. W maju, który zwykle jest jeszcze dość chłodny, temperatury biją wszelkie rekordy. W Nantes już temperatura przekroczyła 35 stopni, a w niektórych regionach południowo-zachodniej Francji termometry pokazują nawet 37 stopni w cieniu. Météo France wydało pierwszy w tym roku alert upałowy w maju. To coś naprawdę niespotykanego. Upał jest nawet od 10, nawet 12 stopni wyższy niż norma do tej pory i ma potrwać ten upał co najmniej do końca tygodnia. Najgorzej będzie jutro i pojutrze dla wszystkich, którzy wybierają się na wycieczkę, ale także w naszym kraju, bo u nas także na zachodzie kraju około 30 stopni, to wiadomo, że trzeba unikać ostrego słońca, no i dbać o to, żeby jednak pić wodę i ogólnie się nawadniać. Ale wiele osób, także widziałem w internecie dzisiaj, jeden z Brytyjczyków na Instagramie powiedział, że już nie trzeba jeździć do Hiszpanii na wakacje, bo 31 stopni jest w Anglii. Teraz Hiszpania, bo mówimy o upałach, ale trochę o przeszłości. Konkretna unijna pomoc po ciężkich klęskach. Komisja Europejska zaproponowała wypłatę 144 milionów euro z Funduszu Solidarności. Z tego aż 120 milionów euro trafi bezpośrednio do Hiszpanii. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę dróg, szkół, wodociągów, szpitali i służb ratunkowych i dla służb ratunkowych po tragicznych pożarach lasów i suszach, a także powodziach, które nawiedziły Hiszpanię w zeszłym roku. To był jeden z najgorszych i najgorętszych sezonów, także jeśli chodzi o katastrofy klimatyczne. Dzięki tym środkom poszkodowane regiony szybciej wrócą do normalności i to klasyczny przykład unijnej solidarności w praktyce, kiedy jednemu jest ciężko, to reszta Europy pomaga. I jeszcze mamy jedną informację w tej części. Pojawiła się groźba wolniejszego internetu.
0: Przerażające.
1: Tak, wszyscy korzystamy z sieci na co dzień. Iran rozważa nałożenie opłat za dostęp do podmorskich kabli internetowych biegnących przez cieśninę Ormuz. Przez ten strategiczny szlak przechodzi co najmniej 6 ważnych kabli. Aż 4 z nich należą do europejskich firm lub są przez nie współzarządzane. Między innymi włoskie, greckie i brytyjskie podmioty zajmują się tymi kablami. Eksperci ostrzegają, że takie opłaty mogłyby podnieść koszty internetu, spowolnić połączenia i zwiększyć ryzyko niestabilności. Na razie to propozycja, ale już budzi spore obawy w Brukseli. Czyli no jednak internet europejski, połączenie z Azją i z dalszą częścią świata może być tutaj pod znakiem zapytania, jeśli spełnią się te zapowiedzi.

0: Xavier i jadę autem przed chwilą w czwórce, a do mnie uśmiecha się Piotrek Piron.
1: No tak, i teraz łączymy się z naszym ekspertem, ale zdaje się, że wcześniej będzie sygnał.
2: Eurovibe w czwórce.
1: Porozmawiamy sobie o nowych możliwościach. Nowe regulacje ułatwią pasażerom wyszukiwanie, porównywanie i rezerwowanie podróży między krajami Unii Europejskiej i umożliwią zakup jednego biletu na podróż koleją. Łączymy się oczywiście z odpowiednim człowiekiem, który o kolei bardzo dużo wie, zresztą w ogóle o transporcie. Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Adrianie, na czym dokładnie polega ten nowy unijny pomysł z jednym biletem i jak to ma działać w praktyce?
3: No to przepraszam, ale trochę pozrzędzę, bo nie jest nowy. To jest odgrzebanie pomysłu. Ostatnio o nim sobie też Ursula von der Leyen przypomniała w 2024 roku. Mówiła, że taki pomysł jest, że rola kolei ma rosnąć. Wcześniej wielokrotnie ten temat był poruszany. Nawet teraz nie wiemy, jaka byłaby konkretna data wejścia w życie tych regulacji. Weszliśmy w tak zwany trilog, czyli rozmowę jest między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. Ja muszę powiedzieć, że jestem troszkę sceptyczny, bo żeby się tak szybko przerzucić na polskie podwórko, to chcę przypomnieć, że po wygranych wyborach został nam obiecany wspólny bilet. To oczywiście byłoby też takie narzędzie, które tutaj komisja, o którym myśli, jedna wyszukiwarka albo jakaś taka wyszukiwarka, która była niezależna od przewoźnika, albo tak jak u nas mamy prowadzoną przez państwowy podmiot PKP rozkład jazdy, choć tam RegioJet nie było, nie ma, nie ma też Leo Express, więc my mieliśmy taki wspólny bilet na pociągi wszystkich przewoźników, na także połączenie autobusowe i na komunikację miejską obiecany na rok przyszły. No, byłbym bardzo szczęśliwy, ale równocześnie zdziwiony, gdyby to się udało. W Polsce musimy chociażby uprościć system ulg. Jak się weźmie wszystkie kombinacje w tych wymienionych przeze mnie formach przemieszczenia, to jest

0: około 800 rodzajów ulg. Więc tutaj w Europie też musielibyśmy przezwyciężyć i problemy techniczne, i uzgodnić rozwiązania finansowe, ale też są różne ulgi w różnych krajach. I oczywiście, że to byłoby fajne, ale też o tyle jestem sceptyczny, bo oczywiście jak mamy połączenia typu BWE, czyli Berlin-Warszawa Express, to tutaj nie ma problemu, żeby kupić w Polsce bilet czy w Berlinie, bo to jest porozumienie dwóch przewoźników. Podobnie jak takie nowe z ubiegłego roku połączenie z Pragi nad nasze morze, Baltic Express, ale to jest właśnie we współpracy przewoźników, więc oni wszystko regulują, odszkodowania, opóźnienia i tak dalej. Tu mówimy, że kogoś musielibyśmy, no na przykład jedziemy z Warszawy do Berlina pociągiem, to mamy ogarnięte, bo tu wszystko chodzi jak należy, no ale potem chcemy się przesiąść w tym Berlinie do na przykład szybkiego pociągu ponad 300 na godzinę, który na przykład obsługuje operator francuski. Więc dzisiaj to musimy wejść na inną stronę i zobaczyć, o której my tam przyjedziemy. No, miejmy nadzieję, że się z Warszawy pociąg nie spóźni, o której my tam przejedziemy, na jakiś rozsądny czas na przesiadkę, chyba że chcemy tam trochę zostać w Berlinie i kupujemy kolejny bilet. Tu wszystko miałoby być w jednym miejscu, od takiego właśnie miejsca, gdzie możemy sprawdzić naszą podróż, bo wszyscy przewoźnicy tam będą mieli obowiązek być wciągnięci, lub jeżeli są przewoźnikami, to umieścić także możliwość kontynuacji podróży przez no, nie konkurencję, skoro ja sam nie prowadzę na przykład tego odcinka, i potem jeden zakup, i nas nie interesuje, jak oni się rozliczą za te poszczególne odcinki. Jak mówię, w Polsce mamy od lat problem, żeby był wspólny bilet kolejowy, teraz jeszcze kolejowo-autobusowy, i pewnie nic z tego nie będzie na koniec w przyszłym roku tej kadencji, więc tutaj to wyzwanie jest jeszcze większe. No, rozumiem, byłby obowiązek, ale to już nie po raz pierwszy Komisja Europejska się do tego zabiera. Na pewno łatwiej jest zaplanować, bo więcej jest takich wspólnych wyszukiwarek lotniczych, ale myślę, że bo dzisiaj to też byłaby dla niektórych, może nie chcę powiedzieć, że tylko dla tak zwanych mikoli, czyli takich bezwarunkowo zakochanych w kolej, bo ta podróż z Warszawy do Paryża z przesiadką trwałaby pewnie między tam 13-14 godzin. Dla większości pewnie lepiej wsiąść w samolot bezpośredni 2 godziny 30 polecieć.
1: Czyli rozumiem, że problem tkwi, chciałbym tutaj się wtrącić, jeśli chodzi o przewoźników lotniczych, no to mamy te agregatory, które wyszukują nam połączenia, i wydaje się, że te systemy rezerwacji są po prostu bardziej ustandaryzowane.
0: To prawda, na kolei musielibyśmy niemal od zera zaczynać. To dobre też na przyszłość, którą sobie zarysowała Unia, że chciałaby, żeby te połączenia były szybsze. Bo tak jak mówię, oczywiście swojego amatora zbierze pociąg z Warszawy do Paryża, ale Komisja chce, żeby to były szybkie pociągi, i one wtedy rzeczywiście, jak będą na każdym odcinku, bo one mają połączyć stolicę, mają połączyć miasta powyżej 250 tysięcy, takie minimum, prawie 50 tysięcy kilometrów do 2,40. Dla mnie fantasmagoria, żebyśmy się z tym uporali, ale okej, fajna intencja, i tutaj Komisja to robi po to. Oczywiście wtedy no, absolutnie muszą być wspólne takie systemy rezerwacji, prawa pasażerów, jak się jakiś pociąg na jednym odcinku spóźni, bo na przykład nie będzie pełnej trasy pokonywał, tylko trzeba się przesiąść, kto właśnie bierze odpowiedzialność za to opóźnienie, wypłaca odszkodowanie i tak dalej, ale Komisja właśnie chcę, żebyśmy na odcinkach 800, 1000 kilometrów jako kolej byli konkurencyjni już do, nie samochodu, bo to na niższy dystans, ale do połączeń lotniczych. Więc to też odgrzebany ten pomysł tej wspólnej wyszukiwarki, wspólnego załatwienia w jednym miejscu podróży kolejowej, z tym by się wiązał, choć lepiej właśnie byłoby, żebyśmy stworzyli taką siatkę bez potrzeby przesiadek, bez różnych prędkości na różnych trasach, ale to jest też taki pomysł, który się w ubiegłym roku zrodził, no i teraz też czekamy, bo wiemy, ile to mniej więcej ma kosztować, natomiast trzeba by znaleźć źródła finansowania, też tam dorzucić pieniądze prywatne, i takiego pomysłu w pełni skrystalizowanego finansowego jeszcze nie ma.
1: Adrian Furgalski, prezes

0: rządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Opowiadał o tym pomyśle Komisji Europejskiej, czyli raczej nie prędko, bo sporo przeszkód...
1: Trochę pesymistycznie, przepraszam, ale wiem, od ilu lat to mówimy w Unii. Ja bym bardzo chciał, żeby najpierw się w Polsce udało, a tutaj przecież nawet nie wiemy, jak wyszukać przejazdów autobusami z przesiadkami, bo nie ma w skali kraju jednej bazy połączeń autobusowych. To się dopiero ma zmienić za pomocą ustawy, która mam nadzieję za jakiś miesiąc, dwa będzie w parlamencie.
0: Może będzie miłe zaskoczenie, że uda się w końcu, ale oczywiście też realnie patrzymy na rzeczywistość. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
2: A wszystkie te jeszcze informacje zabrał Piotr Firan. Dziękuję Ci, Piotrze.

0: Trochę więcej niż 10 minut pozostało do godziny 14. Audycja Świat 4.0 dobiega końca. Dużo dzisiaj było informacji o upałach w Europie i tak myślę sobie, że tym tematem też zajmiemy się szerzej w audycji, no bo przecież lato dopiero przed nami. A teraz w studiu już Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
1: cześć. Widzę, że dzisiaj ty jesteś adekwatnie ubrana do tematu, taka rozgogolona.
0: No jak jest ciepło, to jak mam się ubierać?
1: No ale siedzimy tutaj w takim pomieszczeniu, ale bez okien, klimatyzacji. Więc nie wiem.
0: No, nie ale zaraz wyjdę na zewnątrz, więc będzie gorąco. Ty z kolei
1: trochę,
0: styl
1: wiesz?
0: Marynarski dzisiaj.
1: No nie do końca, ale dobrze. Niech
0: taka apaszka.
1: No taka chusta bardziej.
0: Taka chusta z
1: piracka.
0: Jakimś pierścieniem.
1: No właśnie.
0: Sygnetem takim nawet. Taki sam masz chyba jeszcze na palcu.
1: Żałujcie państwo, że tego nie widzicie. Całe szczęście można włączyć kamerki. Za żetony.
0: A tam jest taka opcja, żeby przybliżyć?
1: Nie, ja
0: trzeba jeszcze popracować nad takim zoomem.
1: Za donaty podejdę do kamery i wszystko pokażę.
0: Koniecznie, koniecznie warto, bo tych detali masz sporo. A co w audycji dzisiaj?
1: O pieniądzach porozmawiamy. Mam nadzieję, że o dużych pieniądzach, o raporcie, ile zarabiają polscy twórcy internetowi.
0: Pewnie dużo.
1: No
0: czy
1: mam
0: już
1: nadzieję.
0: Trochę już spadły te zarobki.
1: Nie wiem, ale
0: czy dalej
1: warto,
0: się będziemy denerwować, że my tu tyle pracujemy?
1: Znowu tam się wypina na rolkach i zarabia takie pieniądze. Tak się denerwujesz?
0: No czasami tak. Znaczy aż tak do mnie te informacje nie docierają, ale jak sobie nie daj Boże włączę, to frustracja narasta.
1: Ale co najbardziej cię frustruje?
0: No jak się dowiaduje, że ktoś, wiesz, nic tam szczególnego nie zrobi, a tutaj się okazuje, że kupuje trzecie mieszkanie albo szóste.
1: No dobrze, ale może wiesz, to dla ciebie tylko nie jest nic szczególnego. Pani redaktor, tutaj w radzie sobie pracujesz, a dla innych, wiesz, różnie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale o tym porozmawiamy sobie, jakie rzeczywiście są stawki.
0: No to koniecznie zostańcie, jeżeli chcecie się trochę podenerwować, a może i nie, a może to jakiś sposób na zarobek. Zobaczymy. Ja dziękuję za dzisiaj, Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj niebo nad prawie całą Polską będzie słoneczne. W ciągu dnia w północnych regionach zachmurzenie wzrośnie. Na wybrzeżu i Pomorzu może przelotnie popadać deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy w najcieplejszym momencie dnia. Termometry pokażą od 20 stopni, to najzimniej, na Suwalszczyźnie przez 27, w regionach centralnych do 29 stopni na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się, będziesz miała więcej.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 14, wtorkowe popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się nisko, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Ważne informacje, jeżeli ktoś o tym zapomniał, dzisiaj Dzień Matki, a prawdziwa dama to twoja mama, jak śpiewał Popek. Też pozdrawiamy oczywiście i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Jeżeli jeszcze nie złożyliście życzeń, to czym prędzej trzeba nadrobić zaległości. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem, już za moment odpalimy nasze zgadywanki. Czy dzisiejsze hasło cokolwiek ma wspólnego z mamą? Na razie nic nie mówię. 226452100 to jest numer do naszego studia, który warto zapamiętać. Natomiast po godzinie 15 będziemy rozmawiać o pieniądzach i dużych pieniądzach. Ile zarabiają influencerzy? Mówi się, że mnóstwo, ale czy rzeczywiście tak zawsze jest? Czy te stawki się zmieniły w ostatnim czasie? O tym porozmawiamy jeszcze w trakcie dzisiejszej audycji, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z 16:00. Kamil Jasieński, zapraszam.
2: Nowość na playliście.

0: tylko o jednym myśli.
1: 16 minut po godzinie 14. Odpalamy nasze zgadywanki 226452100. To jest numer do naszego studia. Przypominam nasze jakże nieskomplikowane zasady. To wy zadajecie pytania. Ja znam tylko hasło i ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie. No i kto pierwszy odgadnie nasze hasło, wygrywa czwórkowy pakiet, a tam gadżety, skarpety, czapka i książki. 226452100. Numer do naszego studia. Dla ułatwienia podaję tylko kategorie, a dzisiejsza kategoria to... ludzie. 226452100. Kto to może być? Kogo dzisiaj szukamy? 226452100. Numer do naszego studia. No i przypominam, że pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać dwa pytania, a później oddać strzał. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14 i na linii razem z nami jest Arek. Dzień dobry, Arku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Arek, łowca czwórkowych gadżetów, miejmy nadzieję, że tak będzie można powiedzieć, ale to się okaże, dzwonisz jako pierwszy, więc masz najtrudniejsze zadanie, ale też masz dwa pytania. Jak samopoczucie u ciebie wtorkowe?
2: Właściwie jestem pełen energii, dlatego tak radośnie do was zadzwoniłem jako pierwszy.
1: Słoneczko, ładna pogoda, to dlatego pewnie.
2: No, jest wspaniale. To znaczy, taka pogoda powinna być więcej niż pół roku w tym kraju.
1: Jakie pół roku? Zaraz to się skończy. Zaraz
2: ja wiem, dlatego...
1: U nas nie ma ciepła pół roku, 3 miesiące max. Tak trzeba liczyć.
2: Mówię, że proporcje powinny się zmienić. Jestem za globalnym ociepleniem. Nie, za polskim ociepleniem. Mam dwa pytania.
1: Yes.
2: Pierwsze to jest takie, czy jeśli zgadnę za pierwszym razem, to dostanę zaproszenie na koncert Raw Performance, ponieważ z okazji nadchodzącego święta Dzień Ojca chciałbym syna zabrać, bo jesteśmy jego...
1: Jak zgadniesz za pierwszym razem, to się uda. Wciśniemy
2: dobra,
1: ci kolanem.
2: To mamy już. Tak? To mamy już.
1: Dobra.
2: Pierwsze pytanie za mną.
1: Okej, okay, teraz drugie, teraz strzał. Jest...
2: Tak, bo ty zrozumiesz, że hasło jest osoba, czyli czy jest to osoba płci męskiej?
1: Tak.
2: O nie! To nie będzie matka, no trudno, mama.
1: Myślałeś, to byłoby zbyt

0: oczywiste, ja bym sobie tutaj... I co później byłoby przez godzinę następną?
1: No dobra, męski, no to tutaj już jest tyle pytań dodatkowych, że właściwie niech to będzie Michael Jackson, którego film teraz leci.
0: Nie, to nie jest Michael Jackson.
1: Oj, niestety. Dobra.
0: Z drugiej strony męska wersja matki to ojciec chyba, prawda? Tak powinno się powiedzieć, ale dzisiaj dzień matki. Arku,
1: no, tak jest.
0: No niestety, niestety, to nie jest Michael Jackson ani matka. Będę pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Szukamy jakiegoś mężczyzny, to już wiemy, kto to może być. Kategoria postać 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie do ustrzelenia czwórkowe gadżety, tylko najpierw trzeba do nas zadzwonić. 226452100.

0: godzinie 14. Dzisiejsza kategoria to postać, ale dla ułatwienia mogę podpowiedzieć, że nie chodzi o jakiegoś jednego konkretnego człowieka. To jest zdecydowanie szersze pojęcie. No chyba nawet mogę się pokusić, że chodzi o pewną grupę społeczną, o przedstawiciela tejże grupy. Kto to może być? 226452100 to jest numer do naszego studia. Radiowiec odpada, to już możecie skreślić, tyle wam powiem. 226452100 numer do studia. Czwórki, czwórkowe gadżety do zgarnięcia, do tego jeszcze interesujące książki, więc no, tylko dzwonić. 226452100, a już teraz w czwórce RAU, który pojutrze wystąpi w naszym koncertowym studiu.
1: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 14.30, Janusz jest razem z nami. Dzień dobry, Januszu. Świeci słońce?
2: No cześć, świeci słoneczko.
1: To najważniejsze.
2: Ładnie, jest cieplutko.
1: Jest dobry dzień. Januszu, szukamy...
2: Dzisiaj ciebie nie pozdrowię, pozdrawiam wszystkie mamy.
1: Wszystkie gorące mamuśki, tak?
2: Wszystkie mamuśki, no.
1: Tak, z twojej okolicy. Nie powiedziałem tego, tylko pomyślałem. Januszu, słuchamy twojego pytania, szukamy jakiejś postaci, wiemy, że mężczyzna.
2: Czy ten ludź ma wąsy?
1: Może mieć, ale nie są ale raczej nie. Raczej nie.
2: Aha, to nie jest o daną osobę się rozchodzi.
1: Nie, to jest kategoria człowieka, typ człowieka.
2: Typ człowieka.
1: Tak, to już wiem, już tyle podpowiedziałem. I to różnie bywa, ale raczej... Jakiś taki meszek ewentualnie bym powiedział. Mleko pod nosem raczej niż wąsy. Słuchamy, kto to może być? Kto to może być? Kto to może być?
2: No jak nie chodzi o konkretnego, to... Przywódca.
1: Przywódca. Duchowy? Wojskowy? Czy jakiś inny? W każdym razie nie jest to przywódca, niestety.
2: Duchowy.
1: Januszu, niestety nie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon.
2: No teraz celek, no jak nikt nie dzwoni, wszystkich słońce wypaliło.
1: No tak, ladają pewnie. Dzień matki, to szuka za kwiatkami, ganiają. Trzeba pamiętać o życzeniach. Januszu, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i razem z nami jest Maciek ze swoją koleżanką z drużyny Kasią. Dzień dobry.
3: Dobre.
1: Dzień dobry. Cześć. Czy już jesteście po naradzie?

0: Jesteśmy po naradzie, to pytanie ja zadaję, tak?
1: Kto zadaje pytanie?
0: Ja zadaję, czy to jest jakiś zawód?
1: Nie.
0: Kasia, strzelaj. Kasia jest matką, więc możemy jej dzisiaj składać życzenia.
1: Wszystkiego dobrego. Chujno. Pozdrawiamy.
0: No,
1: Kasiu.
0: I to jest grupa jakaś społeczna, to co? Bez wąsów. Nastolatek?
1: No, jesteśmy blisko z reguły. Osoby nastoletnie zaliczają się do tej grupy, ale nastolatek nie jest odpowiedzią. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dzięki, na razie. I mamy Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć.
1: Słuchamy twojego pytania.
2: W związku z tym, że jestem z moją córeczką tatusia, to zapytam, czy to jest mamin synek.
1: Nie, to nie jest mamin synek. Niestety nie. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Chociaż mamin synek może zaliczać się też do dzisiejszej grupy. Może być naszym dzisiejszym hasłem. Jedno nie wyklucza drugiego. Paweł jest na linii. Dzień dobry, Pawle.
3: Witam, dzień dobry. Nie słuchałem od początku, bo były przerwy, ale chyba znam odpowiedź.
1: No, jestem ciekaw. Słuchamy pytania, czy od razu strzał?
3: Serce nawala bardzo mocno. Adrenalina buzuje. Będę strzelał. Czy chodzi o dziecko?
1: Nie chodzi o dziecko, nie. Trochę, no nie aż tak łatwe hasło, nie. Dziękuję
3: ci, Paweł.
1: No właśnie
3: tak myślałem, że będzie aż za łatwe.
1: Nie, dziecko to w dzień dziecka też nie będzie tego hasła na pewno. Ale dzięki bardzo za telefon, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Do usłyszenia.
1: No i mamy Kamila na linii, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Kamilu.
1: Jak u ciebie, Kamilu?
4: No, gorąco, fajnie.
1: Gorąco? To coś tam się rozgogoliłeś, jak gorąco?
4: No, nie rozgogoliłem się, bo na zewnątrz gorąca klima tutaj w samochodzie, więc nie bardzo.
1: Okej, to żebyś się nie zaziębił. Pamiętaj, klimatyzacja to zdraźliwa, zdradliwa. Słuchamy pytania.
4: Czy to hasło jest na literę M?
1: Nie.
4: No to już mnie zbiłeś z tropu, więc strzelam przedszkolaki.
1: Przedszkolaki, trochę starsi są dzisiejsi tutaj, trochę starsi. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Hej, 226452100, numer do naszego studia. Marcin, Matylda i Marek, ale nam się trafiła. Drużyna M, halo.
5: Tak.
1: Dzień doberek, jak tam, w drodze jesteście?
5: Jeszcze nie zbieramy wesoły autobus.
1: Rozumiem. Wesoła.
5: Gorąco jest, jemy lody i tak sobie właśnie słuchamy. Pytanie jest takie, bo trochę starszy niż przedszkolaki.
1: Tak. A trochę młodszy niż ty.
5: To jest duży przedział. To co trzeba?
1: Kokietuje.
5: Trzymamy, tak? Uczniowie podstawówki?
1: Nie. Ale na pewno wśród uczniów podstawówki można znaleźć naszego dzisiejszego bohatera, przedstawiciela tej grupy, której szukamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Smacznych lodów wam życzę oczywiście. Smacznego. Komu dobrze. No i Karolina jest razem z nami. Dzień dobry.
6: Cześć.
1: Cześć, Karolino. Słuchamy pytań.
6: Wróciłam.
1: Jesteś.
6: Jestem.
1: Słuchamy pytania. No to
6: dobra, pytanie. Czy te osoby albo ta osoba na przykład bawi się w piaskownicy?
1: Nie, już trochę za duża jest ta nasza dzisiejsza osoba na zabawy w piaskownicy.
6: To młodzież też była, nie? Chyba ktoś już powiedział, że młodzież.
1: Tak, tylko naszej dzisiejszej osoby aż tak bardzo wiek nie definiuje, chociaż z reguły to są... Na czym innym musimy się skupić? Nie tylko wiek, ale z reguły przedstawiciel tej grupy, o której mówimy, jest młody. Powiedziałbym 15 do 18.
6: O kurczę, a to powiem ci, że ciężko.
1: No nie interesujesz się młodymi chłopcami, więc ciężko.
6: No tak, ale to może... No to oni robią, no kurczę. Deskorolkarz?
1: Nie, to nie jest deskorolkarz. Skater, skateboarding. Trzymaj się, Karolino, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. No jeszcze mamy Bartka. Dzień dobry, Bartku.
7: Dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
7: To moje pytanie jest takie, czy noszą takie jakby strój a la mundur?
1: A la mundur, strój a la mundur. Mundurowy cosplay za mundurem Panny Sznurem. No, wszyscy są podobnie do siebie ubrani, ale nie nazwałbym tego mundurem.

0: Bo mi chodzi po głowie harcerz.
1: Czuj, czuj, czuwaj, druchu. Niestety nie, to nie jest harcerz. Byłeś, byłeś w harcerstwie?
0: Nie, nie byłem.
1: A rozpalisz ognisko?
0: Tak, oczywiście, pewnie.
1: Z podpałką od razu.
0: Każdy.
1: Harcerz kocha przyrodę i dziewczynki młode. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Co to może być? Kogo dzisiaj szukamy? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut pozostało, już tylko do godziny 15, więc musimy podkręcić tempo. Piotr jest razem z nami, halo!
2: Tak, tak, witam, witam.
1: Piotrze, słuchamy pytania.
2: Ja może od razu będę strzelał.
1: Dobra.
2: I powiem Młokos.
1: Młokos. No, wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej, ale odpowiedzią nie jest Młokos. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Pozdrówki. Adam jest na linii. Halo.
3: Halo, cześć.
1: Cześć, Adamie. Słuchamy.
3: Udało mi się po raz pierwszy zadzwonić, tak że z tej okazji chciałbym jeszcze pozdrowić ciebie i moją żonę, która też jest mamą.
1: O, super. Wszystkiego dobrego. I jak wrażenia? Pierwszy raz dzwonienie do radia?
3: Gęsia skórka.
1: Tak? Ekscytacja. No. To jeszcze jakby się teraz udało odgadnąć, to by było coś.
3: No, jakby się udało, to by było coś naprawdę. Moje pytanie jest takie nietypowe, bo czy ten ktoś chodzi goły?
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że zdarzają się sytuacje, że ten ktoś musi być czasami goły, na przykład, żeby się umyć, prawda? Albo
3: tak,
1: się przebrać z jednego do drugiego.
3: Ale... To jest sprecyzowane pytanie, ale to strzelę teraz. Czy chodzi o gołowąsa?
1: Gołowąsa? Nie, niestety nie. To nie jest to, to nie jest to. Trzymaj się, Adam, wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze do nas dzwonił, pozdrówki. No i Darek jest razem z nami. Dzień dobry, Darku.
4: Dzień dobry, witam.
1: Darku, słuchamy pytania.
4: Pytanie, czy ta kategoria osób zaczyna się na literę K?
1: Nie.
4: No to w takim razie strzelę. Chodzi o licealistę?
1: Nie, ale w liceum na pewno można dużo ich spotkać. Mnóstwo, głównie liceum bym powiedział, ale to nie jest tylko licealista, tylko coś więcej. We have to go deeper. Pozdrawiam cię,

0: serdecznie, Darku.
1: Na linii. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Teraz jest razem z nami Ania i jej syn Leon. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak zgrani.
2: Zgrani bardzo. Dzień dobry, ja mam pytanie. Czy te osoby, czy to hasło kopie w piłkę?
0: Zdarza się, ale kopanie w piłkę nie wpływa na ich nazewnictwo. Co innego ich definiuje i wyróżnia? Mogą kopać piłkę, ale nie muszą.
2: Są to sportowcy?
0: Nie, nie są sportowcami, ale jakaś tam...
2: Nie, myśleliśmy, że piłkarze wpierw. Tak.
0: Nie. Ale trochę jakiejś tam aktywności fizycznej zażywają. Wydaje mi się, że Leon, to ty musisz znać. Musisz wiedzieć, o kogo chodzi, ale może później się uda. I na pewno w twoim otoczeniu już ktoś taki może być. Tak mi się wydaje. Jacyś pierwsi. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Grzegorz jest razem z nami.
2: Spróbować.
0: Musicie drugi raz zadzwonić. Takie są zasady, bo ja nie chcę mieć na karku Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Na razie. Do widzenia. Do usłyszenia. Grzegorz jest razem z nami. Halo, halo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy i słuchamy.
3: Czy ta osoba jest trochę połączona z kościołem?
0: Nie, nie idźmy w tę stronę.
3: Okej.
0: Ale może być ta osoba w kościele. Może być ministrant. Może być, ale nie chodzi o ministranta. Nie.
3: Okej, dzięki bardzo.
0: Inny jest wyznacznik tego człowieka. Co innego, na czym innym się skupiamy. Pozdrawiamy Grzegorza. Mariusz jest na linii. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry. Ja od razu chcę strzelić to hasło. No. Czy to są drillowcy?
0: Nie, ale jesteśmy coraz bliżej. Bliziutko. Jest też inne określenie na drillowców ze względu na to, że takie kapturki noszą, ale to jest wulgarne, niestety nie mogę tego powiedzieć. Znaczy nie jest aż tak wulgarne, to dotyczy pewnej części ciała i tutaj postaje kropkę. Dobrze, teraz dziękuję Paweł jest razem z nami. Zgooglaj koniecznie. Teraz razem z nami jest Paweł. Halo, halo.
5: Cześć.
0: Siemano.
5: Czy jest to na literę S?
0: I S? Jak Stanisław?
5: Jak Stefan?
0: Nie.
5: No to będzie to dresiarz.
0: Nie. Myślę, że to jest jakaś trochę uwspółcześniona, zmieniona forma dresiarza. Tyle bym powiedział. Trzymaj się, Pawle, na razie. No i mamy jeszcze Łukasza. Halo, Łukaszu.
6: Cześć, czy chodzi o... Kurczę, tam myślałem o ministrantach, ale już padło.
0: Co wy wszyscy z tymi ministrantami? Każdy tak by tam kadzidła poużywał.
6: Czy chodzi o dealera?
0: Przepraszam, kogo? Samochodów?
6: Dealer
0: samochodów?
6: Nie. Pomagaczy.
0: Dealer polis ubezpieczeniowych, tak? Nie chodzi o dealera. Nie. Trzymaj się, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Kto to jest ten dealer? 226452100, numer do naszego studia.

0: tylko o jednym myśli.
1: Boys Noise i VTSS w jednym kawałku. Polska Górą, Polska Reprezent, 12 minut. Pozostało już tylko do godziny 15 i razem z nami na linii ponownie jest Karolina. Hello, słuchamy.
2: Tak, no bo ja tak kombinuję i kombinuję, a powiedz mi, czy to się na literę H zaczyna?
1: Nie.
2: Och, kurczę.
1: Hip-hopowcy no, pewnie to, myślałaś.
2: No, już tak.
1: Ty i twoi koleżci to jesteście lamusi. My jesteśmy plusy, wy jesteście minusy. Niestety to nie są hip-hopowcy, ale możesz kogoś innego strzelić.
2: No to trapowcy.
1: Trapowcy, nie, to nie są trapowcy. Pozdrawiam cię serdecznie. Coś jeszcze chcesz, Karolina, powiedzieć?
2: Tak, bo ja takie pytanie pomocnicze dla przyszłych.
1: Ale zadałaś pytanie pomocnicze, wszystko przerwało. Czyli nikomu nie pomogłaś. Jeszcze raz powtórzysz? Tak, naprawdę przerwało.
2: Oczywiście powtórzę. Czy ich łączy muzyka, te osoby?
1: Nie. Znaczy, pewnie słuchają tego samego, ale co innego jest wyznacznikiem. Co innego.
2: Ale
1: i nikt jeszcze nie był blisko, nikt się nie zbliżył do tego. Pozdrawiam cię serdecznie. No właśnie, na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Całkiem nowe, całkiem świeże to jest zjawisko. W czwórce jesteśmy na bieżąco. Artur jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Artur, słuchamy.
3: To ja będę strzelał od razu. Czy chodzi o pokolenie Z?
1: Nie, ale pokolenie Z też współtworzy to środowisko, ale to nie są oni. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dobra,
1: hej, hej.
3: Na razie.
1: Tomasz jest razem z nami. Halo.
4: Siemano.
1: Siemano, słuchamy.
4: Powiedz mi szybko, czy to się zaczyna na literę S?
1: Nie, już była ta litera.
4: A, była ta litera.
1: Tyle innych fajnych liter.
4: To gdzieś to przeorałem. Dobra, to strzelam w takim razie, nie wiem, Gangus?
1: Gangus? Z jakiego gangu konkretnego?
4: Osena.
1: Gang Osena. Gang Albania. Nie, to nie jest gangus. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. A propos Gang Albanii, prawdziwa dama to twoja mama, pamiętajmy. Trzymaj się, pozdro. Dobrze, i teraz Paweł jest na linii, halo.
5: Siemanko. Czy to jest na literę B jak Bartek?
1: Jest!
5: Czy to jest Blockers?
1: Nie, to nie jest Blockers. To nie jest Blockers. Kto jeszcze jest na literę B? Pozdro. Trzymaj się, Paweł. Wszystkiego dobrego. No i mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu. Halo?
6: Na B?
1: To na ja B.
6: Blockers, było.
1: Był Blockers. To kto to może być? Odpadasz? No jeszcze jest Byczek, ale to nie jest Byczek. Byczki, wiesz, takie. Na siłowni. Strzelasz? Masz jakiś pomysł? Czy się poddajesz? Na literę B. Poddał się. Darek, na literę B, halo? Darku? Darek? Czy jest Darek? Kto? Halo? Halo?
7: Halo, cześć, to ja? Do mnie mówisz?
1: Czy jesteś Darkiem?
7: Nie, jestem Edwardem.
1: Dobra, niech będzie. Edward, słuchamy. Na literę B.
7: No właśnie, kurde. Miałem coś innego na myśli, ale
1: musisz walczyć. Musisz rzeźbić.
7: Nie, no baran.
1: Baran, no nie. Chociaż może, ale nie chodzi o barana. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Mariusz jest razem z nami. Halo, Mariuszu.
8: Dzień dobry, to jeszcze raz, ale widzę, że hasło wypadło, a wydawało mi się, że to będą TikTokerzy, ale to raczej nie oni.
1: Ale działają na TikToku na pewno, nasi dzisiejsi goście. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i mamy Damiana. Halo, Damianie.
9: Cześć, witam.
1: Witamy.
9: Strzelę to od razu z odpowiedzią. Czy to są małolaci?
1: Na literę B.
9: Na B.
1: No. Bardzo małolaci. Co to może być? Masz jakieś...
9: Brzdące.
1: Brzdące, nie, trochę więksi. Pozdro serdecznie.
9: Pozdrawiam.
1: Na siłowni można ich spotkać. Od 16 do 20 najczęściej. Przy ławeczkach. 226452100. Karolina jest razem z nami.
2: Cześć, Karolina jeszcze raz. Tak,
1: wiem.
2: Oczywiście.
1: Wiedziałem, że to
2: no ty. To ja już sama nie wiem. Czy to na literę B już wiemy i łączy coś innego niż muzyka i

0: i sport.
1: Tak, na siłowni. Łączy ich fryzura.
0: Fryzura, brokuły.
1: No dobrze, dobrze,
0: nie,
1: to są oni, brokułowcy, brokoludzie.
0: Nie, bo w ostatniej chwili mi to, ale normalnie po tej fryzurze, wiesz? No, bo moja córka się śmieje, że mój syn nosi brokuł, że jest brokuł.
1: I ile ma lat?
0: No 15.
1: No widzisz, czyli pasuje. Słuchaj, czy on zrobił sobie trwałą ondulację, żeby mieć taką fryzurkę?
0: Nie, ma naturalnie lokowane i wszyscy koledzy mu zazdroszczą.
1: Bo inni muszą sobie lokować, tak?
0: Tak. Pewno
1: nie,
0: tak.
1: Ja nie mogę. Ja nie
0: no,
1: mogę.
0: No, szczęściarz, nie?
1: Karolina, no. To pozdrów brokułowca u siebie w domu.
0: Dzięki.
1: I wygrywasz. Gratuluję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.
1: Ale było ciężko, ale konkurs powróci jutro o tej samej porze.

0: your conquest, like a badge pinned to your chest. Autopromocja.
1: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
0: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
1: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
2: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
1: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
2: i TLM.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz,

0: Czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Lacium?
1: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.
4: Łatwo działa, kiedy za tej złoty, na droga ta młodzież.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północnym wschodzie 18-20 stopni, a także nad samym morzem tam 16-17.
1: Autopromocja.
2: Czwartek, 28 maja zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
2: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
2: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?

0: wartości.
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 15, tak jak już mówiłem w dzisiejszym programie, rozmawiać teraz będziemy o pieniądzach. Ile zarabiają polscy influencerzy, ile zarabiają twórcy internetowi i na czym właściwie zarabiają? Czy rzeczywiście ten internet to jest żyła złota i czy na każdym etapie tak dobrze się zarabia, czy jednak początki bywają trudne? O tym wszystkim porozmawiamy, o tym jak influencerzy monetyzują swoją markę osobistą i czym handlują, o tym też na pewno będziemy rozmawiać, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam, jesteśmy razem do 16.
2: To jest nowość czwórki.

0: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Boom na własne produkty. Polscy twórcy zmieniają model biznesowy i stawiają na długoterminowe zarobki. O tym raporcie będziemy już teraz rozmawiać. Katarzyna Tymicka, współtwórczyni tego raportu z firmy Imker, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Kasiu, zacznijmy od najważniejszego pytania. Na czym można zarabiać w internecie?
1: Wydawałoby się, że najpopularniejszą formą zarobku dla influencerów są współprace z innymi markami, ale w tym roku z naszego raportu wyszło, że twórcy równie chętnie, a nawet może i chętniej, jeżeli zsumować wszystkie przeróżne produkty, zarabiają właśnie na autorskich produktach.
0: Autorskie produkty to na przykład koszulki?
1: Mogą być koszulki, czy szeroko rozumiany merch, na przykład kubki z logotypem, ale też często są to produkty oparte na wiedzy, jak książki, e-booki, audiobooki czy kursy online.
0: No dobrze, ale żeby sprzedać jakiś produkt i na tym zarobić, jeszcze dobrze zarobić, no to najpierw trzeba zbudować społeczność. Jaki trzeba mieć following? Ilu trzeba mieć tych followersów, żeby myśleć o jakimś własnym produkcie?
1: Co prawda liczba followersów rzeczywiście przekłada się na zarobki, ale wydaje mi się, że tutaj dużo ważniejsze jest zaangażowanie odbiorców, bo tak naprawdę można mieć kilkuset tysięczną społeczność i na niej zarabiać praktycznie nic, a można mieć stosunkowo mały newsletter, na przykład 1000 subskrybentów i z niego zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
0: No dobrze, to jak my przy tych

0: Przy takim 1000 followersów, jak na tym zarabiać? Co powinniśmy wypuścić? Napisać jakiegoś e-booka, jakiś poradnik i wtedy już możemy na tym zarobić?
1: Tak, e-book jest fajnym produktem na start, bo przede wszystkim jest na tyle bezpieczny, że ma dosyć niskie koszty produkcji w stosunku do innych produktów, jak na przykład książki fizyczne, które trzeba wydrukować. I to jest zdecydowanie dobry wybór na pierwszy autorski produkt, natomiast można się też zdecydować na inną formę. Nie każda wiedza jest wygodna do przekazania w formie e-booka, czasami lepiej jest coś przekazać w formie wideo, wtedy można postawić na przykład właśnie na kurs.
0: No dobrze, ale z drugiej strony też sobie o tym myślę, jak w ogóle z twojego doświadczenia i z tego raportu, co wynika, bo żyjemy z jednej strony w takich czasach, że dzisiaj każdy może być już ekspertem, a tutaj jest e-book, jakieś poradnictwo, no to wymaga zaufania. Czy ludzie w naszym kraju, osoby korzystające z internetu, followersi, czy potencjalni nabywcy takiego e-booka, czy takich produktów, oni w to wszystko wierzą? Jakby są ufni? Czy zawsze to jest produkt na najwyższym poziomie? Tak trochę nie chce mi się w to wierzyć.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś pojawi się znikąd i zechce sprzedawać produkt, to raczej jest mała szansa, że uzbiera spore grono osób chętnych do zakupienia. Natomiast jeżeli jakiś twórca od kilku lat angażuje się w internecie, dzieli się swoją wiedzą za darmo i tak naprawdę daje swoim odbiorcom codziennie dowody na to, że jest ekspertem, że tę wiedzę posiada, to wtedy własny produkt jest po prostu rozszerzeniem tego, co odbiorcy już lubią i co wiedzą, że się fajnie sprawdza.
0: No dobrze, Kasiu, trochę prywaty. Czy tobie zdarzyło się kupić kiedyś jakiegoś e-booka?
1: Tak.
0: Tak? I co to był za twórca? No możesz nam powiedzieć? Co to, jak, albo przynajmniej jaka była tematyka?
1: Z marketingu.
0: Okej. Okay. I przydatne? Mądre? Dobrze napisane?
1: Tak, natomiast ten e-book też miał swoją formę fizyczną.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli w takiej normalna książka też była, tak? Nie tylko.
1: Tak, tak.
0: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o konkretnych stawkach, bo wśród największej grupy influencerów są osoby zarabiające na swojej działalności internetowej poniżej 1000 zł miesięcznie. A my mamy takie wyobrażenie, że to są góry złota, a rzeczywistość jest zupełnie inna. O tym porozmawiamy już za chwilę, zostańcie z nami.

0: 25 minut po godzinie 15. Katarzyna Tymicka z firmy Imker jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o raporcie Ekonomia Twórców 2026. Czy ta branża to jest rzeczywiście taka branża płynąca mlekiem i miodem, czy jednak ta konkurencja jest ogromna i coraz trudniej jest się przebić? Bo te dane mówiące o 1000 zł miesięcznie, no to nie są jakieś super stawki, a tak się mówi, ale ci influencerzy zarabiają, rozbijają się najdroższymi samochodami, a tutaj proszę bardzo, raport mówi zupełnie co innego.
1: Tak, zdecydowanie raczej mały procent influencerów zarabia naprawdę wysokie pieniądze i żeby w tej branży dojść do satysfakcjonujących zarobków, nie zawsze się to dzieje w chwilę. Są osoby, które mają szczęście, którym pójdzie szybko. Natomiast z naszego raportu wyszło, że wśród osób, które w ogóle nie zarabiają na swojej twórczości, całkiem spora część tworzy od ponad 2 lat. Od ponad 2 lat i jeszcze nie zobaczyła żadnych przychodów. Z kolei wśród osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie to jest tylko 1/5 twórców, którzy wzięli udział w naszym badaniu.
0: No dobrze, to żeby do takich 10 tysięcy dojść, to też to wynika z tego zaangażowania, to wynika z długości tego i ile czasu poświęca się na tworzenie tego kontentu, czy to jest dużo różnych elementów, które wpływają na to, ile można zarobić?
1: Zdecydowanie jest to dużo różnych elementów, które się na siebie składają. Oczywiście czas poświęcany na pracę też ma tutaj swój wpływ. Natomiast takim czynnikiem, który tutaj dosyć mocno wpływa na wysokość zarobków, jest to, jakie jest źródło tych zarobków. Tak? Wśród osób, które współpracują z markami, 21-22% około zarabia powyżej 10 tysięcy miesięcznie, a wśród osób, które tworzą własne produkty, jest to 45%. Ale najlepszy wynik wychodzi, kiedy się połączy współpracę z markami i tworzenie własnych produktów.
0: No dobrze, ale to jest najtrudniejsze, bo jednak coś tam trzeba stworzyć. Albo mieć kogoś, tak, kto za nas to zrobi. A jaka jest najbardziej taka dochodowa branża albo dziedzina? Bo cały czas skupiamy się na mediach społecznościowych.
1: Zdecydowanie jest to edukacja, czyli tworzenie treści, które dają twoim odbiorcom konkretne umiejętności, które mogą im pomóc na przykład więcej zarabiać, zaoszczędzić pieniądze, rozwiązać jakiś konkretny problem.
0: Okej, bo czasami wyskakują mi takie roki tam, przestań tworzyć tutaj, naucz się tego i rzeczywiście ludzie coś takiego kupują, bo tak, oczywiście można sprawdzić, że ktoś ma dużo obserwujących, ale zastanawiam się, na ile to jest wiarygodne, na ile to jest prawdziwe.
1: Wpływ liczby obserwujących.
0: Tak, na ile te e-booki, które są sprzedawane, na ile one są warte swojej ceny i na ile tam są informacje, które rzeczywiście nam wpłyną na nasze życie, zmienią nasze zarobki i coś poprawią w naszym życiu.
1: Myślę, że w dużej części są to rzeczywiście treści bardzo wartościowe. Wręcz powiedziałabym na odwrót, często spotykamy się z tym, że twórcy nie doceniają sami swojego produktu i tworzą coś naprawdę wartościowego, ale strasznie zaniżają.

0: mają cenę tego, co tworzą, bo mają wrażenie, że nikt tego nie kupi za takie pieniądze.
1: A z drugiej strony też sobie o tym myślę, że są profile takie lifestyle'owe, na których możemy znaleźć produkty, reklamowane produkty z różnych dziedzin życia. I zastanawiam się, czy rzeczywiście to przynosi efekty odpowiednie dla tych marek. Skoro się reklamują, to domyślam się, że tak. Ale tutaj mamy reklamę makaronu, tutaj jakiś krem się pojawia. Właściwie tam jest wszystko. Czy to jest wiarygodne?
0: No zdecydowanie twórcy powinni zwracać mocno uwagę na to, czy współprace, których się podejmują, współgrają z ich wizerunkiem. Wydaje mi się, że trend jest zdecydowanie na plus w tej kwestii. To znaczy coraz więcej twórców ostrożnie dobiera współpracę, stara się, żeby tutaj promować produkty, które rzeczywiście mogą się przydać konkretnie ich odbiorcom i które rzeczywiście są jakościowe.
1: Kasiu, to jak myślisz, jakie będą w najbliższym czasie trendy? Czy będzie jeszcze właśnie więcej własnych produktów od influencerów, a mniej takich współprac z markami?
0: Czy mniej współprac z markami? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że współpraca z markami to jest coś, co mimo wszystko na stałe wpisało się w branżę zarabiania w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o własne produkty, w naszym raporcie 1/3 twórców zadeklarowała, że w tym roku chce stworzyć swój produkt. I jest to zdecydowanie wysoki wynik, patrząc też na nasze poprzednie raporty, bo to już jest 4. edycja. Także prawdopodobnie własne produkty.
1: To jest przyszłość. Tak. Future is now. Katarzyna Tymicka, współtwórczyni raportu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, Ekonomia Twórców 2026 z firmy Imker, była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: 25 minut pozostało już tylko do godziny 16 i tyle tego gadania o dużych pieniądzach z internetu, a nic nie było o donate'ach, o basenach, o żetonach, o niebieskiej platformie też nic nie było i nie mówię tutaj o Facebooku, ale jak już się nachapiecie na tych filmikach z internetu, to jest na co wydawać te pieniądze. Otóż ktoś na Vinted wystawił gumową piłkę z koncertu Metallica w Chorzowie za, uwaga, prawie 4000 zł. Chodzą pogłoski, że cena jest tak wysoka, bo sam James Hetfield ją dmuchał, a wcześniej zaciągał się cygarem. Oczywiście kubańskim, ale chytry fan z Chorzowa i tak przecież musiał spuścić powietrze wychodząc ze stadionu, no nie mógłby takiej wynieść, więc nawet jak bez powietrza, to przecież będzie można chyba przerobić na jakiś przeciwdeszczowy płaszczyk, idealny na następny koncert, no cena prawie jak Balenciaga, no a przecież oni chyba sprzedawali kiedyś foliówki.
1: Popołudniowa w czwórce.

18 minut pozostało już tylko do godziny 16. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka, chociaż dzisiaj Dzień Matki. Pamiętamy o tym oczywiście i dzwonimy, składamy życzenia i pozdrawiamy. Ja pozdrawiam wszystkie mamy z tego miejsca. 1 czerwca zapraszamy was na specjalną audycję z baru Studio, a właściwie chyba będziemy przed barem, może tu i tu. No na pewno tam nas znajdziecie. Plac Defilad w samym centrum Warszawy od godziny 18. Specjalne wydanie audycji Ja w Twoim Wieku. Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch razem powspominają swoje dzieciństwo. Mnóstwo interesujących gości, m.in. Mary z Polski się pojawi, Magdalena Szejbal, a także DJ Cougar, ale ona nie tylko będzie opowiadała o swoim dzieciństwie, ale później także

zagra razem z Bertem Naked Relaxing, także wystąpi. Ciekawe, w jakiej będzie formie, bo też jadę z nim na festiwal Up to Date, więc będzie trzeba go pilnować, żeby się wyspał oczywiście przed takim ważnym wydarzeniem. Zapraszamy was bardzo serdecznie, audycja od godziny 18, natomiast sety DJ-skie naszej ekipy od godziny 20, transmisja na czwórka.online.

0: 11 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Co u ciebie dzisiaj, Kuba, w audycji?
1: No dzisiaj mamy piękny dzień, dzisiaj jest Dzień Matki, więc będziemy zastanawiać się, co przejęliśmy po naszych mamach i czy jest takie zdanie, które po swojej mamie powtarzamy jakoś bardzo często.
0: Ale tylko o zdaniach, czy o innych?
1: Zdanie może być słowo, a może być nawet gest. Na przykład moja mama uwielbia kawiarnik. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale lubi chodzić i zwiedzać śladem knajp. I ja robię dokładnie to samo.
0: Tak, zauważyłem. Bardzo ekscytuje cię kawa.
1: Bardzo.
0: I słodkość.
1: Najbardziej smakuje mi ta z automatu z radia, ale mimo wszystko lubię też na mieście.
0: Ta taka czekoladowa?
1: Nie, nie, nie. Ja bez takich dodatków. Chociaż właściwie każde ziarna niezależnie od...
0: Ona jest mega słodka to na dole.
1: No dlatego ja, wiesz, cukier na minus, minus, minus
0: ale
1: 2.
0: Ale i tak jest słodka.
1: No to, to prawda.
0: No takie masz podniebienie.
1: A ty masz coś takiego, co rzucasz w weter? Albo
0: no
1: weter?
0: Na przykład to, że świetnie gotuję, tak jak moja mama. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to już nie jest takie dobre. Bardzo często robię, jak coś mi nie podpasuje i to odziedziczyłem po swojej mamie.
1: A to moja mama tak jeszcze tak, o Jezu.
0: No to nie, to jest bardziej dyskretne, nie zawsze zauważalne, ale robię coś.
1: No ale takiego. Teraz usłyszałem, jak to zrobiłeś.
0: No bo teraz tak wiesz, już tutaj podsłuchacze.
1: No to weź robię... tak w zdaniu, jakbyś mógł.
0: Nie, to nie jest w zdaniu, ty musisz coś zrobić, na przykład no jutro przyjdziesz, zaprezentujesz temat i ja zareaguję na to.
1: Jak to przetłumaczyć na języki obce? To jest pytanie.
0: No to jest raczej dezaprobata, albo rozumiem. Jakieś zwątpienie, tak bym to wyjaśnił. Brak akceptacji pewnym decyzjom i zachowaniom. Tyle. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Brytyjczycy mierzą się z kolejnym dniem rekordowych upałów. Po najgorętszym majowym dniu, tym wczorajszym, w historii pomiarów synoptycy ostrzegają, że temperatury w części kraju mogą przekraczać 35 stopni Celsjusza. Brytyjskie służby utrzymują bursztynowe alerty pogodowe i medyczne, które oznaczają zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla seniorów, osób chorych i małych dzieci.
2: Rekord ciepła padł wczoraj w londyńskim ogrodzie botanicznym Kew Gardens, gdzie termometry pokazały 34,8 stopnia. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie temperatury byłyby wyjątkowe nawet w środku lata. Mieszkańcy Londynu przyznają, że coraz trudniej znoszą kolejną falę gorąca. Jest za gorąco, mam bardzo jasną skórę, muszę się chronić. Takie upały są nie do wytrzymania. Fajnie, że świeci słońce, ale prawie 35 stopni to już zdecydowanie za dużo. W nocy praktycznie nie mogłem spać. Widziałam ludzi, którzy mdleli z gorąca. A my korzystamy z pięknej pogody, jak będzie za gorąco, schowamy się w cieniu. Relacjonowali Polskiemu Radiu mieszkańcy Londynu. Meteorolodzy zwracają uwagę, że jeszcze kilka dni temu w części Szkocji były przymrozki, a temperatury spadały nawet do minus 5 stopni. Dziś także tam zrobiło się wyjątkowo ciepło jak na maj. W Glasgow i Edynburgu termometry pokazują nawet 27 stopni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tak jest na wyspach, a jak jest u nas? Jutro temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu i 17 na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum do 25-26 na południu.
1: Autopromocja.
3: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
4: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam
3: me. Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
5: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
3: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
5: i TEL M.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Becom.

0: skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: To JT w czwórce, jest wtorek, 26 maja. Dzień dobry, witajcie, cześć. Dzisiaj Dzień Matki.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No moim zdaniem tego dnia nie można zacząć inaczej.
2: Życzymy zdrowia i miłości.
3: Życzę dużo pieniędzy i zdrowia.
4: Spełnionych marzeń.
5: Dużo prezentów i miłości.
6: Dużo laurek.
0: A gdyby ktoś z was nie wiedział, czym Raurka jest, Raurka to jest takie specjalne zaproszenie na koncert Rau Performance w najbliższy czwartek, ale zanim ten koncert, zanim będzie wieczór i dużo muzyki, to pogadajmy o naszych mamach. Nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę Kasi Nosowskiej, Mówiła mi matka. Tam pojawiają się słowa, powtórzysz mnie jak echo. To jest mocny przekaz, to jest mocna piosenka, ale zakładam, że jest też wiele innych, lżejszych rzeczy, które przyjęliśmy po naszych mamach. Pogadajmy o tym, co przyjęliście po swojej mamie. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Co przyjęliście po swojej mamie? 226452100. A my...

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: Co status? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru? Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: To Delem i jego świata. My w Pogadajmy pytamy was dziś o to, co przejęliście po swojej mamie. Dajcie znać. 226452100.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: Halo, halo, cześć Arku.
3: Cześć, cześć.
1: Zadzwonił do nas mamin synek, czy nie?
3: No, trochę jestem za stary na mamin synka.
1: No ja znam takich, co mają 50 i 60 i spokojnie można im taką łatkę przypiąć.
3: Jestem w tym przedziale, ale mama mi dała tyle miłości, że nawet za takiego powinienem się uważać. Natomiast wiem, że moja mama była na tyle dla mnie, no dla każdego mama wiadomo, ale dla mnie była moja mama tak szczególna, bo nie miałem taty, więc zajęła miejsce i taty, i mamy. Miała te dwie role podzielone, nauczyła mnie wszystkiego, odwagi i miłości przede wszystkim.
1: Czyli twoja mama jest tym herosem, który świętuje pewnie też 23 czerwca, Dzień Ojca.
3: Myślę, że tak. A na pewno tak.
1: Słuchaj, jest takie jedno zachowanie, na przykład gest, słowo, które ty przyjąłeś po swojej mamie. Patrzysz w lustro i myślisz sobie, no ja to jestem kopią mojej mamy.
3: Ale oczywiście, że tak. Od rodziców wczytujemy sobie dane jak dyskietka w ogóle, z dyskietki, więc czasami nawet z moją siostrą. Moja siostra krytykowała za coś mamę, a teraz ci tak samo. Jakby to wchodzi po prostu. Ja sobie też zauważam te cechy i one mnie teraz bawią, ale kiedyś mnie denerwowały, bo wiadomo, mama jest od tego, żeby zwracać uwagę na te złe rzeczy.

0: i na te dobre i uczy nas tylu ważnych rzeczy, żeby poradzić sobie później w życiu, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Niektóre się wysuwają jakby na takie cechy, które nas drażnią, a później wydają się one bardzo kochane, jak troszkę dystans się wydłuża, bo zaczynamy żyć swoim życiem. Kurczę, no to jest święto, w którym ja jeszcze do swojej mamy nie dzwoniłem dzisiaj, bo chcę po prostu do niej pojechać i sobie z nią porozmawiać.
1: Słuchaj, to zróbmy taki myk, że do mamy pojedziesz. Ja wiem, że to może być bardzo intymna rozmowa i ważna dla nas, ale wcześniej możesz zrobić takie małe wprowadzenie do tej rozmowy. Chcesz złożyć życzenia mamie w czwórce?
0: Jasne.
1: To opowiadaj. Czego życzymy? I komu? Z imienia.
0: Przede wszystkim mama, moja mama na imię Michalina. I nigdy się do niej nie zwracam tak po prostu po imieniu. Natomiast mama, żyj jak najdłużej, bądź szczęśliwa. Wiem, że wiele lat przed tobą. Bądź zdrowa, bardzo cię kocham.
1: Powiedział on, Arek z Łodzi. Arku, dzięki wielkie za ten telefon i pozdrowienia dla mamy. Przekaż od nas. Wszystkich.
0: Cześć. Miłego dnia.
1: 226452100. Pytanie do was. Co przejęliście po swojej mamie? Mówię, że życzenia od nas, dlatego że przychodzili z tragarzami z Gdańska przez Warszawę, nie wiem do końca dokąd idą, to się okaże. I są w naszym studiu studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Czy wy możecie coś tak głośno, ale bardzo głośno powiedzieć, żeby wszyscy usłyszeli, że Gdańsk tutaj jest?
2: Dzień dobry, witamy was.
3: Jest to
2: Gdańsk.
3: Tutaj.
2: Gdańsk w Warszawie.
1: No i teraz wszystkim się wydaje, że są u nas całe dwie osoby. To jeszcze raz. 3, 2, 1. Głośno.
4: Cześć.
1: No i tak to się robi. Teraz wiadomo, że są u nas studenci. Jest z nami Justyna, jest z nami Maciek, jest z nami między innymi Dominika. Nie pomyliłem się? Ludzie, którzy bardzo dobrze wiedzą, co mogą przejąć po swoich rodzicach, a właściwie co do tej pory już przyjęli. Co przejęliście po swoich mamach?
2: No ja myślę, że przede wszystkim to nawet sam wygląd, bo jak patrzę w lustro coraz częściej, to po prostu widzę moją mamę. Jestem taką męską kopią mojej mamy i wszyscy mi to mówią.
1: Powiedział brodaty gość, który patrzy w lustro.
2: Moja mama nie ma brody, ale tak.
1: Czyli wygląd. Justyna?
3: Ja myślę, że bardzo podobnie jak mój przedmówca, ale poza wyglądem bardzo mocno dziedziczyłam przede wszystkim od niej charakter dosyć nieprzewidywalny. Uważam to za moją cechę taką, z której jestem dumna, że jest akurat po mojej mamie.
1: I Dominika?
5: Zdecydowanie to jest temperament. No to, że nie dam sobie w kaszę dmuchać i bardzo za to dziękuję mojej mamie, że mnie tego nauczyła i jestem taka, idę tak dumnie.
1: Słychać to w twoim głosie. 226452100. Dokąd wy zmierzacie dzisiaj? Bo powiedziałem, że z tragarzami przychodziliście i nagle jesteście w naszym studiu, a dokąd?
2: No pobędziemy jeszcze chwilę u was, zobaczymy jak wy tutaj rządzicie, tutaj nadajecie. No a później wracamy wieczorem do Gdańska, także no teraz czerpiemy tutaj ile możemy.
1: I zobaczycie też jak będzie przebiegać nasza dyskusja. Przypominam, pytamy was dziś o to, co przejęliście po swojej mamie. 226452100.
6: Pogadajmy. 226452100. To jest nowość czwórki.

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: przyszłość.
1: To Dziarma i jej Wszystko. Pytanie na dziś. Co przejęliście po swojej mamie? 226452100. Może to jest jakieś zdanie. Może to jest gest. Może to jest wygląd. Oczy, nos, mały palec u stopy. Tak też może być, jeśli ktoś się przyglądał. 226452100.
2: Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
1: Razem z nami Monika Mrozowska, aktorka, mama czwórki dzieci, ale też córka, bo dzisiaj z dwóch perspektyw. Dzień dobry, cześć Moniko.
4: Dzień dobry, witam gorąco.
1: To zacznijmy od bycia córką. Jest taka jedna rzecz, którą ty przejęłaś od swojej mamy?
4: Myślę, że niektóre sformułowania, niektóre zdania i tak naprawdę przyłapałam się na tym, że mówię zdaniami mojej mamy w momencie, w którym zaczęłam słyszeć te same zdania u moich córek. A ponieważ moje córki no, mają mniejszy kontakt ze swoją babcią niż ja ze swoją mamą, to pomyślałam sobie, że no, one w takim razie musiały to przejąć ode mnie. Więc myślę, że pewne rzeczy, pewne gesty, pewne zdania, pewne zachowania my chcąc, nie chcąc przejmujemy, nawet czasami nie mając świadomości tego.
1: Widziałem kiedyś taki mem, córki jadą do swoich dziadków, a wracają potem do rodziców i używają sformułowania proszę ja ciebie, ale rozumiem, że to nie o te słowa chodzi.
4: Nie.
1: A o jakie konkretne? Przychodzą ci teraz do głowy?
4: Ciężko mi w tej chwili przywołać z pamięci coś konkretnego. To są raczej takie wyrażenia związane z tym, kiedy się zaczynasz denerwować, kiedy zaczyna cię coś irytować. Ale tak, ciężko mi w tej chwili znaleźć jakiś taki konkretny przykład. Natomiast jeżeli chodzi o takie podobieństwa fizyczne, ja dzisiaj na swój Instagram wrzuciłam zdjęcia mojej mamy z młodości, jak miała 20 kilka lat, razem ze mną, jak ja byłam takim niemowlakiem. I chyba fizycznie też jestem podobna do mojej mamy, bo pojawiło się bardzo dużo komentarzy, że jesteśmy podobne do siebie. I ja tego podobieństwa nie widzę, ale też nie widzę za bardzo tego podobieństwa ja versus moja starsza córka, a też takie głosy się pojawiają. Więc myślę, że jest dużo takich rzeczy i pod kątem naszej fizyczności, i pod kątem naszej psychiki, gdzie chcąc, nie chcąc po prostu dziedziczymy różne rzeczy.
1: I buntowałaś się przeciwko temu kiedykolwiek, czy nie?
4: Przeciwko temu, żeby być jak mama?
1: Mhm. W różnych aspektach.
4: Myślę, że tak. Bo myślę, że było trochę rzeczy, które mi się nie podobały, które zakładałam, że chciałabym właśnie robić inaczej, ale było też bardzo dużo takich, które pomyślałam sobie, że chciałabym powtarzać w swoim dorosłym życiu. Starałam się naprawdę

0: dosyć wnikliwie przyglądać mojej mamie i tak na chłodno na nią patrzeć i nie patrzeć tylko przez taki pryzmat, co mojej mamie nie wyszło
1: i nie chodzi o krytykę,
0: tylko takiego spojrzenia na chłodno, co jest fajnego w tym jej macierzyństwie i absolutnie czerpię garściami z tego macierzyństwa mojej mamy, ale też zauważam takie rzeczy, które mnie denerwowały, jak byłam dzieckiem, które mnie denerwowały, jak byłam nastolatką. Natomiast muszę podkreślić, że było bardzo dużo pozytywnych rzeczy, bardzo dużo takiej swobody, bardzo dużo wiary we mnie, bardzo dużo dmuchania w moje skrzydła. Zawsze powtarzam, że moja mama była i jest do tej pory moją największą cheerleaderką i to jest takie główne motto, które mi przyświeca w moim macierzyństwie, że ja chcę na każdym kroku powtarzać moim dzieciom, że cokolwiek by się nie działo, to ja jestem zawsze po prostu za ich plecami, nie dość, że im kibicuję, to będę im pomagać w każdej sytuacji.
1: I dlatego urodziłaś najstarszą córkę dokładnie w dzień urodzin twojej mamy?
0: To był przypadek, ale myślę, że to była taka piękna klamra tego naszego macierzyństwa.
1: Ale traktujesz to jako znak jakiś? Czy nie?
0: Ja tego nie traktuję jako znak, natomiast to się wiąże też z piękną historią, ponieważ za każdym razem, jak ja mam urodziny, to moja mama powtarza mi, że to był najpiękniejszy dzień jej życia. A kiedy urodziłam moją córkę, urodziłam ją, tak jak już wspomniałeś, dokładnie w dniu urodzin mojej mamy, no to z kolei powiedziała, że piękniejszego prezentu nie mogłam jej zrobić i wie, że nigdy piękniejszego prezentu nie dostanie.
1: Swoją drogą, ten prezent nie tak za długo, bo w lipcu.
0: Też będzie miał 23 lata.
1: 226452100. Dajcie znać, co wy przejęliście po swojej mamie. Moniko, jest taka piosenka Kasi Nosowskiej, Mówiła mi matka. Ona jest dość gorzka. W każdym razie tam pojawiają się słowa powtórzysz mnie jak echo. I trochę chyba tak jest z tym, że my przejmujemy różne rzeczy po naszych mamach. Te dobre i te trudniejsze. I nawet czasem, jak bardzo byśmy się nie starali nie przejmować, to i tak to się gdzieś pomiędzy wierszami zdarza. Ty się z tym zgadzasz, czy nie?
0: Absolutnie się z tym zgadzam i to właśnie, o czym mówiłam ci na początku naszej rozmowy, o tych całych zdaniach, które powtarzam, to jest właśnie to echo mojej mamy.
1: A była taka jedna rzecz, której nie rozumiałaś, kiedy ty na przykład byłaś dzieckiem, a po latach pomyślałaś sobie, a tu to moja mama miała rację.
0: Nie przypominam sobie czegoś takiego. Ja naprawdę miałam bardzo takie przyjemne dzieciństwo. Nie za bardzo miałam przeciwko czemu się buntować, więc moja mama nie bardzo miała pretekst, żeby mówić mi, że zobaczysz, jeszcze wspomnisz moje słowa, że miałam rację, bo myślę, że ja byłam na tyle otwarta, na tyle w ogóle ta nasza relacja była otwarta. Natomiast ona nigdy nie była relacją koleżeńską. Zawsze ja miałam takie poczucie jednak wyższości mojej mamy. Że my po prostu otwarcie rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Ja nie musiałam mojej mamy, w ogóle to nie dość, że nie musiałam mojej mamy oszukiwać, ale to było w zasadzie taką nadrzędną wartością w naszym domu. I do tej pory ja swoim dzieciom też to powtarzam, że cokolwiek by się nie działo, najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Więc takie sformułowanie, a nie mówiłam, raczej się nie pojawiało, ponieważ ja nie musiałam stawać okoniem i nie chciałam nawet niczego udowadniać mojej mamie, bo moja mama dawała mi od najmłodszych lat popełniać błędy i uczyć się.
1: Czyli kończyło się raczej na tych lajtowych sformułowaniach zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki.
0: Tak.
1: 226452100. Co przyjęliście po swojej mamie? Czekamy na wasze telefony. Razem z nami aktorka Monika Mrozowska, mama czwórki dzieci, ale też córka i dziś zajmujemy się tymi dwoma perspektywami. A jaką mamą jest Monika? Mam nadzieję, że o tym opowie za kilka minut.
2: Pogadajmy. 226452100. Pogadajmy.

0: To co przejęliście po swojej mamie? Dzisiaj Dzień Matki, więc możemy się nad tym tematem pochylić. Czy to są słowa, czy to są gesty, czy być może to jest spojrzenie, jakaś część ciała? 226452100. Co macie dzięki mamie i to idzie za wami w świat? Dajcie znać.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Nieustająca razem z nami Monika Mrozowska, aktorka, mama czwórki dzieci, a także córka. Jaką ty jesteś mamą, Moniko? No i teraz rozumiem, rozpocznie się długi wykład, bo doświadczenie spore.
2: Nie zacznie się długi wykład. Szkoda w zasadzie, że nie ma tutaj moich dzieci, bo oni pewnie by ci lepiej na to pytanie odpowiedzieli. Ja zawsze się tak trochę krępuję, żeby mówić o sobie. Mogę mówić o sobie, opowiadać o sobie w różnych rolach, ale tutaj ta rola matki, myślę, że najlepiej o niej opowiadają dzieci, bo one widzą najwięcej, mają jakby takie doświadczenie jakby ze mną jako matką.
0: A myślisz, natomiast, że to by były cztery różne opowieści?
2: Nie, myślę, że byłyby podobne. Na pewno my mamy z moimi dziećmi bardzo bliską więź, bardzo bliską relację. Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Nie tylko wtedy, kiedy się pojawiają jakieś problemy i zawirowania w naszym życiu, a tych przy czwórce dzieci ciągle jest coś, ciągle są jakieś tematy do omówienia. Myślę, że się lubimy, że się kochamy, to jest jakby oczywiste, bo myślę, że większość dzieci powiedziałaby jednak o swoich rodzicach, że ich kocha, ale myślę, że moje dzieci naprawdę mnie lubią, że lubią ze mną spędzać czas. No najlepszym dowodem na to dla mnie jest to, że moja najstarsza córka, która już ze mną nie mieszka, dzisiaj po programie jadę się z nią spotkać, no bo obydwie miałyśmy taką potrzebę, żeby się zobaczyć, a nie jest to jakby podyktowane niczym pilnym, a nawet nie dniem matki, tylko po prostu tym, że moja córka dzisiaj później zaczyna pracę, miała akurat jeszcze 2-3 godziny wieczorem wolne i tak pomyślałam, że ją odwiedzę, żeby się z nią spotkać, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze. Wiesz, żeby budować tę bliskość i budować tę relację w takich zwykłych rzeczach i w takich zwykłych spotkaniach. Te wszystkie wielkie wydarzenia są przyjemne, te wielkie

0: to organizowanie, nie wiem, urodzin, świąt, wakacji. To są na pewno rzeczy, na które czekają i dzieci, i rodzice, ale ta miłość i bliskość, myślę, że się tworzy w takim codziennym życiu i w takim codziennym trochę zmaganiu się z życiem. W tym, że właśnie czasami jest łatwiej, a czasami jest trudniej, że komuś nie chce się wstać do szkoły, a komuś nie chce się rozwiesić prania i trzeba jakoś tym zarządzić. Ale naprawdę mamy bardzo dobrą relację. Mam nadzieję, że moje dzieci by to potwierdziły, ale wiesz co, to najlepiej chyba pokazała, już całe szczęście jest to dawno za nami, ten okres, ale chyba najlepiej to, najlepiej to pokazała pandemia, gdzie wiele osób wpadło w panikę, bo nagle musiał spędzić ze swoją rodziną dużo czasu, a się okazało, że wcale ze sobą tego czasu nie lubią spędzać, że niby się kochają, ale po prostu się nie lubią. A my myślę, że zdaliśmy bardzo dobrze ten egzamin, bo okazało się, że się po prostu lubimy, że lubimy ze sobą spędzać czas i mamy pomysł na to, jak ten czas ze sobą spędzać. Uwielbiamy grać w planszówki. Oczywiście to budzi bardzo dużo emocji, są krzyki, płacz czasami również, bo nikt z nas nie lubi przegrywać. Lubimy wspólnie uprawiać sport, lubimy też właśnie wspólnie wyjeżdżać, piknikować. Nie chcę powiedzieć, że moje dzieci lubią gotować, bo nie lubią gotować, ale lubią jak ja dla nich gotuję, chociaż każde z nich je co innego. Mamy, myślę, że całkiem sporo takich wspólnych rytuałów, które powodują, że to moje macierzyństwo dla mnie jest satysfakcjonujące, mimo wielu wyzwań, bo z dziećmi, pomiędzy którymi jest tak duża różnica wieku, nie da się tego uniknąć. A że oni też mogą sobie pomyśleć, że kurczę, mamy naprawdę spoko mamę. Może są lepsze, na pewno są gorsze, ale że ta nasza daje radę.
1: Jest spoko. Razem z nami Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, witajcie.
0: Cześć.
1: Z tego, co słyszę w trasie, z kwiatami.
2: No już dojeżdżam do domu po pracy i tak słucham właśnie radia. Temat ciekawy, pomyślałem, zadzwonię.
0: Bardzo nam miło.
1: Opowiadaj w takim razie, jest taka jedna rzecz, a może nie jedna, którą ty przejąłeś po swojej mamie?
2: Ciężko w ogóle mówić o tych sprawach w jakimś jednym czy dwóch zdaniach, bo się w zasadzie wszystko przejmuje po rodzicach, czy po mamie, czy po tacie. Dziś jest ten dzień mamy, więc jak miałbym powiedzieć, to na pewno jakieś tam wzorce. Ja bym tylko powiedział tyle, że teraz to już jesteśmy w takim wieku, ja i moja mama, że mam jakieś takie poczucie, że powinienem zwrócić jej tą opiekę, którą ona mnie obdarzała, jak byłem młody. W związku z tym chciałbym też powiedzieć, że to jest taki obowiązek tych dzieci wszystkich, żeby na starość pamiętać o swoich rodzicach, czy o mamie, czy o tacie i żeby dać im poczucie, że nie wypadli poza nawias życia codziennego, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że każdy ma swoje życie i źle się też dzieje, jak ktoś zaczyna zarządzać życiem dorosłego człowieka, czy tego już dziecka, które ma rodzinę. To są trudne tematy, aczkolwiek szacunek jest sprawą najważniejszą. Jedna i druga strona musi mieć do siebie szacunek. Ja się staram ze swoją mamą żartować jak najwięcej, zresztą z tatą też, bo co nam w sumie więcej potrzeba do szczęścia niż trochę żartów, jakichś takich codziennych, prostych spraw, prawda? Tak do tego podchodzę.
1: No uśmiech zmienia codzienną rzeczywistość, to na pewno. Tomku, dzięki za ten telefon i wszystkiego dobrego na trasie.
2: No, dziękuję.
1: Bezpiecznie. Cześć. Do domu. 226452100. Pytamy was o to, co wy przejęliście po swoich mamach. Zawsze mam problem z tym, żeby powiedzieć komuś, ty powinieneś, ty musisz, bo te relacje z naszymi mamami mogły być bardzo, ale to bardzo różne.
0: Ja w ogóle cieszę się, że o tym powiedziałeś, cieszę się, że Tomek do nas zadzwonił, ponieważ ja mam trochę inne zdanie od Tomka i dlatego też jakby mocno podkreślam to, że cały czas się staram z tymi dziećmi być blisko. My również na to, jaki będziemy mieć kontakt z naszymi dziećmi na starość, pracujemy nie tylko wtedy, kiedy one nas potrzebują, kiedy musimy je nakarmić, kiedy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Myślę, że to jest praca przez całe życie. To, czy moja dorosła córka będzie chciała za 10-15 lat dalej się ze mną spotykać, rozmawiać ze mną przez telefon,

0: będzie uwarunkowane tym, czy ja również będę w tę relację w dalszym ciągu wkładać, nawet nie chcę mówić pracę i wysiłek, ale zaangażowanie, że będę dalej zainteresowana jej życiem, bo to, że ona jest dorosła, nie zmienia faktu, że ja dalej jestem jej mamą.
1: Kiedy cię słucham, to przyszła mi do głowy taka piosenka, jest taki włoski artysta Simone Cristicchi. To jest dla mnie takie pomieszanie Grzegorza Turnała, Magdy Umer i Rała, albo Maty może.
0: Wow.
1: Człowiek, który tworzy taką melorecytację i on ma dwie znane piosenki. Jedna z nich to Quando sarai piccola i to oznacza Kiedy będziesz mała. Mhm. Śpiewa do swojej mamy o tym, jak będzie się nią zajmował, bo ona ma chorobę Alzheimera, więc po prostu zapomina. I śpiewa o tym wszystkim, czego on doświadczał od niej, i co będzie chciał dać jej, kiedy ona zapomni całkowicie. Tak widzę, taką korespondencję z tym, o czym mówisz.
0: Bardzo wzruszające to, co powiedziałeś.
1: 226452100. Pytanie do was. Co wy przejęliście po swojej mamie? Dajcie znać. Monika Mrozowska cały czas razem z nami.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Mama's calling. Would you like to answer?
4: Mom is calling. Would you like to answer?
3: Would you like to answer? Mom is calling.
4: Would you like to answer?

0: Tu Czwórka i Pogadajmy. Pytamy was o to, co przejęliście po swojej mamie. Być może jest takie jedno zdanie, które po mamie powtarzacie do dziś. 226452100, a może ktoś ostatnio wam powiedział, że te ruchy, które macie tak na co dzień, to też jakby mamine. Dajcie znać.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Monika Mrozowska, aktorka, mama czwórki dzieci i córka razem z nami. Moniko, a bycie mamą w patchworkowej rodzinie twoim zdaniem jest trudniejsze niż w niepatchworkowej?
2: Chyba nie, bo ja mamą dla moich dzieci, czy to jest patchworkowa rodzina, czy nie jest patchworkowa rodzina, jestem taką samą mamą. Na pewno tych wyzwań związanych w ogóle z rodzicielstwem jest więcej, ale myślę, że osoby, które nie są w takim układzie patchworkowym, to domyślam się, że się ze mną nie zgodzą,

0: ale myślę, że niektóre osoby, które w takim układzie patchworkowym są i ten układ w miarę dobrze funkcjonuje, to myślę, że pojawia się taka myśl, że jest więcej osób, które się mogą tymi dziećmi zająć. Jest więcej, wiesz, tu jest, nie wiem, druga żona taty, tu jest, nie wiem, partner mamy. I nagle, jeżeli te osoby ze sobą współpracują i są lubiane przez te dzieci, to mają jakby więcej tego wsparcia, więcej tej uwagi. Myślę, że dla niektórych kobiet w takich patchworkowych sytuacjach, dla niektórych mam, i tutaj jakby bardzo gorąco apeluję do wszystkich mam, które są w takiej sytuacji. Jeżeli jesteście mamami, a wasze dzieci mają jeszcze macochę, albo jeżeli nawet nie jest ona nazywana macochą, ale mają partnerkę, nie wiem, taty, która w jakiś sposób im matkuje, wiem, że ciężko jest się powstrzymać od takiej zazdrości, ale naprawdę warto spojrzeć na to właśnie jak na taką dodatkową osobę, która oczywiście, jeżeli ma taką ochotę, żeby w ten sposób spełniać tę funkcję, ona nie musi wam zabierać tej roli mamy, ale ona może być bardzo fajną, taką dodatkową osobą, która w trochę inny sposób będzie też do tych dzieci podchodzić. Może trochę inne rzeczy te dzieci będą mogły tej osobie powiedzieć, a z drugiej strony będzie kimś bardzo bliskim.
1: Ja myślałem, że powiesz, to jest dokładnie tak samo, tylko muszę mieć jeszcze doktorat z logistyki.
0: Wiesz co, o tym to nawet nie myślę, to już mam tak, to już jest tak w krwiobiegu moim, że oczywiście bez kalendarza, bez wpisanego wszystkiego co do godziny, trudno by było funkcjonować, natomiast ja to lubię. To czasami mnie męczy. Dzisiaj na przykład mam, mimo Dnia Matki, tutaj rozmawiałyśmy poza anteną z twoją koleżanką, no jest to ciężki dzień dla mnie, bo bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo właśnie tej logistyki i pracy. Ale ja to lubię. Sprawia mi to przyjemność. Znowu nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Nikt mnie nie zmuszał do tego, żeby mieć czwórkę dzieci. Uwielbiam to. Nigdy nie przypuszczałam, że będę brała udział w czymś takim, że będę mamą czwórki dzieci. Wydawało mi się, że będę miała jedno dziecko, więc jest to dużym takim zaskoczeniem dla mnie i bonusem. Ale jak miałabym powiedzieć, co mi się najbardziej w życiu udało, to na pewno powiedzieć, może nie macierzyństwo, bo macierzyństwo miało swoje wzloty i upadki, ale jak patrzę na moje dzieci, to myślę sobie, że kurczę, niesamowite, że to są moje dzieciaki.
1: A te wyobrażenia o tym, jak to jest być mamą sprzed macierzyństwa i po, to ma punkty wspólne, czy nie?
0: Ja nie miałam za bardzo czasu zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądać moje macierzyństwo, bo zostałam mamą bardzo wcześnie, jak miałam 23 lata. Natomiast na pewno miałam jakieś wyobrażenie, jak bym chciała, żeby nie wyglądało. Jak bym chciała przynajmniej spróbować tak pokierować tym macierzyństwem, żeby było nam w miarę miło i przyjemnie. I mam takie poczucie, że to w miarę wychodzi. Ja przede wszystkim nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby moje dzieci przepraszać w momencie, w którym nawalę, w momencie, w którym zrobię coś tak, że sama się z tym źle czuję. Nie mam problemu z tym, żeby przyjść i powiedzieć, dobra, przepraszam, po prostu to się nie powinno wydarzyć, nie powinnam tego powiedzieć, proszę cię, żebyś mi, nie wiem, wybaczył, wybaczyła. I tak sobie myślę, że jeżeli nie zamiatamy pewnych rzeczy pod dywan, tylko rozmawiamy z tymi naszymi dziećmi jak nie jak z dorosłymi, ale jak z równoprawnymi członkami rodziny, traktujemy ich po prostu na równi z nami, to one też to wtedy czują i jest nam po prostu łatwiej. Nam, rodzicom i im dzieciom, bo oni też wtedy widzą, że kurczę, można popełnić błąd, ale jest później jakieś wyjście z tego. Można to naprawić.
1: Ty powiedziałeś dzisiaj też o tym, że jeśli chodzi o twoją relację z mamą, to była relacja bliska, natomiast nie była tak na równi.
0: Tak.
1: A jak to jest u ciebie w domu? Podobnie? Pewnie różnie pod kątem tego, bo sama wspominałeś, że różnica wieku twoich dzieci jest duża.
0: Jest duża różnica wieku, ale to jest tak, że ja na pewno dosyć mocno skracam ten dystans, ale nigdy nie powiem o sobie, że jestem przyjaciółką moich dzieci. Ja jestem przekonana, że oni przyjaciół powinni mieć, nie wiem, w swojej grupie wiekowej, w szkole, w przedszkolu, moja najstarsza córka w pracy, a ja jestem, rodzic powinien mieć jednak według mnie trochę inną rolę. myślę, że dużo

osób się ze mną nie zgodzi, że dużo osób mówi, że fajnie jest, jak się rodzice z dziećmi przyjaźnią. Ja uważam, że nie. Uważam, że dzieci mają prawo do swoich tajemnic, mają też prawo do tego, żeby mi wszystkiego nie mówić, żeby zachować jakąś taką tajemnicę w sobie. Ja jestem bardziej od tego, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, a niekoniecznie przyjaźni.

0: sobie gdzieś indziej. Żeby nie mieli takiego poczucia. Przyjaźń myślę, że jest czymś takim, co może też mieć dla dziecka taki termin ważności, a rodzicielstwo jest na zawsze.
1: A gdyby twoje dzieci za 20 lat miały powtarzać jedno zdanie, takie, które wzięły od ciebie, to chciałabyś, żeby to jakie zdanie było?
0: Kocham cię.
1: Po prostu.
0: Po prostu.
1: Moniko, to jeszcze na koniec, nie wiem, czy się spodziewałaś takiego pytania, czy nie, ale ty wzięłaś sobie coś, jeśli chodzi o takie relacje wewnątrzrodzinne z rodziny zastępczej, czy nie? Bo ładna ta rodzina była.
0: Ładna była. Nawet widzieliśmy się z Sergiuszem wczoraj i doszliśmy do wniosku, że warto
1: czyli
0: by było...
1: z Filipem.
0: Z Filipem, tak, z Fifim, czyli z moim najmłodszym serialowym bratem. No, przede wszystkim tę ilość dzieci, to, że w takiej, mówiąc kolokwialnie, w kupie raźniej, że jak jest nas dużo, jak jest taka duża, właśnie głośna rodzina, to nie musi być idealnie, nie musimy mieć idealnego domu, ale możemy mieć dobre życie. Myślę, że moja na przykład najstarsza córka byłaby zupełnie inną osobą, gdyby była jedynaczką. I ona sama to powtarza, że na początku się wściekała, bo chciałaby mieć rodziców na wyłączność, mieć jakby taką dużą autonomię, a tutaj się musiała od małego dzielić zabawkami, liczyć się z tym, że młodsze rodzeństwo płacze i sprawia problemy. Ale też na pewno dostała dużo więcej miłości. Myślę, że zwłaszcza teraz, jak ma tego najmłodszego brata, 5-letniego, który za każdym razem, jak się z nią widzi, to jej wisi na szyi, powtarza jej kilkanaście razy, że ją kocha, że jest piękna, że jest cudowna. To myślę, że jej to dużo, dużo dobrego zrobiło i ja bardzo polecam, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy mieć jedno dziecko, czy więcej, a czuje, że ma przestrzeń do tego, że ma takie możliwości, żeby mieć taką większą rodzinę, to naprawdę bardzo polecam. To jest przyjemne patrzeć później, jak te dzieciaki się rozwijają, jak dorastają i jak nas na każdym kroku zaskakują.
1: Ja cię pytam o to, co miałoby być za 20 lat, a to już się dzieje.
0: Ale za 20 lat ja też tak sobie myślę, kurczę, jak to będzie fajne mieć już takie dorosłe dzieci, które być może będą miały swoje rodziny i one będą ze swoimi dziećmi do mnie przyjeżdżać. O, jejku, to będzie coś pięknego.
1: A usłyszałaś życzenia już dzisiaj, czy czekasz?
0: Usłyszałam od trójki dzieci. Najmłodszy synek jeszcze zapomniał, ale on jest w swoim świecie na razie. Ale tak, już najstarsza córka zadzwoniła. Ze średnią też już się widziałyśmy po południu, bo rano było duże zamieszanie przed wyjściem do szkoły i mój starszy syn też już kilkukrotnie mi dzisiaj składał życzenia.
1: Monika Mrozowska, aktorka, mama i córka. Bardzo ci dziękuję za to
0: dziękuję
1: spotkanie.
0: Dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę.
1: 226452100. Jesteśmy z wami do godziny 18. Pytanie na dziś, co przejęliście po swojej mamie? Dajcie znać.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: We Włoszech jeszcze kalendarzowa wiosna, ale na ulicach upalne lato. W tych dniach temperatury sięgają tam ponad 35 stopni i przypominają te z połowy lipca. Wszystko za sprawą antycyklonu, który nadciągnął na Półwysep Apeniński. To pierwsza taka fala upałów tego roku.
2: Lazurowe niebo i tylko od czasu do czasu chmura. Tak wyglądają prognozy pogody na najbliższe dni we Włoszech. Temperatury znacznie przekraczają średnie sezonowe i są najwyższe nie na południu, a na północy Włoch. Szczyt upałów spodziewany jest w środę, kiedy na nizinie padańskiej można spodziewać się 37-38 stopni. W tych dniach we Włoszech spodziewane są pierwsze tego roku tropikalne noce, takie podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W miastach w godzinach południowych i popołudniowych trudno wytrzymać bez butelki wody i nakrycia głowy, ale to tereny nadmorskie cieszą się teraz największym powodzeniem, zwłaszcza, że Włochów czeka długi weekend związany ze Świętem Republiki obchodzonym 2 czerwca. W czwartek antycyklon z nad Afryki nieco ustąpi i nad Apeninami mogą lokalnie wystąpić burze, które w kolejnych dniach rozciągną się na inne regiony kraju i mogą być bardzo gwałtowne. Będzie chłodniej, ale temperatury wciąż będą przypominać te letnie. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
0: Tak we Włoszech, a w Polsce? No jutro temperatura maksymalna u nas wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu i 17 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 25-26 na południu.
3: Autopromocja. Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
4: Nie zniechęcaj się.
3: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: Don't Even Call, tak nazywa się ten kawałek. 7 minut po godzinie 17 jest wtorek, 26 maja.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj Dzień Matki, gdyby ktoś zapomniał. Gdyby ktoś jeszcze u mamy nie był, zawsze może pojechać, kwiaty kupić, ewentualnie zadzwonić. Do nas też można dzwonić i na te telefony czekamy. 226452100. Bo ja zakładam, że jest trochę tak, że my pewne rzeczy po naszych mamach przejmujemy. Czasem nieświadomie nawet. Może to jest jakiś gest, może to jest element wyglądu, a może to jest słowo. Jakieś jedno zdanie, które nagle okazuje się w naszej dorosłości, powtarzamy, a tak zawsze mówiła nasza mama. Jak to jest u was? Powspominajmy trochę. Albo skupmy się na tym, co tu i teraz, skoro część mamy z nami zostało. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Jesteśmy z wami dziś do godziny 18, 22 645 2100. Wspomniałem o tym, że otaczamy matczyną opieką. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. To jest właśnie nasz skład.

No dzień dobry, jeśli dopiero do nas dołączyliście, witajcie bardzo serdecznie. Jest wtorek, 26 maja. Dzisiaj te daty podkreślam niejednokrotnie, nie bez powodu. Dzisiaj w końcu Dzień Matki. Dzisiaj też pytamy was o to, czy są takie rzeczy, które wy przejęliście po swoich mamach. Być może to gest, może jakieś zdanie, które powtarzacie, a może element waszego wyglądu, bo wszyscy wam mówią, wyglądasz dokładnie jak twoja mama. Jak to u was wygląda? Dzisiaj można też składać mamom życzenia. 226452100. Czekamy na wasze telefony.

0: Cap. To dźwięki z Krainy Łagodności. 226-45-2100. Pytamy was dziś o to, co powtarzacie po swoich mamach, co przejęliście od swoich mam. Być może to konkretne słowa, może konkretne zdania, które są z wami trochę nieświadome w takim codziennym życiu, a może jednak to są elementy wyglądu. Jak to u was bywa? 226-45-2100.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam nie sam, bo razem z nami Karina Terconi, dziennikarka.

0: i autorka podcastów Polskiego Radia, w tym tego nowego, Nie dajemy rady. Dzień dobry, cześć, Karina.
1: Dzień dobry, cześć. Akurat jeżeli chodzi o podcast rodzicielski Nie dajemy rady, to jestem współautorką i to jest w sumie mój debiut w takiej formie duetu w podcaście.
0: Razem z Martą Chrościcką, która jest psycholożką i terapeutką dzieci, młodzieży, par i rodzin. Namierzymy ją dzisiaj na pewno, więc razem z nami się połączy. To tak w ogóle można nie dawać rady, jak się jest mamą?
1: Myślę, że może niewygodnie jest się do tego przyznać, ale jest to wpisane w rodzicielstwo, że po prostu nie wyrabia się czasami na zakrętach, brakuje rąk i jeszcze gdy żyjemy w czasach, gdy jest taka presja bycia rodzicem ekspertem, żeby znać się i na medycynie, i na odżywianiu, i na wychowaniu, i na rozwoju, na edukacji, właściwie na wszystkim, no to tak sobie myślę, że trzeba by było zrobić chyba co najmniej doktorat z każdej z tych dziedzin, no ale nie da się.
0: Nie da się. Na przykład twoje córki Laura, Gloria, które wkroczyły tutaj do naszej reżyserki, one tu weszły na pełnym chillu, czyli one mają do waszej relacji bardzo lajtowe podejście, to znaczy czują się jak ryby w wodzie.
1: No i ja bardzo się cieszę. Już od kilku osób i znanych mi, i nieznanych słyszałam, że po tych dzieciach widać, że mają poczucie bezpieczeństwa i że czują miłość, no bo właśnie są takie wyluzowane. To wyluzowanie czasami przekłada się na to, że ja właśnie nie daję rady i jako mama może czasami wolałabym, żeby było spokojniej, no ale jako kobieta, jako feministka myślę sobie super, one dają radę.
0: A ty musiałaś się nauczyć tego, że możesz nie dawać rady? Czy to było z tobą od początku? Takie przekonanie, że nie musisz być najlepszą mamą świata?
1: No nie, ja w swojej głowie, wiesz, jeszcze zanim one się urodziły, podchodziłam do tego realistycznie, więc może nie myślałam, że będę najlepszą mamą na świecie, ale jednak gdzieś tam budowałam sobie tę wizję w oparciu o różne mądre książki, o treści z internetu, również o treści z mediów społecznościowych. No i gdy to wyobrażenie zderzyło się z rzeczywistością, no to początki były trudne, zwłaszcza przy bliźniaczkach.
0: I rozumiem, że podcast Nie dajemy rady ma być trochę takim remedium na jakiś perfekcjonizm mam, rodziców w ogóle?
1: Ma być przede wszystkim wsparciem, ma być taką cyberwioską, no bo mówi się o tym, że rodzice potrzebują swojej społeczności do tego, żeby pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, no też trochę ponarzekać, zobaczyć, że u innych też nie jest perfekcyjnie i że to jest po prostu normalne, więc z jednej strony to, no ale też ten tytuł jest taki symboliczny, bo nie dajemy rady czasami my jako rodzice, ale też my jako prowadzące nie dajemy porad, zwłaszcza tych niechcianych. Po prostu opowiadamy o tym, jak jest. Ja ze swojej perspektywy mamy i dziennikarki, no a Marta ze swojej perspektywy potrójnej mamy, bo Marta jest mamą bliźniąt nastoletnich i starszaka, no ale też na co dzień pracuje z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami, więc no, ma szersze spojrzenie na sprawy wychowania i życia codziennego w rodzinie.
0: Karina, o tym na pewno porozmawiamy, a są takie rzeczy, które ty zauważyłaś, że tak nieświadomie trochę przejęłaś do swojego dorosłego życia po mamie albo nawet do wychowania swoich córek?
1: Jest takie powiedzonko. Myślałam, że wiesz, że wszystkie te powiedzonka, które tak...
0: Ale mięsko i ziemniaczki, czy nie? Czy to nie,
1: nie
0: to?
1: Nie, to nie to. Liczę do trzech. Raz. Ale co by się wydarzyło, gdybym doliczyła do tych trzech? Nie mam pojęcia.
0: Moja mama też tak mówiła, tylko było tak. Liczę do trzech. I to było bardzo wolne liczenie.
1: Tak, dokładnie. Dwa i pół, dwa i trzy czwarte.
0: A jak to jest u was? Bo ja zakładam, że z tymi powiedzeniami może być trochę tak, że nieświadomie je przejmujemy. 226452100. Co przejęliście po swoich mamach? Dajcie znać. Karina Terconi z nami zostaje.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Wet Leg, kawałek prosto od tej grupy. 26 minut po godzinie 17. Pytamy was o to, co przejęliście po swoich mamach. Być może to tekst, może jedno słowo, a może jakiś element waszego wizerunku i waszego wyglądu. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A, bo bym zapomniał, dzisiaj można w czwórce złożyć życzenia swoim mamom. Dlaczego nie? 226452100. Karina Terconi, dziennikarka i współautorka podcastu Polskiego Radia Dzieciom Nie Dajemy Rady razem z nami. No właśnie, skoro to jest podcast dla tych wszystkich, którzy czasem mają takie poczucie, że być może nie nadążają, że nie są perfekcyjnymi rodzicami, to skąd w ogóle ten wyścig się bierze? Bo dzisiaj coraz więcej mówi się o tym, nie musisz być perfekcyjny, nie musisz być idealny, a jednak się ścigamy.
2: Myślę, że duży wkład mają media społecznościowe, bo nawet jeżeli mamy świadomość, że te konta są wykreowane, że nie do końca tak to wygląda w realu, to jednak gdzieś to wjeżdża na podświadomość. Z drugiej strony, chyba jako pierwsze pokolenie rodziców, przynajmniej w Polsce, mamy taki szeroki dostęp do wiedzy na temat wychowania, rozwoju, edukacji dzieci, na temat ich emocji. Szereg jest publikacji na temat rozwoju psychologicznego, emocjonalnego dzieci. No i z jednej strony fajnie, dobrze, ale z drugiej strony no nie wiadomo, co z tego wybrać.
0: Okej, czyli możemy odpalić, powiedzmy, jakąś mądrą rozmowę, która nam uświadomi, że nie musimy być idealni, ale potem sobie odpalimy też TikToka i Instagrama i tam wszystko jest ładne.
2: Albo przeczytamy kilka mądrych książek na temat różnych filozofii, technik, metod wychowywania dzieci. No i teraz nie wiadomo, co z tego jest najlepsze. I ja też myślę, że bolączką rodziców jest to, że trochę tracimy zaufanie do siebie w tym wszystkim. Że jednak pokolenia naszych mam, babć i wcześniej miało większą jakąś taką wiarę w swoją intuicję.
0: Bardzo dużo wiary w swoją intuicję może nawet.
2: Tak. No i też przekazywanie wiedzy, zwyczajów, patentów z pokolenia na pokolenie. Teraz zauważamy wspólnie z Martą, że trochę jest tak, że pokolenie współczesnych rodziców odcina się grubą kreską od tego, co było i teraz my już wiemy, jak nie chcemy, wiemy, jak chcemy, czytamy, uczymy się, studiujemy, no i chcemy to wprowadzać w życie, no ale nie zawsze to jest takie łatwe.
0: A ty się złapałaś kiedyś na tym, że szukałaś takiej jednej sprawdzonej metody na to, jak wychować dzieci?
2: Jednej nie, ale rzeczywiście

0: Zwłaszcza gdy byłam w ciąży, przeczytałam mnóstwo takich naprawdę mądrych książek, ale no one nie były wszystkie z jednego nurtu i niektóre sytuacje sobie zaprzeczały. No i to było trudne, żeby się otrząsnąć z tego i wybrać po prostu, wiesz, najlepsze rozwiązania dla mnie, dla nas jako rodziny.
1: A co ci uświadomiło to, że jednak to nie jest do końca tak, że ktoś stworzy jakąś, nie wiem, jakąś instrukcję obsługi dzieci i będzie można to zastosować w życiu?
0: Nie wiem, czy jesteś gotowy na tę odpowiedź, bo to będzie mocne, ale ja też mówię o tym w podcaście, więc powiem. No więc naczytałam się mądrych książek odnośnie tego, co robi płacz dzieciom. A gdy masz bliźniaki, to ciągle ktoś płacze, no bo nie jesteś w stanie nosić jednocześnie dwójki noworodków, które nie trzymają głowy. I ja sobie tak wkręciłam, że moje dzieci będą miały taki syndrom, który często mają dzieci w szpitalach, w domach dziecka, gdy jest jedna, dwie panie na całą salę dzieci i te dzieci bardzo mocno płaczą, ale że nikt nie przychodzi, to uczą się, że już płakać się nie opłaca, tak? No i ja sobie wkręciłam bardzo mocno, że moje dzieci też to spotka, bo ciągle ktoś musi czekać, aż ja będę miała dla jednej z córek czas i wylądowałam w poradni depresji okołoporodowej u pani psychiatrki. No i to mnie otrząsnęło.
1: Bo uświadomiło ci, że spokojnie,
0: że
1: to co robisz, jest okej. Okay.
0: Że to jest okej, okay, że za bardzo się wkręciłam i powinnam bardziej docenić siebie. Zrobiłam to i jest mi lżej i dużo lepiej.
1: A ty jesteś rodzicem rzeźbiarzem czy ogrodnikiem?
0: O, mocne.
1: Mocne.
0: Chciałabym być...
1: Ale to z waszego opisu podcastu,
0: tak,
1: chciałem ci powiedzieć.
0: Wiesz co, no staram się być rodzicem ogrodnikiem, no bo tam jest jeszcze pewna doza zostawiona na tak zwany freestyle, że te dzieci mają prawo wyboru. Pewnie też trochę szczęścia, trochę przypadku. A ja bym nie chciała być takim rodzicem, który cały czas nadzoruje każdy krok swojego dziecka.
1: Bo rzeźbiarz to rozumiem ten, który decyduje o tym, jakie dziecko ma być. Mm-hmm. Mm.
0: Taka i taka żona, prawo, angielski, hiszpański, do tego piłka nożna i szachy.
1: I o tym też gadacie, a to nie jest przypadkiem już za nami? Czy myślisz, że wciąż jest dużo takich rodziców, którzy te swoje jakieś marzenia przerzucają na dzieci? Bo tyle się o tym mówi, tyle się o tym mówi.
0: No tyle się o tym mówi, a jednak cały czas to się powtarza i myślę, że właśnie media społecznościowe wpływają jakoś tak albo wprost, albo podświadomie na to, że ten wyścig po koronę najlepszej mamy, najlepszego taty jest. I to też w obrębie tego, co my tym dzieciom zapewnimy, czyli jaka szkoła, jakie zajęcia dodatkowe, jakie podróże, jakie zabawki, nawet jakie kolory w pokoju.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Kariny Terconi, dziennikarki i autorki podcastów Polskiego Radia, w tym współautorki podcastu Nie Dajemy Rady. To jest podcast, który Karina tworzy razem z Martą Chrościcką, psycholożką, terapeutką dzieci, młodzieży, par i rodzin, ale też mamą, trójki, jak wspominałaś dzisiaj.
0: To musi
1: Więc
0: być
1: grubo,
0: hardcore.
1: Grubo. 226452100. Pytamy was o to, co przejęliście po swojej mamie. Ja dzisiaj zrobiłem sobie rachunek sumienia. Moja mama w ogóle lubi zwiedzać świat śladem kawiarni i ja mam dokładnie tak samo. Jak gdzieś jadę, to mogę siedzieć i patrzeć na ludzi. To jest moje zwiedzanie świata. Ale zakładam, że może być w waszym przypadku zupełnie inaczej. Czasem to jest jedno zdanie, czasem jedno słowo, czasem jakiś element być może w waszym wyglądzie, który przyjęliście po mamie i wszyscy wam teraz opowiadają. No nie, no ten albo ta to wykapana mama. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To etiuda numer 5 od Dżimka i Kosmy Króla. 36 minut po godzinie 17. Dzisiaj niesamowity moment. Możecie składać życzenia swoim mamom na antenie czwórki 226452100. Ale pytamy was też o rzeczy, które po swoich mamach przejęliście.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Karina Terconi, dziennikarka i współautorka podcastu Nie dajemy rady. To jest nowy podcast Polskiego Radia Dzieciom. Słuchaj, może ten perfekcjonizm to jest taka rzecz, którą czasem się zabiera od swoich mam. Bo z jednej strony wspomnieliśmy o tym, że...
2: Myślę, że może tak być. Może tak być. Chciałoby się jak najlepiej. Często też idealizuje się swoje dzieciństwo i swoją mamę. Więc może tak być, chociaż myślę, że tutaj większy udział jednak jest mediów społecznościowych.
0: Jednak, że się napatrzymy, że tam wszystkie mamy takie ładne, zawsze uczesane. I
2: w domu posprzątane, obiady jak z restauracji z gwiazdką Michelin.
0: To tak nie jest? Ja nie jestem mamą, więc nie wiem.
2: Może u kogoś gdzieś na świecie jest, ale z mojego doświadczenia wynika, że jest to bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli nie mamy wielu osób do pomocy.
0: A co byś chciała powiedzieć słuchaczom twojego podcastu, oprócz tego, że nie muszą być perfekcyjni?
2: Że tak naprawdę dają radę i że dają radę każdego dnia na tyle, na ile mogą właśnie tego dnia, bo to jest ich moc w tym danym momencie i żeby skupili się na tym, co dobre. I też przytaczam taką swoją historię, że właśnie gdy wylądowałam u tej psychiatrki i zaczęłam jej opowiadać o tym, że tak strasznie trudno jest znaleźć nianię do bliźniąt, bo to jest tak dużo pracy, tyle obowiązków, że nikt się tego nie chce podjąć i że ja nawet to rozumiem i że ja nawet rozumiem, że te nianie chcą bardzo dużo pieniędzy i zaczęłam wymieniać zakres tych obowiązków i to nie obejmowało żadnych prac domowych typu pranie, sprzątanie, gotowanie. I ta pani poprosiła mnie, żebym się na chwilę nad tym zatrzymała i powiedziała, zobacz, a teraz ty robisz to wszystko, plus obowiązki domowe, a uważasz, że nie jesteś wystarczająca. I ta perspektywa pozwoliła mi na siebie spojrzeć jakimś takim, wiesz...
0: Łaskawszym okiem.
2: Takim przyjacielskim okiem i ja... Bardzo polecam tę metodę każdemu.
0: Czyli uświadomić sobie, jak wiele mamy do zrobienia, że dla przeciętnego człowieka to jest po prostu niewykonalne, żeby wszystko było tu fantastycznie zrobione, więc może warto trochę odpuścić,
2: zejść z tonu. Tak.

0: Zakładam, że tych tematów, które poruszacie w podcaście, jest zdecydowanie więcej.
1: Tak, rozmawiamy o poczuciu winy, o wyrzutach sumienia, gdy zdarzy się na przykład krzyknąć w domu. O tym krzyku, o emocjach właśnie jest spora część naszych rozmów, ale też rozmawiamy o tym, co się dzieje, gdy tata i mama mają inną wizję wychowania, zasad w domu, relacji z dzieckiem, jak to wszystko pogodzić. Rozmawiamy w ogóle o relacjach w rodzinie, jak to jest umawiać się z dzieckiem czy z dziećmi na takie randki jeden na jeden, żeby budować tę relację. Ale mówimy też na przykład, to jest taki mocny odcinek, byłam sobą, a teraz jestem tylko mamą. Często jest tak, że i tu znowu wkraczają media społecznościowe, że wydaje nam się, że po tym, jak się pojawi dziecko na świecie, nasze życie będzie identyczne do tego, które mieliśmy wcześniej, tylko z dodatkową osobą. No a w prawdziwym życiu, nie w filmie i nie na Instagramie, no to rzadko się udaje i czasami można mieć poczucie takiego wykluczenia z życia zawodowego, kulturalnego, sportowego, społecznego. W ogóle w rodzicielstwie, zwłaszcza na tych pierwszych etapach, jest dużo samotności i to jest też taki temat tabu.
0: Pamiętam, że kiedyś jedna z mam swoją drogą opowiadała mi, że dla niej chyba najtrudniejsze było to, kiedy uświadomiła sobie, że dla siebie samej przestała być kobietą, a była tylko i wyłącznie mamą. Mhm. Że to chyba taki niełatwy moment.
1: Myślę, że to jest w ogóle trudne, żeby tak zbudować siebie na nowo i żeby samemu, samej sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem tylko mamą, czy ja jestem aż mamą i co to dla mnie oznacza i czy to realizowanie się w jednym obszarze życia jest dla mnie dobre, wystarczające, pełne, czy jednak potrzebuję też innych obszarów. No i wtedy wkracza tata cały na biało, żeby to umożliwić.
0: Powiedziałeś o tym, że czasem jest tak, że mama i ojciec mają zupełnie inne wizje rodzicielstwa i że o tym też rozmawiacie. To jest jakkolwiek do pogodzenia?
1: Okazuje się, że tak. To dla mnie było w ogóle jakieś takie bardzo uwalniające odkrycie, gdy Marta w jednym z odcinków powiedziała, że to wcale nie jest tak, że tata i mama muszą się we wszystkim zgadzać. Ja zawsze czytałam w różnych mądrych książkach, że trzeba ustalić najpierw jeden front i cały czas go trzymać. Okazuje się, że w tych sprawach takich niefundamentalnych, ale jakiejś mniejszej wagi, jak na przykład to, czy można pójść dzisiaj 30 minut później spać, okazuje się, że mama i tata mogą mieć różne zdanie, tylko oczywiście trzeba o tym rozmawiać, trzeba powiedzieć, dla mnie ważne jest to, dla mamy ważne jest to, dzisiaj zróbmy tak, jak mówi mama, innym razem wybierzemy moją opcję.
0: Ale to też ciekawe, o czym mówisz, że to jest trochę takie ustalanie wspólne, ale jednak dziecku się przedstawia jakąś jedną konkretną wersję. A nie, że pójdzie do taty, tata pozwoli iść na nocowankę, a mama nie i teraz co z tym zrobić?
1: No właśnie, usiąść do stołu i porozmawiać. I ta rozmowa, myślę, że jest na wagę złota i też z wielu moich rozmów z ekspertami, z mamami, z rodzicami wynika, że gdzieś tracimy tę umiejętność rozmawiania. Pewnie z twoich audycji to też często wychodzi, a to powinna i jest, tak myślę, baza.
0: A zdradź jeszcze jedną rzecz. Ty byś chciała, żeby powiedzmy za 20 lat twoje córki przyszły do ciebie i ci tak wprost powiedziały, co było super, a co nie?
1: Bałabym się tego.
0: No to trudno,
1: ale wiesz, zwłaszcza odkąd jestem mamą, to prawda stała się dla mnie niezwykle ważna. I bycie też wprawdzie ze sobą i to czasami jest trudne i to czasami jest bolesne, ale ja jednak wolę być wprawdzie, więc tak.
0: Bo wspomniałeś o tym też, że mamy tendencję do tego, żeby idealizować relacje na przykład z naszymi mamami sprzed lat. Mhm.
1: Chociaż z drugiej strony, jak kiedyś z okazji chyba Dnia Dziecka pytałam słuchaczy o to, czy mieli szczęśliwe dzieciństwo, to powiem ci, że niewiele było takich telefonów w pełni usatysfakcjonowanych swoim dzieciństwem słuchaczy.
0: A to jest ciekawe, bo mamy tendencję do tego, żeby raczej wybierać, żeby trochę się chronić przez to, że będziemy wybierać te takie najszczęśliwsze momenty w naszym życiu.
1: No może akurat tak się wtedy trafiło, no ale ja też w sumie lubię myśleć o tym, co dobre.
0: Może się tak zdarzyć, że teraz słuchają nas na przykład rodzice, którzy czekają na swoje dziecko albo się starają o to dziecko. Czy mają się czego bać? Jesteś już dość

0: doświadczoną mamą, więc jesteś w stanie im to powiedzieć.
1: Wiesz, ja mam taką swoją społeczność rodziców bliźniąt i tam się bardzo wspieramy i często mamy w ciąży piszą, a czy ja dam radę? I ja zawsze wtedy piszę, wszystkie dałyśmy, wszystkie dajemy, ty też dasz radę, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby potrafić odpuścić i jeszcze ważniejsze, żeby potrafić poprosić o pomoc, bo to wcale nie jest miarą tego, jakim jesteśmy rodzicami, że wszystko zrobimy sami. To żadna ujma na honorze, jeżeli poprosimy mamę albo babcię, żeby ugotowała nam obiady na tydzień. Na
0: Dostałaś przykład. Dzisiaj życzenia, czy nie?
1: Dostałam życzenia, dostałam kwiaty, dostałam piękne serca na patyku z napisem dla kochanej mamy. To chyba domyślam się, że ciocie żłobkowe pomagały z tym pisaniem. No ale tak, to jest bardzo miły i wyczekany i wymarzony dzień dla mnie.
0: To ja ci tylko przypominam, że za kilka dni jest Dzień Dziecka i dziewczyny to bardzo dobrze słyszą, będą czekać. Na rewanż.
1: No, coś tam wymyślę.
0: Karina Terconi, dziennikarka, współautorka podcastu Polskiego Radia Dzieciom razem z psycholożką i terapeutką dzieci, młodzieży i par Martą Chrościcką, a ten podcast to Nie Dajemy Rady. On pojawił się już na platformie podcastowej i każdy kolejny odcinek co tydzień we wtorek.
1: Dokładnie, zapraszamy wszystko, co wspierające, uwalniające i otulające dla rodziców. To właśnie ten podcast.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

Czarnego. Dzisiaj Dzień Matki, więc świętujcie na swoich zasadach. Jeśli uważacie, że trzeba zadzwonić i czujecie, że to jest dobre, dzwońcie. No jak ktoś miał trudne relacje, to zakładam, że może być też

w którym była apteka, jest teraz sklepik, w którym można kupić Pinokia, więc dla turystów oczywiście atrakcja, dla mieszkańców nie. Czy my mamy tendencję do tego, żeby zadeptywać różne turystyczne miasta? Być może to jest trend nie tylko włoski, nie tylko europejski, ale też konkretnie polski. O tym pogadamy jutro. 226452100. Ten numer telefonu może się przydać, a my dziękujemy za dziś. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.

0: 8 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
11: Girl, I'm a wizard. Rock rhymes that bring forth whirlwinds and blizzards. Start early and end it. I'm burly beginning. MC warfare. I'm bird in the trenches. Y'all lynch.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: W najbliższych dniach temperatury wzrosną, a w weekend lokalnie mogą przekroczyć 30 stopni, co może oznaczać kolejny upał w tym roku. Początek czerwca według prognoz będzie chłodniejszy niż zwykle, ale w drugiej połowie miesiąca temperatury mają wzrosnąć powyżej średniej. Możliwe, że cały czerwiec okaże się wyraźnie cieplejszy od średniej wieloletniej, choć suma opadów będzie typowa dla tego miesiąca.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 28-31 maja. PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Czwórki.

0: Backstage.
1: Dzień dobry, dzień dobry, a może właśnie cześć. Z tej strony Dominika Płonka. Minęła godzina 18, a to oznacza, że czas na backstage. Backstage bardzo wyjątkowy i tutaj na samym początku chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom, a to dlatego, że dzisiaj Polski Dzień Mamy, 26 maja, także jeżeli jeszcze nie zdążyliście, słuchajcie, złożyć życzenia swoim mam, to jest jak najbardziej na to moment. Mam albo osobom, które pełnią w waszym życiu rolę takiej mamy. Dziś o tym trochę porozmawiamy w kontekście dużo bardziej muzycznym, a to dlatego, że przygotowałam dla was Mother's Day Special i będę mówić o Mothers of Pop, czyli o matkach popu, o ikonach tego gatunku, a to wszystko dlatego, że no właśnie jakąś taką miałam kminkę na temat tego, co można wymyślić na dzień matki i stwierdziłam, że kurczę, w zasadzie to w stronę takich właśnie ikon kobiet popu. Często fanbase'y mówią mother albo matko, mamo. Przyjrzymy się tym ikonom popu dzisiaj i bardzo dużo popu damskiego będziemy grali, także zapnijcie pasy, bo zaczynamy i już zaczęliśmy w zasadzie bardzo porządnie. Zaczęliśmy od największej chyba ikony, od Madonny, która, no, jak sama nazwa wskazuje, jest absolutną królową popu. Dalej świetnie sobie radzi, jest w trakcie rolloutu jej płyty Confessions 2. Nie tak dawno wydała utwór z Sabriną Carpenter o tytule Bring Your Love, który zresztą u nas na playliście tutaj bardzo gęsto się prezentuje, czwórkowej. Zagrajmy może ten numer z Sabriną Carpenter, czyli

Królowa popu i królowa popu Gen Z, a potem dla was jeszcze mam numer Popular z The Weeknd. Madonna na sam początek tego specjału backstage'owego na Dzień Matki, teraz w czwórce.

0: Furka, rádio i podcast.
1: I've seen the devil dance on set.

To był The Weeknd, Madonna, królowa popu i utwór Popular. No, jak sama piosenka może nam już sugerować, Madonna nigdzie się nie wybiera. Na pewno nie na emeryturę. Świetnie nadal radzi sobie zarówno na mediach społecznościowych, co jest świetne, jak i na scenie. Nie tak dawno wystąpiła razem z Sabriną Carpenter w ramach występu na Coachella. I tutaj zgrabnie przechodzę w backstage'u dzisiaj na ten Mother's Day Special do Sabriny Carpenter, która również jest nazywana już matką popu, mimo jej dosyć młodego wieku. Bardziej jest taką Madonną pokolenia Gen Z, pomimo że ja chyba osobiście bym jej tak nie nazwała, no to jej fani rzeczywiście tak mówią, ale też ma świetny performance, świetne utwory, idealne popowe piosenki. W zasadzie rok w rok wydaje albumy, które zostają później nominowane do Grammys, podbijają listy przebojów. Ona też świetnie potrafi się bawić i potrafi świetnie docierać do swoich odbiorców i z nimi rozmawiać. Chciałabym kiedyś zobaczyć Sabrinę Carpenter na żywo. Mam nadzieję, że zawita do Polski, będzie można zobaczyć ją live. Przygotowałam dzisiaj dla Was po prostu jej dwa największe hity. Man Child, a później Espresso od Sabriny Carpenter.

To była Sabrina Carpenter i utwór Espresso. Tak prosty w produkcji, tak niewymagający od słuchającego, a jednocześnie tak przyjemny. A wszystko to dlatego, że dziś Dzień Matki. Co ciekawe i co ważne, dziś Polski Dzień Matki, bo Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych obchodzimy trochę wcześniej i nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze mam taką sytuację, że zauważam jakiś post czyjś zagraniczny, czy jakąś notkę newsową o tym, że jest Dzień Matki i serce podskakuje mi do gardła, że jak to, że już, że jeszcze dla tej mojej mamy nie mam jakiegoś prezentu, czy nie złożyłam jej życzeń, a potem okazuje się, że to na razie ten w Stanach, że nasz jest troszeczkę później. Nasz Dzień Matki dzisiaj, i tutaj przypominam, jeżeli jeszcze nie złożyliście waszym mamom życzeń, a ja przechodzę do kolejnej królowej popu, tym razem w delikatnie bardziej popowo-rockową stronę skręcimy. Olivia Rodrigo, która powraca na scenę z nowym singlem. Jest takim czarnym kotem w odróżnieniu od blond cukierkowej Sabriny Carpenter. Ja tutaj sobie zapisałam, że to jest taka emo mother pokolenia Gen Z. Zabłysnęła utworem Driver's License, który był repostowany, dodawany przez wszelakie gwiazdy popu, między innymi przez Taylor Swift, której, słuchajcie, no niestety dzisiaj, stety albo niestety tutaj nie wrzucam, bo przez Taylor Swift nie jestem w stanie przejść muzycznie, ale wracając do Olivii Rodrigo, kolor fioletowy to jest kolor, z którym kojarzymy tę artystkę, a ja zagram wam jej najnowszy utwór właśnie, który zapowiada nowy album Drop Dead, a później największy banger Deja Vu.

0: Backstage.
1: To była Olivia Rodrigo, utwór Deja Vu, a wysłuchacie Backstage'u. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Dziś Dzień Matki, a ja pokazuję wam matki popu, popowe wokalistki, które często ich fanbase nazywają matkami. Dzisiaj taki Mother's Day Special. Bardzo dużo popu w Backstage'u i mnie to bardzo cieszy. Wracamy teraz do ikon. Schodzimy trochę na chwileczkę z tego pokolenia Gen Z. Sabrina Carpenter i Olivia Rodrigo za nami, a przed nami prawdziwa królowa, Queen Bee, tak jest nazywana przez swój fanbase, czyli Beyoncé. No nie trzeba chyba dużo tutaj tłumaczyć w tym

tym przypadku. No uwielbiam na przykład jej album Four, z którego wyciągnęłam dla was jeden utwór, no ale nie zabraknie też tutaj bangera. Do dziś fanbase, ale nie tylko też fani Beyoncé uważają, że jej występ na Coachella to była najlepsza Coachella, jaka kiedykolwiek się wydarzyła i nikt nie potrafi tego przebić, nawet Justin Bieber ze swoim wielkim telebimem. Wtedy ta Coachella w ogóle była nazwana Beychellą i też fajnie ta gra z słowem i tym, tą literką B u niej rzeczywiście pokazuje, że ten fanbase jest ogromny, że on jest wspierający, że on traktuje Beyoncé jako taką swoją popową, muzyczną, platoniczną mamę. Zagrajmy zatem. Najpierw właśnie banger z jej królem Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, a później Run the World.

Girls, girl. To była Beyoncé, utwór Run the World, Who Run the World Girls. Dziewczyny rządzą światem, a dziś Dzień Matki, o dziewczynach, o kobietach popu, o matkach popu rozmawiamy. Za nami Beyoncé. Ja dodam tylko, że ciekawym aspektem bycia taką ikoną popu jest to, że rzeczywiście bardzo często w tekstach, w utworach jest duży, duży element takiego, taki energetyzujący, dawania takiego, tej energii, powera do dziewczynom, ale też chłopakom, swojemu fanbase'owi. Popowe laski lubią robić utwory, które po prostu motywują nas do działania. No i oczywiście przykładem takiego numeru jest utwór Run the World, ale będzie teraz więcej przykładów, bo przed nami Lady Gaga, kolejna matka popu, Monsters, tak się nazywa jej fanbase, czyli małe potworki, potwory, tak można powiedzieć. No te nazwy fanbase'ów są bardzo ważne przy popowych ikonach. Tematyka tekstów również wspierająca, empowering, takie piosenki, przy których, tak jak już wspomniałam, sami pokonujemy jakieś trudności. Ja zagram od Lady Gagi dwa numery. Jeden to będzie najnowszy singiel stworzony razem z Doechii dla filmu Diabeł ubiera się u Prady, a później jeszcze mam dla was aplauz o tym, że Lady Gaga żyje dla oklasków.

że my żyjemy często dla oklasków i to jest jak najbardziej okej. Okay. Lady Gaga, ikona i matka popu teraz w backstage'u. No matter what, no matter what, you

0: Backstage.
1: To była Lady Gaga, najpierw z Doechii w utworze Runway, później Applause od Lady Gagi, jeden z jej największych hitów. A wy cały czas słuchacie audycji Backstage Dominika Płonka przy mikrofonie. Dziś przyglądamy się największym ikonom popu, zarówno tym, które od lat siedzą na scenie, była Madonna, jak i tym najświeższym Gen Z, Sabrina Carpenter czy Olivia Rodrigo. Teraz skręcimy na sekundkę w stronę taką bardziej urbanowo-rapowo-hip-hopową. Trochę odpoczniemy od tych cukierkowych piosenek, no bo mam dla was kolejną dziewczynę, Doechii. Królowa rapu, królowa manifestacji, dążenia po swoje, królowa pamiętniczków, bycia bardzo blisko swojego odbiorcy. Świetny debiut płytowy Alligator Bites Never Heal. Dla was przygotowałam dwa numery od Doechii właśnie. Jeden to Nisso Ultima właśnie z tego albumu, a później jeszcze Girl Get Up. Świetny numer, w którym kolejna królowa udzieliła się featuringowo. O tych featuringach też porozmawiamy tam na ficie SZA. Posłuchajcie. Wake up.

0: Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess.
1: Czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czwartek, 28 maja zabierzemy was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
2: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
2: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy dzień.

0: dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie. Czwórka.

Kropka, radio i podcast. Minęła godzina 19. Pogoda. Początek czerwca według prognoz będzie chłodniejszy niż zwykle i na to trzeba się przygotować, ale w drugiej połowie miesiąca temperatury mają wzrosnąć powyżej średniej, czyli czekają nas naprawdę mocne upały. Możliwe, że cały czerwiec okaże się

0: wyraźnie cieplejsze od średniej, tej takiej wieloletniej, choć suma opadów deszczu powinna być typowa dla tego miesiąca.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
2: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
2: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

Dobry wieczór, a raczej cześć. Z tej strony Dominika Płonka. Cały czas słuchacie Backstage'u, druga godzina audycji. Dziś specjał na Dzień Matki. Rozmawiamy o królowach popu, o matkach dla swoich fanbase'ów właśnie w tym popowo-muzycznym kontekście. Przechodzimy do następnej artystki, bo dzisiaj chciałabym przede wszystkim wam dużo tej muzy popowej pograć. Jest nią Rihanna, matka nie tylko swojego fanbase'u, ale również matka trójki swoich dzieci. Dużo tego kontentu rodzicielskiego ostatnio też wstawia, ale ja uważam, że to w ogóle jest bardzo ważne i też bardzo wartościowe dla fanbase'u, który również dojrzewa razem z artystką i dzisiaj jest już w wieku, w którym zakłada rodziny. Ciągle czekamy na album od Rihanny, który ona podobno już miała napisany i stwierdziła, że jednak jej się nie podoba i chce go zrobić od początku, ale fanbase jest cierpliwy i czeka. Ja myślę, że krążka się spokojnie doczekamy, pomimo, że od ostatniej płyty Anti mija 10 lat. No, Rihanna jest też matką biznesu, prowadzi firmę kosmetyczną Fenty, wspiera jednocześnie bardzo mocno swojego męża A$AP Rockiego, który w tym roku powrócił z albumem. Pisze też bardzo dużo o tym, że jest z nim na trasie razem z jego dzieciakami, ale kiedyś był taki czas, kiedy Rihanna była wolna, młoda i imprezowa. I to z tego okresu chciałabym zagrać wam teraz dwa numery. Myślę, że dobrze je znacie. Rude Boy, a później Don't Stop the Music od Rihanny w Backstage'u na Dzień Matki.

To była Rihanna i Don't Stop the Music. Nie da się przy tym numerze nie tańczyć. Cały czas słuchacie specjalnej audycji backstage'owej na Dzień Matki. Dominika Płonka przy mikrofonie. No, Dzień Matki to też moment, żeby przenieść się do świata latino na chwilę. Tylko na chwilkę krótką. No i tam wychodzi też tutaj na prowadzenie taka jedna figura, postać Shakira, która nadal też prężnie działa w branży muzycznej. Ostatnio do Fify nagrała też kolejny numer. Wygląda w ogóle nadal jakby miała 20 lat, co jest niesamowite. Wydaje banger za bangerem. Ostatnio zrobiła też kolab z Zarą Larsson. No i właśnie, z jednej strony wrócimy do jej największego hitu, bo nie byłam w stanie tego tutaj dzisiaj wam nie zagrać, czyli będzie Hips Don't Lie, a później Euro Summer, gdzie na ficie u Zary Larsson, które pokazuje, że my też wracamy do tych brzmień takich z wczesnych lat 2000. Shakira, matka popu latino teraz w czwórce. No fighting. We got the refugees. No fighting.

To było Eurosummer od Zary Larsson i Shakiry. Nie bez powodu wybrałam ten numer, bo chcę bardzo płynnie przejść właśnie do dziewczyny, z której płyty pochodzi ten utwór, czyli do Zary Larsson, która w zasadzie przewija się, mam wrażenie, przez każdy wątek w mojej audycji w backstage'u. I dobrze, no jest to moja ogromna inspiracja, więc nie może jej w tej mojej audycji zabraknąć. Zara Larsson, 28 lat, wokalistka ze Szwecji, która na początku nie była matką swojego fanbase'u, bo przez wiele lat tego fanbase'u pomimo wielkich hitów nie miała i to jest też bardzo ciekawy przypadek i gdzieś poznała siebie muzycznie i o tym też opowiadała w wywiadach dopiero po tych 10 latach działania w branży i po wielu hitach i zrozumiała, kim jest i kim może być dla swojego odbiorcy i w końcu tą więź z tym odbiorcą zawiązała. Zrobiła to przy okazji albumu Midnight Sun, z którego my zagramy teraz dwa utwory tytułowe Midnight Sun, a to dlatego, że już za niedługo czerwiec i na północy Europy będzie można właśnie zauważyć to, że słońce nigdy nie zachodzi w tym okresie, o czym właśnie jest ten utwór. I to jest to też love song w ogóle Zary Larsson do natury i do środowiska naturalnego, co jest też pięknym tematem. A później trochę pazura Zara Larsson nam pokaże, zagramy utwór Pretty Ugly w backstage'u.

0: Backstage.
1: To był numer Pretty Ugly z płyty Midnight Sun od Zary Larson, a wy cały czas słuchacie Backstage'u przy mikrofonie Dominika Płonka. Dziś gramy pop, gramy wokalistki, gramy matki popu, a to wszystko dlatego, że dziś specjał na Dzień Matki właśnie. Ostatni raz to przypomnę. Jeżeli jeszcze swoim mamom nie złożyliście dzisiaj życzeń, to to jest na to odpowiedni moment, a my zgrabnie przechodzimy ze Szwecji, lecimy do Afryki, do Johannesburgu, miasta z Republiki Południowej Afryki, z której pochodzi następna popowa wokalistka, czyli Tyla, która ostatnio podkreśla, że właśnie jest pop, że Tyla jest pop, tworzy pop i na album o tytule A-Pop od Tyli czekamy, a w ramach tego oczekiwania zagramy dwa jej największe hity, Chanel, a później Water w Backstage'u.

muszę sprawdzić, kiedy do tego nagrywałam TikToki z jakimś tańcem. Water od Tylee w backstage'u. Cały czas słuchacie audycji poświęconej matkom popu i dużo dziewczyn popowych dzisiaj gramy. No, musimy wrócić jeszcze, przy każdej sekcji popowej mam wrażenie, że żeby to troszeczkę jednak odpopić, można tak powiedzieć, być może to słowotwórstwo, trzeba troszeczkę też tego hip-hopu wrzucić, żeby nie było zbyt cukierkowo, zbyt słodko, no to tutaj wchodzi teraz cała na biało. Cardi B, również mama malutkich dzieciątek, czyli matka nie tylko popu, ale po prostu matka w życiu codziennym. Zagramy jej numer z Kelani, numer Safe, o walce z mężczyznami, o tym, że Cardi B chciałaby po prostu czuć się bezpiecznie przy swoim mężczyźnie. Co ciekawe, Cardi B, jej fanbase przede wszystkim uwielbia za jej humor, jej show. Tam w internecie można zobaczyć na social mediach, że rzeczywiście ludzie mówią, że jej występy, jej koncerty to nie tylko dobre show, ale też po prostu kabaret i za to ją uwielbiają. Jest świetną performerką, ma świetną osobowość, a to jest bardzo też ważne w byciu matką popu. Zagrajmy utwór Pick It Up, a później Save z Kelani z jej ostatniego, najnowszego albumu, Cardi B. Picture I'm fiending.

To był utwór Safe, Cardi B feat. Kalani. Świetny beat w ogóle, uwielbiam ten numer. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie, a wysłuchacie backstage'u. Dziś audycja specjalna na Dzień Matki. I teraz chciałam jeszcze odkryć dla was trochę tej wrażliwszej strony popu, bo cały czas mówimy o tym, że pop kobiecy to silny przekaz, to mocne treści, to taka muzyka, z którą fanbase danej pop gwiazdy może iść i zdobywać świat i dodawać sobie pewności siebie i wychodzić z tymi numerami na ulicę i sobie to podśpiewywać i czuć się ze sobą lepiej i to jest świetne, ale prawda jest taka, że pop ma też swoją wrażliwą stronę, taką bardziej introwertyczną, lżejszą, troszeczkę właśnie taką bardziej brokatową, wymagającą takiego skupienia się na niej i dla mnie taką wokalistką, która przedstawia ten pop i nadal przy tym ma potężny fanbase jest Selena Gomez, która również jest nazywana matką przez swój fanbase i potrafi rzeczywiście bardzo dużo silnych tekstów w swojej wrażliwości i właśnie w takich lżejszych brzmieniach przekazać i takie dwa właśnie wrażliwsze i spokojniejsze numery od Seleny wybrałam. Good For You, a później Lose You To Love Me od Seleny Gomez dla was w backstage'u.

Było Lose You to Love Me od Selene Gomez, a wy cały czas słuchacie backstage'u przy mikrofonie Dominika Płonka. Dziś popiary, czyli dziewczyny, kobiety, które grają, śpiewają pop. No i stwierdziłam, że jak już mamy te gwiazdy Disneya, mamy Selene Gomez, to warto wspomnieć też o jej najlepszej koleżance z dzieciństwa, z którą również grała w serialach, czyli o Demi Lovato, która nadal również prężnie w tym show biznesie i w popowym świecie działa. Mimo że pokonała wiele trudności życiowych, uzależnień, o czym też powstał dokument od Demi Lovato, bardzo ciekawy, który polecam. Świetna artystka, która przeżywa, mam wrażenie, swój taki comeback i rozkwit. Wydała ostatnio płytę o nazwie It's Not That Deep Unless You Want It To Be. I to właśnie z tej płyty zagram wam numer, gdzie na ficie Cobra, utwór Fantasy, ale zanim to jeszcze wróćmy do tej empowering strony, takiej ukwiecającej strony popu, która dodaje siły, Demi Lovato i utwór Sorry Not Sorry. Audycja Backstage dobiega powoli końca. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i razem sprawdzaliście największe ikony popu i wspominaliście razem ze mną, ale też trochę rozkminialiśmy, co to znaczy być królową popu, co to znaczy być matką popu. I ja na sam koniec jeszcze raz życzę wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, jesteście świetne i bez was nic by nie było, bez popu od tych ikon też by nic nie było tak naprawdę. To jest muza, która nas otacza, czy tego chcemy, czy nie. Ja wam bardzo dziękuję. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro w poranku czwórki od godziny 7. Trzymajcie się ciepło. Happy Mother's Day. Dobrego dnia matki. Cześć.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet

0: 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Cieplutko i słonecznie, pomimo że godzina 20 wybiła, to jeszcze słońce widać na dworze. 25 stopni, taka jest temperatura, no to dosyć przyjemna. Jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 17 stopni, natomiast jutro 21, to będzie taki pik tej temperatury, no ale będzie ciepło. Jakość powietrza dzisiaj jest dobra, jeżeli chodzi o ciśnienie, to mamy 1018 hektopaskali, no i obecnie gwałtownie spada.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.

0: też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
1: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
0: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
1: i TLM.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Po reklamie.
5: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Polskie Radio.

Siemandero, elo. Dobry wieczór, 25 minut po godzinie 8, 6 minut nawet po godzinie 20, o, żeby było tak wszystko jasne, no bo 8. Zdarza mi się oczywiście mówić o 8, jak prowadzę poranek, a w tym tygodniu dwa razy, i w poniedziałek, czyli wczoraj, i w piątek czeka mnie poranek, więc no bardzo z tego powodu się cieszę, bo będę mógł po prostu do was wpaść, do domów w sumie, bo jak wpadną, chyba że do samochodu na przykład wpadam, albo do pracy. Jestem waszym gościem, mam przynajmniej taką nadzieję, a że mam odzew od słuchaczy, to wiem, że nie gadam w przestrzeń totalnie pustą, tylko że ktoś tam siedzi po drugiej stronie i słucha i czeka na te kawałki, które zaprezentuję. Dzisiaj, moi drodzy, Dzień Matki, w ogóle brzydka nazwa, Dzień Matki. Dzień Mamy się powinno nazywać, albo Dzień Mamusi. Co prawda mojej mamy już nie ma na tym świecie, no ale myślę o niej cały czas i gdzieś tam w sercu na pewno zostanie do końca mojego życia. I powiem wam, że tak naprawdę takie święto jest bardzo ważne, ale pamiętajmy też, że powinniśmy nasze mamy gdzieś tam gratyfikować codziennie i być po prostu dobrym dla naszych mam, bo pamiętajmy, że naprawdę bardzo dużo pracy, siły te nasze mamy włożyły w to, żebyśmy my na tym świecie byli i żeby nam się jakoś żyło. Oczywiście czasami jest to z lepszym bądź też gorszym skutkiem. Wiadomo, że nie każdego dzieciństwo jest super kolorowe. A ja pomimo tego, że moje dzieciństwo może nie było kolorowe pod względem finansowym, to było bardzo kolorowe pod względem miłości i pod względem wszystkiego, co się działo wokół, bo czasy były takie, a nie inne, czyli większość czasu spędzało się na osiedlu z kumplami. No oczywiście wtedy mama nie była przyjacielem, bo była zazwyczaj wrogiem, bo kazała wracać wcześniej do domu, potem trzeba było z psem wyjść, potem, nie wiem, wyrzucić śmieci, no i takie różne rzeczy, ale koniec końców to też nam takie rzeczy, które dostawaliśmy od naszych rodziców, od naszych mam, potem prezentują, bo my potem również możemy ewentualnie popracować nad swoim zachowaniem, zmienić się w stosunku do naszych dzieci, poprawić coś, co może nam nie pasowało za bardzo w dzieciństwie, ale nie można też do końca winić naszych mam, bo umówmy się, nie było kiedyś tak dużej świadomości, nie było informacji, mamy były zagubione, często nie wiedziały, szczególnie jak miały pierwsze dziecko, jak to wszystko się potoczy. No i kiedyś się dzieci wychowywało, teraz się im towarzyszy, przynajmniej tak powinno być, bo no, wychowywanie jest takie, moim zdaniem, też dosyć brzydkie określenie, bo wychować można ewentualnie psa, no bo chociaż to też jest nasz przyjaciel i powinniśmy mieć dużo szacunku do tych zwierząt, ale kiedyś naprawdę patrzyło się na to trochę z innej perspektywy, dzieci ryby głosu nie mają, tym podobne rzeczy. Ale no, ja się wychowałem w tych czasach, moja mama bardzo mi kochała, ja kochałem bardzo moją mamę i to było z każdego dnia, z każdej godziny mojego dzieciństwa na pewno wyciągałem wnioski, pomimo że wtedy może byłem zbuntowany i nie liczyłem się ze zdaniem mojej mamy, no to koniec końców jednak wspominam te wszystkie zasady, które były bardzo dobre i chciałbym, żeby każdy tak jak ja według takich zasad funkcjonował. No niestety myślę, że nie każdy ma takie szczęście być dobrze wychowanym, co później przekłada się w późniejszych latach, no bo jednak to prędzej czy później wyjdzie. I dzisiaj będą kawałki dla mam, ale chwilę później. Na razie Boozy Badass z gościnnym udziałem TIA, Trust Issue, a potem Billy Gang, Cushington i Call Back Kush. To dla tych, co mają wiedzieć, to wiedzą. Posłuchajcie.

Billy Gang Cushington i 17 minut po godzinie 20. Czwórka Polskie Radio, audycja Numer Raz na Fali. Ja nazywam się oczywiście Numer Raz, no i dzisiaj nadaję do was i dla was do godziny 22. Dobrej marki rap. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało, ale na pewno chłamu nie puszczam i kawałków, które mi się nie podobają, nie puszczam, chociaż czasami robię wyjątek, jak coś jest takie, no, że wypadałoby to zaprezentować, no to wtedy naginam troszeczkę swój kręgosłup moralny i prezentuję takie utwory, bo uważam, że no tutaj jednak powinno być obiektywnie i rzetelnie, jak prawdziwe dziennikarstwo, więc staram się jednak, żeby trochę było zróżnicowanych tych numerów. Dlatego trochę jest nowoczesnych, trochę oldschoolowych. Oczywiście przypuszczam, że jakbyśmy tak policzyli, to pewnie z 80% oldschoolu i z 20% new schoolu, ale i tak dobrze uważam, że całkiem nieźle sobie radzę z tym new schoolem i wybieram utwory, które no, są zjadliwe. O, może tak? No i wtedy wy również możecie ich posłuchać. A my, wracając do dnia mamy, naszykowałem dwa kawałki. Pierwszy jest to utwór Tupaca, znanego amerykańskiego rapera, który oczywiście odszedł od nas już z tego świata. 95 rok, album Me Against the World. Genialna płyta. Co prawda, ja wtedy, w tamtych czasach, nie jarałem się zupełnie Tupakiem. Oprócz pierwszej płyty Tupocalypse Now i Strictly for My Niggas, to później troszkę już tego Tupaca mniej. Natomiast album Me Against the World, słuchany po latach, naprawdę robi wrażenie i ja bardzo lubię tą płytę. No i oczywiście na tym albumie znalazł się utwór Dear Mama, czyli utwór nagrany dla swojej mamy, czyli Afeni Shakur. No i to był turbo sukces, to był niezły, no można powiedzieć, banger, chociaż samo tempo, czy też sam charakter tego kawałka, no nie jest w ogóle bangerem do klubów. Ewentualnie może jakiegoś wolniaczka z mamą można by zatańczyć, natomiast kawałek jest mega wzruszający, mega piękny, cudowny sample. Słychać oczywiście panią Afeni na początku tego utworu, która mówi o swoim synu Tupacu, więc no moc, jak dla mnie moc do dzisiejszego dnia. Ten kawałek nie stracił w ogóle tego, co miał na początku, no i na pewno nie stracił ważności, bo nawet jeżeli nasze mamy już nie żyją, odeszły z tego świata, to w dalszym ciągu na pewno nad nami czuwają i gdzieś są i po prostu zerkają delikatnie, wirtualnie, klepiąc po ramieniu, albo też machając, grożąc palcem, jak robimy coś nie po myśli naszych mam. Także Dear Mama i Tupac, a potem, moi drodzy, będzie utwór zespołu The Farsight i tu z kolei mamy zupełnie inne podejście do mam, bo nie wiem, czy wiecie, a na pewno wiecie, w Stanach Zjednoczonych w latach 90., pewnie 2000, bardzo popularne były dowcipy o mamach. Typu, że twoja mama jest tak gruba, że śpi po obu stronach łóżka. Czy coś takiego, nie pamiętam, pewnie spaliłem. Ale ten kawałek zespołu The Farsight z albumu Bizarre Ride to The Farsight, 92 rok, no naprawdę jest mocno żartobliwym numerem i tutaj panowie wręcz się przekrzykują, jeżeli chodzi o to, co twoja mama ma, a czego nie ma. I myślę, że to w ogóle jest bardzo fajne, żeby się śmiać z takich rzeczy, oczywiście z jakąś tam granicą, bo też zazwyczaj w świecie

0: W świecie takim, no na pewno w świecie rapowym, w świecie honorowym, w świecie jakichś zasad, mówienie na rodziców to bardzo zła rzecz i zazwyczaj nawet na bitwach freestyle'owych kiedyś nie można było tego robić, teraz już nie ma żadnych granic i można jechać po rodzinie. Uważam, że to nie jest fajne, ale okej, to jest jakiś tam artyzm pewnego rodzaju, więc staram się to zrozumieć. Natomiast powracając do tych lat 90., naprawdę bardzo fajny kawałek, no i beat i tekst jak dla mnie totalny sztos. Także posłuchajcie Tupaka, a potem zespołu The Far Side.
1: When I was pregnant in jail, I thought I was gonna have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy.

Ja Mama i zespół The Farsight z pierwszego genialnego albumu, który ukazał się no dawno, dawno temu. Już wam spieszę z informacją, kiedy ten album się ukazał. Oj, ale dużo, jak duża dyskografia. To był album Be The Right To The Farsight, 92 rok, wydany przez niesamowitą wytwórnię Delicious Vinyl. Świetne logo mieli w ogóle. Do tej pory chciałbym mieć to logo na koszulce. Kiedyś pamiętam, nawet zrobiłem jakiemuś mojemu koledze Abdulowi zrobiłem taką koszulkę z Delicious Vinyl, no i faktycznie była zajawa. Kiedyś może sobie zrobić, dzisiaj można wszystko sobie zrobić samemu. Nawet można sobie kupić taką specjalną maszynę, która będzie wam takie rzeczy

naklejać na koszulki i to w całkiem dobrej jakości, bo to nie jest, kurczę, teraz właśnie sobie przypomniałem za dzieciaka, że były takie naprasowywanki na koszulkę i to też była zajawa, no, to była też turbo zajawa, ale one niestety nie wytrzymywały zbyt długo, przypuszczam, że po pierwszym praniu już po prostu nie było tej koszulki, no, ale i tak, czy siak, namiastka fajności była, natomiast dzisiaj no, możemy sobie robić z czym tylko dusza zapragnie. Dobrze, a ja bym chciał powiedzieć o wczorajszym wydarzeniu, ponieważ wczoraj, pomimo że nie jestem optymistą w tym akurat, w tej kategorii, Frederiki 2026 zostały rozdane. No i oczywiście hip-hopowcy, można powiedzieć, trochę się nachapali, bo dostał IPZ i dostał OSTR, który oczywiście nie pojawił się na gali, bo OSTR jawnie mówi, że te nagrody zupełnie mu są do niczego niepotrzebne i on najchętniej to by w ogóle nie był w tym, żeby te nagrody odbierać i przed chwilą obejrzałem filmik, że najfajniej to by tą nagrodę przekazał BDS-owi i wczoraj BDS również wyszedł z gali w momencie ogłoszenia tych wyników, bo po prostu było mu przykro, tak sam powiedział, dzisiaj nagrał filmik, że było mu mega przykro, bo umówmy się, BDS jest mega dzisiaj w tych czasach jest mega kotem i robi naprawdę niesamowite rzeczy. Rzeczy, które rozchodzą się no, ogólnopolsko, ale również ogólnoświatowo, więc dla takich ludzi powinny być takie nagrody, pomimo, że ta nagroda zupełnie nic nie zmienia w naszym środowisku. Kiedyś walczyliśmy o to, żeby był hip-hop na Frederykach. Potem ten hip-hop był na Frederykach, ale w dalszym ciągu niestety no, Frederyki nie przyznają nagród wszystkim kategoriom muzycznym i to jest trochę lipa, bo jeżeli no, mają być to nagrody muzyczne polskiej fonografii, no to jakby nie było, powinny być takie nagrody przyznawane we wszystkich kategoriach muzycznych, a nie tylko w tych, które pasują na przykład szanownemu gremium, bo no to jest turbo sztywniacko. Ja też o tym zawsze mówiłem w taki sposób, nawet kiedyś jako warszawski też byliśmy nominowani do tej nagrody, również żeśmy to zbojkotowali. Ja uważam, że Frederyki są zupełnie niepotrzebne nam, hip-hopowcom, niech dostają faktycznie ci muzycy, którzy, nie wiem, bardzo ciężko pracują, naprawdę dużo tego robią, ale tak sobie sprawdziłem, no to na przykład w sekcji muzyki rozrywkowej było 428 albumów, w sekcji muzyki jazzowej 118 albumów, w sekcji muzyki klasycznej 213 albumów, bardzo dużo. Ja jestem w szoku, że naprawdę aż tak, tak dużo tego wszystkiego jest i powinni, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że gala będzie za długa, nie mam pojęcia, no ale jak już się decydujemy na taką galę, to no to wtedy fajnie by było jednak uhonorować artystów, którym się to należy. I patrzę, kto tutaj tą nagrodę jeszcze za co dostał. Krzysztof Zalewski, Koma, Kasia Linz i ona chyba w ogóle artystka roku. PZ, Lepiej gonić niż złapać, Obejmuje noce z Liwką i z Jonatanem, czy z Jonatanem. Anna Maria Jopek również, Przona, Daria ze Śląska, Zalia. No to myślę, że Zalia akurat to się w 100% należy, bo naprawdę dziewczyna robi dużo i w takiej muzyce popowej, dobrej popowej, to te Frederyki jak najbardziej no, mogą być przyznawane i tutaj nikt się nie powinien o to zupełnie przyczepiać. Dobrze, kończymy temat Frederyków, i tak za dużo o tym powiedziałem, ale chciałem wspomnieć tylko o tym akcencie hip-hopowym, no bo jednak hip-hopowcy dostali te nagrody. PZ odebrał, PZ zagrał, PZ był. Także chyba wystarczy. Bishop Snow, czyli... A właśnie, ten kawałek ostatnio podesłał mi kolega, a ja już go wcześniej wynalazłem. Keep the Groove, a później będzie Bobby Digital i Single Mothers. Też trochę z okazji dnia mamy. Pearl Gaters, Master Ace i Mathematics gościnnie. Także posłuchajcie.

Bobby Digital, czyli The Ryza. Single Mother z gościnnym udziałem Pearl Gates, Master AC, Mathematixa. No i znowu mama się przewija. I dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jeszcze będzie dzisiaj o mamie, więc fajnie się złożyło, że akurat dużo takich kawałków tematycznych. Natomiast już za chwilę będzie trochę bardziej hardkorowo, bo wchodzi Benny the Butcher, czyli Benny Rzeźnik, który no myślę, że zrobi tutaj rzeźnię. Rapową oczywiście rzeźnię. Z gościnnym udziałem Fuego Bass, The Fighting Irish. No i to też jest ciekawa rzecz. A Benny the Butcher oczywiście w swoim bardzo hardkorowym stylu. No myślę, że będzie tutaj elegancko te swoje rapy wypluwał do rytmu. A tuż po Benny the Butcherze zaserwuję wam BRK. DJ-a BRK, czyli no, jak on się nazywa? Berry, nie Berry White, tylko, kurczę, wyleciała mi nagle nazwa z głowy alterego BRK, pewnie sobie przypomnę. No i BRK oczywiście wypuszcza obłok, utwór, jest to bonus track z jego albumu. Ciekaw jestem, czy BRK wróci znowu do korzeni i zacznie robić prawdziwy rap, bo pamiętam czasy z Grubsonem, z Jareckim, wspólne albumy. No to BRK tam rządził bitowo, ale też rządził rapowo. Ja jestem mega fanem BRK, więc liczę na to, że BRK oprócz tego, że śpiewa, bo naprawdę pięknie, genialnie śpiewa, jest to mega klimatyczne, no to, że znowu wróci jednak do tego swojego charakterystycznego rapowania, bo to było dobre, bo to było mocne, to było prawdziwe i to było turbo takie zajawkowe, ale no, artyści często mają dosyć już pewnego gatunku, w którym no, może już dawno tego nie czują, a z drugiej strony gdzieś już tak z przyzwyczajenia i z tego, że no dobra, to robimy to, bo to przynosi nam również zyski. No i to naprawdę jest odwaga, żeby nagle z jednego gatunku przeskoczyć na drugi. Chociaż tutaj BRK nie przeskoczył aż tak bardzo, bo dalej jest to soul, piękny soul, ballady zazwyczaj, no ale na pewno jest, różni się to sporo od tego BRK rapowego. No ale myślę, że sami jak posłuchacie, ocenicie, tym bardziej, że BRK jest cały czas w grze, szykuje kolejny krążek swojego alterego i jestem ciekaw, co pokaże, bo też uczy się śpiewać cały czas i moim zdaniem to jest niesamowite, bo rozwijamy swój warsztat, w trakcie tego możemy sobie coś nagrywać, możemy wydawać albumy, ale jednak ten warsztat wokalny jest bardzo ważny, szczególnie jak chcemy śpiewać, a wcześniej nie śpiewaliśmy, a wydawało nam się, że umiemy śpiewać. Myślę, że bardzo wielu artystów tak podchodzi i często niestety spotykają się z taką ścianą, bo nie potrafią śpiewać. I co też ostatnio dostałem taki kawałek od takiej dziewczyny, no po prostu asłuchalne. Oczywiście przekazałem mi to bardzo kulturalnie, że musi jeszcze popracować nad jakością i nad czytelnością tekstu. Ja najmniej odpowiedziała, że ona umie czytać tekst, bo ona jest po polonistyce. Więc wytłumaczyłem, że nie chodzi o rozumienie tekstu, tylko o rozumienie tekstu, w sensie dykcji, żeby wyraźnie to wszystko zarapować, wtedy będzie na pewno lepiej. Niektórzy czasem mam wrażenie, że albo nikt im tego nie powie, a to też jest ważne, żeby mówić ludziom, jeżeli coś naprawdę jeszcze nie jest gotowe, może nie jest bardzo złe, ale nie jest gotowe, żeby wyjść na światło dzienne, to lepiej poczekać i zrobić to chwilę później i wtedy może to być zupełnie inna rzecz i inna bajka. Dobrze, Benny the Butcher, Fuego Bass, a potem BRK i Obłoka. My mamy 15 minut do godziny 20.

BRK i Obłok. No ten kawałek trochę jest, był jak taki obłok, bo faktycznie unosił. No w ogóle BRK to talent taki niesamowity. Myślę, że w ogóle cała ta trójka, czyli Jarecki, Grubson i BRK, przez tyle lat współpracy nauczyli się też pewnych schematów takich muzycznych, które działają, ale które nie są po prostu takie zwykłe i takie banalne, tylko jest w nich coś więcej. No i myślę, że na takiego artystę też słuchacze się znajdą, i to tacy słuchacze bardziej wysublimowani, którzy potrzebują takiej muzyki. Wcale z taką muzyką nie trzeba docierać do mas i do szerokiej publiczności. Wiadomo, że jak tak się stanie, a często dzieje się to totalnie przypadkiem, że nagle się okazuje, że faktycznie coś zadziałało i mamy totalny hit.

który jest grany wszędzie i okazuje się, że nagle jesteśmy zapraszani na dużo koncertów i pomimo, że nagraliśmy jeden kawałek, który jest znany, to jesteśmy popularni i zarabiamy pieniądze. No i tutaj nic w tym złego ja nie widzę.

Szremurt. I wyobraźcie sobie, że nagle dostała powołanie do narodowej kadry Polski w kickboxingu. No i to jest niesamowite, że z takiego trochę marginesu dziewczyna tak się wzięła za siebie, że teraz bije się dla Polski w kickboxingu. Wielki szacun. Na koniec D12, moi drodzy, Tear It Down z gościnnym udziałem Exhibita. No i my słyszymy się o godzinie 21:00.

0: walking. Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami.

0: Kugarami i DJ-ką. Zagrają Kugar, Bird i Naked Relaxing.
1: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
1: Julia, Agnieszka
2: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Ciepło, 22 stopnie Celsjusza. Nie wiem, jak jest za oknem, bo nie widziałem, ale pewnie już zapada zmrok, więc słońca raczej już nie ma, chociaż może jeszcze gdzieś tam przemyka, ale z tego, co widzę, to słońce dzisiaj miało zajść o 20:40, więc już po jabłkach, już tego słońca nie ma. Jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj mamy temperaturę wszędzie bardzo podobną. Najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 16 stopni, przepraszam, Suwałki, tam 15. Jeżeli chodzi o północ, czyli te rewiry nadmorskie, no to w Gdańsku 17, w Koszalinie 16, w Szczecinie 23. Zjeżdżamy na lewą stronę, zachód 22-23 stopnie, no i na wschodzie najchłodniej, tak jak już mówiłem, w Suwałki 15, Białystok 16, Lubin 18, a w Warszawie 22.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
4: Czwartek 28 maja zabierzemy was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
5: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
4: i DLM.
5: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także

0: że przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
1: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
0: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A, B, C, D, E, F,
4: G, H, I,
3: J, K.
5: K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
3: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Słuchasz Czwórki.

Godzina 21 minęła, 5 po dokładnie, więc druga godzina audycji Numeras na Fali się rozpoczęła. No i tak do 22 będziemy się bujać, delikatnie mówiąc, w takiej nomenklaturze rapowej. No bo mam nadzieję, że się bujacie chociaż trochę przy kawałkach, które gram. Szczególnie przy kolejnym, bo kolejny kawałek to jest zespół De La Soul. A Quick 16 for Mama z gościnnym udziałem Killer Mike'a, więc tutaj również mama się pojawia. Utwór pochodzi z ostatniej płyty De La Soul, Cabin in the Sky, która no, jest genialna. Zrobiłem sobie sporą przerwę od słuchania tego albumu i na pewno wrócę do tej płyty i to też jest fajne, bo cieszę się, bo to jest tak, że jak się słucha płyty wielokrotnie, ja tej płyty przesłuchałem naprawdę, nie wiem, z 10, z 15 razy z rzędu. W ogóle nie zmieniałem nic w Spotify'u, tylko cały czas ta płyta leciała. No a teraz od paru dobrych miesięcy nie słuchałem tego albumu, więc przypuszczam, że jak teraz sobie odświeżę, to nabierze ten album jeszcze większej mocy i z jeszcze większą przyjemnością będę go słuchał, bo po pierwsze już znam te kawałki, będę mógł sobie rapować razem z chłopakami, a po drugie no to już tak się zakorzeni, jak coś się zakorzeni w głowie i te melodie już znamy, to wtedy zupełnie inaczej słucha się muzy. Można zwrócić uwagę na inne rzeczy po prostu, bo jak dostaję nową płytę, to chłonę całość. Z jednej strony słucham bitów, z drugiej strony staram się wyhaczyć najfajniejsze teksty. No a potem gdzieś tam, jak już to wszystko rozkminiłem, to mogę słuchać muzyki na spokojnie, koncentrując się tylko i wyłącznie na przyjemności ze słuchania i z faktu tego, że cieszę się, że taki album po prostu się ukazał. Ciekaw jestem, czy rok 2026 przyniesie również tego typu albumy. Ciekawe, czy wytwórnia NASA, Mass Appeal, szykuje coś na ten rok. Na razie nie ma żadnych informacji, no ale liczę na to, że coś specjalnego będzie. No, może Jay-Z na przykład wróci do gry, bo już się zapowiada od jakiegoś czasu. No, pewnie nie w labelu NASA, pewnie w swoim labelu, ale jakby wydał płytę, całkiem by było przyjemnie. Dobrze, a my przechodzimy do De La Soul, natomiast po De La Soul będzie DJ Focus i Ain't See It Coming z gościnnym udziałem Jareda Sandersa i Project Pata z zespołu Free Six Mafia, czyli będzie trochę, no, południa, brudnego południa, hipnotycznego południa. O, to brzmi lepiej, bo faktycznie Project Pat to potrafił zahipnotyzować swoim wokalem, no i tymi bitami, które po prostu były, po to, żeby wejść w to w 100%, żeby trochę odlecieć, no i żeby kiwać głową do tego wolnego, mozolnego i klasycznego bitu prosto z południa od Free Six Mafia. Także De La Soul i DJ Focus.

0: Satan army clicked up. Thank the Lord he banged for me. Banged for me. Banged for me. Banged for me.
1: DJ Focus, a my na zegarach mamy 14 minut po godzinie 21. No i przechodzimy do kolejnego genialnego kawałka. 95 rok, zespół Dog Pound wypuszcza album Dog Food. No bardzo klasyczny album. No i wybrali, ten kawałek został wybrany na trzeci i zarazem ostatni singiel z tego albumu, wyprodukowany przez DJ-a Pucha przy współpracy z doktorem Dre, w sensie doktor Dre miksował, a ten utwór jest w ogóle hołdem dla piosenki o takim samym tytule zespołu Grandmaster Flash and the Furious Five oraz miasta Nowy Jork. Powiem wam, że nie wiedziałem o tym zupełnie, ponieważ zawsze ten kawałek kojarzył mi się tylko i wyłącznie z wojną pomiędzy zachodnim a wschodnim wybrzeżem, ponieważ panowie, no to był taki beef, duży beef, ponieważ tam w tym beefie po prostu się działo, cały Nowy Jork przeciwko całemu Los Angeles. Oczywiście padały ksywki, ale ogólnie chodziło o to, że no wiadomo, że zachodnie wybrzeże jest lepsze od wschodniego i na odwrót, że wschodnie ma się lepiej niż zachodnie. No i panowie nagrali utwory Dog Pound właśnie z gościnnym udziałem Snoopa, do którego zaprosili Nowy Jork. Nowy Jork, czyli New York, New York, a opozycja, czyli wschodnie wybrzeże, chociaż nie wiem, czy opozycja, no ale w tym wypadku trochę tak, nagrała utwór LA, LA. Brzydszy ten kawałek jest nowojorski, w sensie ten beat jest brzydszy. Tutaj jest ciepło, słychać, czuć Kalifornię, naprawdę widać ocean i palmy, a tam faktycznie, ale to chyba podyktowane jest pochodzeniem, bo jednak ten kawałek, który jest dissem na LA, no jest bardzo zimny, jest bardzo taki mroczny, jest bardzo nowojorski. No i chyba dlatego obydwa kawałki odniosły mega sukces, a potem chyba to się jakoś rozeszło po kościach, bo dalej ta walka już nie była toczona. Oczywiście były jednostki, które się ze sobą pojedynkowały, bifowały, no ale to wszystko. W tym kawałku również wykorzystano utwór Grandmaster Flasha i The Furious Five ojej, ja tutaj wyczytałem jakąś, że uważa się również ten utwór za atak na Notoriousa B.I.G. ze względu na użycie podobnego rytmu, co w reklamie telewizyjnej Notorious B.I.G. nagrał z okazji święta Sant Aidis.

chyba tak to się czyta. Karapt jednak, czyli wykonawca z zespołu Dogmount, stwierdził jednak, że DJ Puch dał Notoriusowi podkład muzyczny pierwotnie przeznaczony dla reklamy świątecznej. No to też ciekawe bardzo, to są takie rzeczy, których wtedy zupełnie nie widziałem, bo nie było takich informacji, więc fajnie jest o tym poczytać i czegoś się dowiedzieć. Tutaj Dogmount ze Snoopem, jeżeli chodzi o wschodnie wybrzeże Capone, Noriega i Mobb Deep razem z tragedii Kaddafi. No i w tym kawałku faktycznie był disowany Dogmount i to była odpowiedź tak naprawdę, bo to Dogmount zaczęli pierwsi, a potem rozpętała się burza, no i potem wszystko skończyło się nagle. Myślę, że to akurat bardzo fajnie. Tragedy Kaddafi tutaj również disował oprócz Notoriusa, Jeru de Damage'a, Tribe Called Quest i Channel Life. Nie wiem, jak można disować o Tribe Called Quest, to niesamowite. Ale faktycznie tak było i myślę, że wszyscy wtedy się świetnie bawili przy takim bifie, ale to też było niebezpiecznie, bo będąc Nowojorczykiem, jadąc do Los Angeles, no można było dostać pstryczka w nos. I oby tylko pstryczka, ale wiadomo, że w Los Angeles kule latają. No i to takie nie są do końca strzały znikąd. Także New York, Dogmount, a potem będzie Dress, czyli D-R-E-S-S, Shorty, utwór rapera, który pochodzi z zespołu Black Sheep, no a tutaj oczywiście solowo, świetny numer. Posłuchajcie. Yo, I got

0: now bring it to me.
1: Life is a gamble, life is a lesson. By golly, when I let you, when I let you.
2: Dress zespołu Black Sheep solowo z albumu Eight Novocaine. Przepiękny album, którego dawno też nie słuchałem i pewnie do niego wrócę. Fajnie jest sobie zostawiać taką przestrzeń, żeby chociaż ja mam z tym ciężko, bo zbyt często wracam do albumów, które kocham i myślę, że jedyny album, który mi się nie nudzi, którego naprawdę słucham bardzo często i on w ogóle nie ma szans nawet, żeby gdzieś tam przepadł, to jest Peter Kissiel's Move Main Ingredient. I to chyba naprawdę świadczy o tym, że to jest mój kochany album, bo jego mogę słuchać w nieskończoność i mi się nigdy nie znudzi. Ale ostatnio wrzuciłem sobie również płytę Trap Called Quest Midnight Marauders, której dawno nie słuchałem całej, tak od początku do końca. I są albumy, którym daję trochę odetchnąć, ale czasami zastanawiam się, jak na przykład jeżdżąc samochodem, słucham wtedy więcej muzyki, no i oczywiście słucham również szykując audycji dla was, no i w radiu tutaj też. Ale to też jest dla mnie trudne, bo ja chcę puszczać kawałki, które mi się podobają, ale nie mogę za często puszczać tych samych, no bo chcę też puszczać nowości. A umówmy się, dziennie wychodzi bardzo dużo nowych rzeczy i naprawdę jest w czym wybierać. I nie tylko patrząc tutaj na ten nowoczesny sznyt, ale również na ten oldschoolowy background przeróżnych hip-hopowców, którzy wydali genialne płyty, klasyki, evergreeny, Nas, Illmatic również. Często do tego albumu wracam i ta płyta faktycznie mi się nie nudzi. Czasem może mi się trochę przejeść, ale jest cały czas w moim serduchu. Moi drodzy, niejaki raper, który odsiaduje teraz wyrok w więzieniu, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy on trafi tam na długo, czy nie, Didi, okazuje się, że kolejny proces, głośny proces, ponieważ Didi miał zwiesić kobietę z balkonu na 17 piętrze. Oj, bawił się ten P. Didi przez tyle lat i tak naprawdę nikt mu nie mógł przyfikać, no ale karma dojeżdża każdego i prawda wychodzi na jaw. No i dzięki temu dzisiaj Didi już nie jest gwiazdą, tylko siedzi w więzieniu, jest zwykłym przestępcą i z wyrolem, można śmiało powiedzieć, bo to, co on wyprawiał, to naprawdę bardzo złe rzeczy. I mam nadzieję, szczerze mówiąc, nikomu tego nie życzę, ale on powinien spędzić ten czas już swojego życia do końca za kratami. Może wtedy by się czegoś nauczył. A czy on już jest skruszony, bo już widać, że skruszony mega, ale co to? Wiadomo, że jak ktoś siedzi w więzieniu, jest skruszony, ale nie zawsze jak wychodzi potem, dalej jest skruszony, tylko wraca do swojego fachu, czy też do swoich przyzwyczajeń. Tak samo Dawidzior HTA, który dopiero co wyszedł za więzienia innego muru, znowu tam trafił, no i nie wiadomo, czy to na chwilę, czy to na dłuższy czas. I ja nigdy nie byłem fanem Dawidziora, ale myślę, że są ludzie, którzy go bardzo propsują, chociażby Bonus RPK, który ostatnio wypuścił kawałek, chyba właśnie PDW ten kawałek się nazywa, czyli Pozdrowienia do więzienia, taki piękny skrót, no ale faktycznie jeżeli ktoś trafia za niewinność, to należy mu się wsparcie, no ale jednak rzadko się zdarza, że ktoś trafia do więzienia za niewinność. Ja, szczerze mówiąc, to też jest, no bo patrząc nawet na film, ojejku, nie Dług, tylko wyleciał mi teraz z głowy film o więzieniu, taki bardzo znany, Asymetria, dobrze, Symetria. I tam sytuacja była o tyle ciężka, że chłop po prostu został pomylony i trafił do więzienia za bardzo poważne przestępstwo, no i nie miał łatwo. I myślę, że P. Didi, może ma łatwo, no bo ma kasę i może sobie pewnie tą kasą tam żonglować za murami, ale jednak już popularny nie będzie, a ja również, i pewnie sporo osób w mediach również go już nie prezentuje na antenach. Tak samo R. Kelly, tak samo P. Didi. No niestety przyszła kryska na matyska. A przed nami Afro Man i utwór 101, a potem Action Bronson i Triceratops z gościnnym udziałem Lili Jachtiego, czyli Małego Jachtu i Pawła Ściany. Posłuchajcie.

0: tu es sur la planète Wario.
1: Action Bronson, moi drodzy. I młody jacht, i Paweł Ściana. Strasznie mnie bawią zawsze te pseudonimy, tłumacząc na polski. Ostatnio natknąłem

Zamknąłem się na jeden pseudonim, zapomniałem totalnie, bo nie wiem, czy miałem kawałek z tego gościa, czy gdzieś tam mi mignął i już jak szykowałem audycję, to się tak parsnąłem śmiechem, jak sobie przetłumaczyłem. No jest to słodkie. Ale za chwilę nie będzie tak słodko, ponieważ na antenie pojawi się niejaka Young M.A., amerykańska raperka. Wystarczy, że wpiszecie sobie, zobaczycie zdjęcie pani Young M.A., no i możecie się wystraszyć, jeżeli chodzi o samo zdjęcie. No bo wygląda dosyć hardkorowo. Już nie mówiąc o tatuażach, bo tatuaże dzisiaj nie świadczą o tym, że ktoś jest hardkorowy, albo że na przykład siedział w więzieniu, bo kiedyś, umówmy się, jak ktoś miał tatuaże, no to zazwyczaj były to tatuaże więzienne, ewentualnie, nie wiem, gdzieś marynarze robili sobie tatuaże również, no i przywozili z różnych zakątków świata. No ale Young M.A. tutaj o tatuaże nie chodzi, ale chodzi o lirykę i o to, jak i w jaki sposób ona rapuje. 34-letnia dziewczyna, kobieta, babka, nie wiem, jak jeszcze można powiedzieć, bo ma taką prezencję dosyć konkretną, no ale jednak jeżeli chodzi o rap, to całkiem dobrze sobie radzi. Także Young M.A. i freestyle, to jest kawałek freestyle'owy, więc przypuszczam, że freestyle napisany wcześniej, nagrany, a jak freestyle jest napisany, to nie jest freestyle'em, czyli koło się zamyka, mamy normalny kawałek. Jednak freestyle powinien być totalnie na żywo z bańki i tacy raperzy również się zdarzają. Natomiast tuż po Young M.A. będzie Smith & Wesson i Nothing Move But The Money. Kawałek, który gdzieś przepadł mi w latach 90., ale go odkryłem i znalazłem, no i dzisiaj wam go zaprezentuję. Oh, this what we doing? I already know how I'm bumming, man. Back on it.

15 minut do godziny 22, więc no już bardzo powoli, nawet nie powoli, po prostu się z wami zaczynam żegnać, machać wam papa, no ale mam nadzieję, że jeszcze przez te 15 minut będziecie ze mną, bo na koniec naszykowałem oczywiście dobre kawałki. Cypress Hill, Campenoes z gościnnym udziałem Melon Mace. Mellow Man Ace'a. Jest to kawałek pochodzący z najnowszego albumu Cypress Hill'a, który w 100% całkowicie nagrany jest w języku latino, więc wyjątkowa rzecz. Ja nie słuchałem tego albumu, jakoś nie jestem w stanie chyba już takiej muzy wtłaczać w siebie, tym bardziej, że naprawdę jest dużo muzy, którą lubię i w której nie muszę wtłaczać, więc singiel sprawdziłem i z jednej strony fajnie, bo Cypress Hill jako w ogóle taki latynowski zespół przez lata rapowali tylko po angielsku. Oczywiście mieli przeróżne w swoich tekstach rzeczy, które były zapożyczone z hiszpańskiego języka, no ale jednak całej płyty w takim języku nie nagrali. Natomiast teraz przyszedł ten czas, że panowie wypuścili album właśnie nie po angielsku, więc gratka dla fanów, ale te brzmienia, które się pojawiają tutaj...

0: latynoskie nie do końca mi odpowiadają, no ale ze względu na szacun do zespołu Cypress Hill propsuję i dzisiaj prezentuję na antenie czwórki. Tuż po Cypress Hillu będzie French Montana i Max B, Chasey Belly, Bet It All. I tutaj Max B, który pojawia się ostatnio w wielu kawałkach gościnnych, no bo Max B wyskoczył z więzienia po chyba 18 latach, więc nie było to jakieś niewinne przestępstwo, tylko na pewno jakieś konkretniejsze. No i faktycznie Max B jest teraz Max, wszędzie można go usłyszeć, ale tutaj z French Montaną bardzo fajny kawałek. Swego czasu Max B też był w ekipie Diplomacji. Teraz zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle jest szansa na powrót, na reaktywację. Ja nie wiem, czy oni zakończyli działalność, czy oni po prostu zawiesili zespołu Deep Set, bo jednak to był dla mnie totalny sztos i Jim Jones, i Joel Santana, i Cameron, i Max B. No i jeszcze tam był chyba jeden czy dwóch ziomeczków, nie pamiętam teraz ich ksywek, ale chciałbym usłyszeć całą nową płytę Diplomat. Dobra, może być mixtape nawet, bo swego czasu, jak byłem w Nowym Jorku, to te mixtape faktycznie leżały na ulicach i to było coś genialnego, świeżego, bardzo mi się to podobało, więc fajnie by było, jakby taki Deep Set wrócił znowu. Także Cypress Hill, moi drodzy, French Montana, no i pewnie jeszcze potem Slim Thug, Propane, Pun Up, bo 12 minut do godziny 10 zostało, więc ja już się z wami pożegnam teraz i tak jeszcze słyszymy się w trakcie pogody, ale jak na razie zostawiam was z tymi trzema ekipami, no i mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze. Ja wam życzę dobrego wieczoru, spokojnej nocy i słyszymy się w czwartek o godzinie 10 w porannej rezydencji. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się, czołem.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Gorilla on the track.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 21 stopni, w dalszym ciągu zachmurzenie umiarkowane, no ale już na dworze ciemno, więc na pewno będzie się robić trochę chłodniej. Temperatura spadnie do 15 stopni dzisiaj w nocy, no i może pojawić się również deszcz. Natomiast jutro 21 stopni, zachmurzenie dosyć małe. No a jeżeli chodzi o ciśnienie, to mamy dzisiaj całkiem niezłe ciśnienie, przy którym się całkiem dobrze funkcjonuje, 1021 hektopaskali, no ale to ciśnienie niestety spada.

0: Podcast.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
2: No to w takim razie zajrzyjmy na tę najważniejszą muzyczną galę 2026 w Polsce. Jest oczywiście wiele nagród muzycznych w naszym kraju i każda telewizja, która ma prawo do transmitowania jednej z nich, mówi, że to jest to święto muzyki. Ale myślę, że dla artystów najważniejsza jest jednak Gala Fryderyków, która w tym roku bardzo długo czekała na swój moment ogłoszenia, bo mimo podania nominacji bodajże na początku marca, to długo nie było wiadomo, gdzie i kiedy zostaną wręczone Fryderyki. I nie mogę powiedzieć, że była to jakaś prestiżowa lokalizacja. Kiedyś to była sala kongresowa, potem różne sale teatralne w Warszawie. Teraz była to po prostu hala produkcyjna, telewizyjna pod Warszawą, bo wszystkie potrzeby regulowane były przez naszą starszą siostrę, nie, młodszą siostrę, jaką starszą siostrę? Młodszą siostrę, czyli Telewizję Polską. No i stało się. W poniedziałkowy wieczór poznaliśmy w końcu laureatów tegorocznych Fryderyków za rok 2025. To ważny moment, tak jak mówię, w branży muzycznej, nie tylko ze względu na prestiż i na historię tej nagrody, ale ze względu także na sprawdzenie, w jakim kierunku idzie polska muzyka rozrywkowa, bo w tej kategorii poznaliśmy wczoraj wyróżnionych. Wcześniej oczywiście poznawaliśmy, i to kilka tygodni wcześniej, poznawaliśmy wyróżnionych w kategoriach jazz i muzyka klasyczna, poważna. Na miejscu wczorajszej gali była Alicja Michalska.
3: Za nami wielka gala wręczenia Fryderyków, najważniejszych polskich nagród muzycznych w kategorii rozrywkowej. Nagrody te, jak i sama gala, to także wielkie święto artystów, którzy w ostatnim roku nadawali ton polskiej scenie. Od popu i rapu, przez rock i metal, po muzykę alternatywną. W tym roku o prestiżowe wyróżnienie walczyli m.in. Kwe Bonafide, Daria Zawiałów, Sobel, Lady Punk, Sanach, Behemoth, Maryla Rodowicz czy Kosma Król. Statuetki zostały wręczone w aż 14 kategoriach. Ta najważniejsza dla artysty roku powędrowała do Kasi Linz.
4: Artystka roku, rzecz niespodziewana, absolutnie. Nie liczyłam na to, nie kokietuję. Faktycznie nie jest tak, że nie było mnie nawet na publiczności, bo nie przewidywałam tego, że będę musiała wychodzić. No ale bardzo miłe.
3: Polska pianistka, wokalistka i autorka tekstów w tym roku została trzykrotnie wyróżniona Fryderykiem za album roku pop alternatywny, single roku pop alternatywny, a także teledysk roku.
4: Teledysk roku, no zaszczytne, oczywiście to jest jakieś moje drugie zajęcie, też zawodowe w sumie, bo robię tego coraz więcej. Bardzo to cieszy, bo tych teledysków na koncie jako współreżyserka czy reżyserka mam już mnóstwo, a to jest pierwsza taka nagroda. Pop alternatywny to jest chyba kategoria, która odzwierciedla to, co robię, bo wydaje mi się, że czerpię i z popu, i z tego tak zwanego mainstreamu, ale też z muzyki bardziej alternatywnej, kładącej nacisk na choćby na brzmienie i zabawę tym brzmieniem, więc to są takie światy, z których lubię brać po prostu i nie potrafię się wrzucić do jednej z tych kategorii. Nie potrafię nawet wybrać, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że ta płyta właśnie w tej kategorii powinna się znaleźć.
3: Kasia Linz została doceniona za album pod tytułem Obywatelka KL, w którym daje drugie życie legendarnym kompozycjom Grzegorza Ciechowskiego, koncentrując się na tych, które były w cieniu wielkich hitów zespołu Republika. Jak sama artystka przyznaje, to właśnie te polskie inspiracje muzyczne należą do jej ukochanych.
4: No faktycznie jest tak, że w ogóle nie tylko polska muzyka, ale polska sztuka, popkultura to są rzeczy, z których czerpię na pewno, do których nawiązuję, które mnie silnie budują od lat, od wielu, wielu, wielu lat, nawet w czasach, kiedy nawet nie przyszło mi do głowy, żeby robić jakiekolwiek swoje rzeczy. Także czy literatura, czy poezja, czy kino, czy piosenka właśnie. No a najsilniejszy wpływ oczywiście Grzegorz Ciechowski i to był jedyny powód, dla którego zdecydowałam się zrobić nie swoje utwory. Taka silna chemia z drugim artystą.
3: Kolejną docenioną artystką, która nie boi się czerpać inspiracji z polskich tradycji muzycznych, ale też tych poetyckich, jest Daria ze Śląska, która w tym roku odebrała statuetkę w kategorii Single Roku Pop Alternatywny za utwór A Może Jeszcze Się Da z najnowszej płyty Halo, Co Jest Grane. Jak sama wokalistka przyznaje, fundamentem jej twórczości jest właśnie słowo.
5: Słowo ma taką moc, że po prostu niesie historię, historię i jakiś rodzaj emocji, które chcemy przekazać, muszą być, moim zdaniem, podane właśnie jak najbardziej zgrabnie i prawdziwie właśnie przez to słowo. Dziękuję bardzo za porównanie do Osieckiej. Oczywiście jest ciężkie, w sensie sporo waży. Zazwyczaj po prostu słowo na mnie robi wrażenie. Jak robi na mnie wrażenie, to już mi się odpala jakiś obrazek i jakiś temat do napisania, więc staram się być po prostu czujna, ciekawa i jakoś tak drążyć i nie odpuszczać.
3: A co jest u Ciebie pierwsze, słowo czy dźwięk?
5: Różnie to bywa. Czasami jest to symultanicznie, ale chyba najwięcej takich danych, brzydko powiem, zbieram po prostu spisując słówka, spisując pomysły, a później jak siadam do klawiszy, to po prostu staram się to ubierać w jakieś melodie, ale czasami dzieje się to po prostu tak, jak na przykład w Trudno jest być sobą. Usiadłam przy klawiszach i zaczęłam po prostu zrzucać to, co mi się leży na sercu i wątrobie.
3: Jeśli chodzi o Twój najnowszy album, gdybyś miała tak wskazać z tych utworów na albumie jakieś takie właśnie momenty, które Cię złapały za serce, jakich emocji składa się ta płyta?
5: Oj, z takich, których nie byłam w stanie sobie kiedyś w ogóle zdać sprawę, że je mam. To znaczy ze złości, z jakiejś takiej buńczuczności, z tego, że mam trochę więcej odwagi, szczególnie w tej części właściwie pisarskiej niż na życie. To na pewno jest druga część tej płyty, ale lirycznie myślę, że pierwsza część też nie odejmuje, no bo tam jest Trudno jest być sobą i to jest chyba największy, najtrudniejszy mi przekaz, który mi towarzyszy na tej płycie, żeby się przyznać i się dowiedzieć, co to w ogóle jest, albo przyznać się, że czasami się nie wie i to też jest spoko.
3: Polskie tradycje muzyczne zostały też docenione w kategorii muzyka korzeni. Statuetkę w tej dziedzinie odebrał zespół Janka Młynarskiego, warszawskie kombo taneczne, za album Pamiętam Twoje oczy. Cała płyta sięga do przedwojennej muzyki rozrywkowej i do polskiego tanga.
6: To musi być rozrywka, ponieważ tango jest stylem dzisiaj zupełnie klasycznym. Ta muzyka była podstawą show biznesu fonograficznego i w ogóle muzycznego, rozrywkowego w dawnych czasach. Tango przez kilka dekad w Europie, a w Polsce to już w ogóle, przeżywało swój taki rozkwit absolutny. Oczywiście mam tutaj na myśli lata 30., do których tak lubimy jakoś wracać z sentymentem, ale przez lata 40. i 50. tango było niezwykle modne, a potem stało się czymś więcej niż tylko rozrywką, bo stało się też nośnikiem, takim depozytem niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez kontekst, z którego te piosenki tangowe pochodziły. To jest bardzo ważny element. O tym też jest trochę nasza płyta, która dzisiaj właśnie została nagrodzona Fryderykiem, bo ta płyta w całości, wydana zresztą przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, to jest płyta, która w całości składa się z tang. To było dosyć ryzykowne posunięcie. Natomiast chodziło nam o to, żeby pokazać, że tango jest czymś więcej niż tylko taką błahą, powierzchowną rozrywką.
3: Innymi nagrodzonymi artystami okazali się także Zalia, PZ, Błażej Król, zespół Koma, Przona oraz OSTR.
2: No właśnie, a propos Przony, to przypomnę, że był nie tak dawno moim gościem i waszym gościem w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości w Radiowej Czwórce i można na naszej stronie doszukać się na pewno podcastu z rozmową z Przoną. W związku z tym polecam, bo sam robiłem ten wywiad. Przona dostał Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku. Generalnie mam takie wrażenie, że podzielili się w miarę porówno ci najważniejsi gracze na polskiej scenie muzycznej, jeśli chodzi o wydawców czy dystrybutorów. I chyba co roku wygląda tak samo albo bardzo podobnie ta sytuacja, że trochę statuetek trafia do tego dużego wydawcy, trochę statuetek trafia do tego i tak żyjemy od Fryderyków do Fryderyków, ale na szczęście są artyści, których naprawdę tam lubimy i cieszymy.

cieszymy się, że dostają te statuetki, niezależnie od kontrowersji, które przynoszą co roku tę nagrodę. Śmierć w bikini, Kasia Lins, czyli jedna z nagrodzonych, z którą również rozmawiała nasza reporterka Alicja Michalska.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Nie uwierzycie, kogo dziś w poranku gościł Bartek Czarkowski.
4: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Poranka Czwórki.
5: Szymon i Dominik, czyli Vivi Simon, prawda?
6: Tak, Vivi Simon. Jak tam podoba?
5: I Palar, podopieczni, mówi White'a, ale no dzisiaj to przede wszystkim dwa filary już teraz. California Records, czyli takie inicjatywy, którą chyba White'er sobie wymyślił dobrych kilka lat temu, ale teraz udało się to wreszcie doprowadzić do skutku.
6: Zmaterializować.
5: Spotykamy się, co powiedziałem kilka minut temu, w fajnym dniu, bo wrócił wasz wspólny utwór z White'em, czyli California Love, na pierwsze miejsce Top 50 Spotify'a. Wy zaliczyliście tę jedynkę tam kilka tygodni temu, bardzo blisko premiery tego singla.
6: Potem już mieliśmy troszeczkę, znaczy ludzie mieli z tego bekę, bo nakręcili, jak ja mówię, na vlogu, że jesteśmy Top 1 i w ogóle i następnego dnia już nie byliśmy.
5: To wiecie, w świecie szybko zmieniającego się internetu być raz Top 1 to i tak już zostaje na zawsze, ale akurat wróciliście i ucieszyłem się wczoraj wieczorem.
6: No właśnie.
5: Pytanie, czy się utrzymacie, ale myślę, że to jest tak logicznie letni utwór, że właściwie chyba jeszcze cała historia przed nim. Kiedy wy się poznaliście z White'em, który jest człowiekiem, który stoi także częściowo za waszym sukcesem? Palar, ty chyba znasz się z Sebastianem dłużej, prawda?
7: Trochę tak.
6: Ma więcej do powiedzenia w tej kwestii.
7: tyle samo.
5: Ale dłużej się znasz.
7: My z White'em to się znamy. No od dzieciaka tak naprawdę, do szkoły razem chodziliśmy i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że on we mnie zaszczepił muzę. Kiedyś mnie, wiesz, zaprosił na jakiś numer, kupił sobie sprzęcik, zaprosił mnie na numer i jakby tak się zaczęła nasza przygoda z muzą. Chłopaki latali tam na jakieś piłeczki, nie piłeczki, a my sobie robiliśmy pioseneczki. I tak to wyglądało. No i co? No i tak się utrzymało to do teraz, a potem poznał się z Borysem, tam z Łukiem i tak dalej. Działał sobie z nimi, ja tam w domku bardziej sobie wtedy szlifowałem swoje rzeczy. No i co?
5: No ale tak trafiłeś też z White'em na scenę, bo byłeś, czyli długoletnio właściwie można powiedzieć, i jego hype manem na scenie. Jesteś także realizatorem dźwięku, ja tak ciebie poznałem dźwięku.
7: Tak.
5: Szymon też był realizatorem dźwięku.
6: Tak, podobnie.
5: Czy wy dzisiaj bardziej siebie widzicie i słyszycie jako raperów, realizatorów, producentów, autorów tekstów? Która z tych części jest wam najbliższa?
6: My chyba zawsze byliśmy wszystkim po trochu, takim się wydaje.
5: No ale któryś z tych pierwiastków musi się wybijać.
7: Trzeba wybrać bycie twórcą.
6: Bycie twórcą. Autorem, raperem, dokładnie. Wokalistą, jak to zwał, tak zwał. No my robimy, wiesz, dużo rzeczy, bo my jesteśmy, songwriterami chyba, to jest najbliżej nas, że potrafimy sobie napisać piosenkę, tak, wymyślić ją od, powiedzmy, znalezienia jakichś akordów ciekawych i stworzenia, zaprojektowania tej piosenki. Później sobie siadamy z producentem takim jak na przykład PM Beats, czy Mercury, czy któryś z naszych kolegów i robimy z tego taką pełnowartościową produkcję, tak.
5: A gdzie w tym wszystkim jest White? To jest osoba, która jest jakimś takim drogowskazem, czy jest człowiekiem, który mówi, dobra, tutaj Palar powinieneś to trochę inaczej napisać, albo Szymon, ja bym to trochę inaczej zaśpiewał, trochę inaczej zarapował.
6: Wiesz co?
5: Czy zostawia wam już dużo wolności i co wyjdzie od was, to wychodzi od was i on się w to nie wtrąca?
6: To zależy.
7: Wtrącamy się chyba wszyscy.
6: Wszyscy się sobie wtrącamy, bo nam zależy na tym,
7: żeby numer był dobry.
6: Tak,
5: czyli mówicie White'owi, że powinien lepiej zarapować?
6: Oczywiście.
5: Odważnie.
7: A kto? To nie, że lepiej, wiesz o co chodzi.
5: Ale że może podaje, wiesz, podaje przykład. No. Nie wiem, za co go tam szturchacie, natomiast...
7: Tak, on nas szturchamy, go szturchamy i jakby tak powstają nuty.
6: Dokładnie. I dzięki temu te kawałki są najlepsze, jakie mogą być.
7: Wiadomo, że jemu czasami trzeba... Ufamy bardziej w tym.
6: Tak. No bo on też ma jakieś, powiedzmy,
7: liczne sukcesy, więc trzeba bardziej zaufać człowiekowi.
6: Intuicji jego. Ale też mamy swoją intuicję. On też nam ufa i tej naszej intuicji często.
5: Brzmicie, słuchajcie, jak bracia bliźniacy. Może nie wyglądacie jak bracia bliźniacy, ale mówicie, właściwie kończycie te same zdania. Ile czasu spędzacie ze sobą teraz w tygodniu?
6: Dużo.
7: Nigdy nie
5: Ale codziennie siedzicie w studiu? Czy macie jednak takie momenty, że któryś z was ma swoje życie, a drugi tęskni wtedy bardzo?
7: No, to mamy takie momenty. Tak. Na przykład Szymonek wczoraj był w studiu, a nie.
6: O, właśnie, właśnie.
5: A ile?
6: Ja tęskniłem.
5: Oddajmy teraz antenę muzyce, czyli utworowi, dzięki któremu między innymi tutaj jesteście. California Love z epki, to był pierwszy singiel. Tak Whitechior was przedstawił szerzej światu i to tak jest ten utwór, który jest dzisiaj najpopularniejszą piosenką w serwisach streamingowych w Polsce. California Love w czwórce, White, Palar i Vivi Simon.

0: California Love z epki, na której przedstawiają się szerszej publiczności moi dzisiejsi goście, Palar i Vivi Simon. Jak się okazuje, to debiutancki wywiad przy okazji tej premiery radiowej. Cieszę się, że mam, że mam tę przyjemność z wami rozmawiać, chłopaki. Jak było w tej Kalifornii? Bo to było wasze pierwsze doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, czy mieliście kiedyś już jakąś historię z wizami i z wyjazdem do Stanów?
1: Nigdy. To był nasz w ogóle dużo pierwszych razy dzisiaj.
2: Dużo.
1: Znaczy nie dzisiaj ogólnie. Ostatnio. Dużo pierwszych razy. Tak, no kurczę, Stany super. Dużo, wiesz, takich rzeczy, które się widziało wcześniej na filmach, mogliśmy doświadczyć na własnej skórze, mogliśmy zobaczyć.
0: Słuchajcie, czy to jest tak bardzo inspirujące miejsce, że właściwie z czystymi notatnikami w swoich telefonach mogliście tam wylądować i napisać każdy dowolny utwór?
1: Nie wiem, czy każdy, ale wiesz co, na pewno jest to bardzo inspirujące miejsce, bo tam budzisz się z takim widokiem, że ciężko nie być zainspirowanym. Ja się nie dziwię, że oni tam robią takie piosenki, bo Polska oczywiście jest przepięknym krajem, kochamy naszą Polskę, ale tam, no wiesz, widzisz tutaj palemki, tutaj piękne niebo, pogoda taka, że możesz cały czas, wiesz, na krótki rękaw sobie chodzić, no.
0: To najważniejsze.
1: Także, no, to są takie rzeczy, no i widoki, ludzie też, ich jakieś historie, ich nastawienie do ciebie, to jak możesz się wymienić energią z innymi też artystami, tak jak my poszliśmy sobie do studia tam, spotkaliśmy parę osób ciekawych i mimo, wiesz, jakiejś tam bariery językowej, powstało coś.
2: Nie da się tam zamulić na pewno.
1: Dokładnie.
2: Nie pozwolą ci na to.
1: Nie pozwolą ci na to, cały czas jest zajawka, wszyscy tam, wiesz, enjoyują życie, tak, jak to się mówi.
0: Co was najbardziej zaskoczyło tak na plus, a co było takim zaskoczeniem dzielonym z rozczarowaniem?
1: To ja powiem coś, co na plus i minus. Jedzenie jest tam przepyszne, ale jakość tego jedzenia jest
0: kontrowersyjna.
1: Kontrowersyjna, no dokładnie. To było coś, to na pewno co...
0: Czyli wyżej w jednej odpowiedzi połączyłeś i plus i minus, tak?
1: Tak, dokładnie. To jedyne, co słyszę.
0: Dominika, ty?
2: Kurczę, no minusów nie mam chyba. No chyba, że ktoś jest taką osobą, która nie lubi rozmawiać z ludźmi. No to wtedy może być to minus, bo tam zawsze ktoś podbije do ciebie i będzie chciał z tobą zamienić parę słów. A z plusów, no wszystko, no. Ale najbardziej pogoda.
0: Słuchajcie, spotykacie się już z jakimiś takimi pierwszymi objawami rozpoznawalności, że gdzieś was tam łapią ludzie, że chcą sobie zrobić zdjęcia.
1: Tak. Nawet ostatnio uniknęliśmy awantury.
2: Dzięki temu, że byliśmy.
0: Co to za awantura i jak jej uniknęliście?
1: A nasz kolega tam miał jakąś, powiedzmy...
0: Spinkę z kimś
1: i tam zaczęliśmy...
0: Rozumiem, że w miejscu publicznym.
1: Tak, zaczęliśmy troszeczkę kłócić. To było po koncercie właśnie Maty Narodowym, jak już opuściliśmy Narodowy i tam się chłopaki zaczęli coś szturchać, kłócić i nagle jeden z nich miał koszulkę California Love i nas poznał i się okazało, że...
0: Że jednak sztama.
1: Że jednak git.
2: Że jednak super ziomek jest.
0: Tak. Przeprosić raczył, cytując...
1: Pozdrawiamy.
0: Cytując Molestę. Okej, wrócę do tego pytania. Byliście na otwarciu Strefy 57, bardzo duży koncert, świetnie to wyglądało.
1: Tam to było w ogóle najmocniej, bo sami nasi, no wiadomo, chłopaków głównie, 215, ale też nasi fani, my wyszliśmy sobie zjeść, prawda, hot doga i robiliśmy zdjęcia z pół godziny.
2: Ale też rzadko tak wychodzi.
0: Czyli oblężenie. Wyszliśmy
2: do ludzi.
1: Wyszliśmy trochę do ludzi przed koncertem
2: jeszcze. Przed koncertem.
0: A będzie trochę powtórek w takim razie tego lata, gdzie będzie można was zobaczyć i usłyszeć ten materiał z California Love na żywo?
1: Na każdym koncercie my tak naprawdę z sobą gramy te rzeczy. Oczywiście nie zawsze...
0: Czyli poczekajcie, tam gdzie ludzie widzą White 2115 w line-upie, to mogą się spodziewać też waszego wyjścia na scenę.
2: Tak jest.
1: Na pewno, tak. Zawsze go tam wspieramy, zawsze też, no oczywiście California Love zagramy to coś, bounce z solówkami, zależy jak tam, wiesz, czasu wystarczy, bo jednak to jest koncert White'siora, więc no nie możemy aż tak
2: nadużywać
1: jego czasu scenicznego, aczkolwiek jak pozwoli, to wiesz,
0: Myślę, że fani też się tego spodziewają teraz przy tej premierze.

0: Że oczywiście, oczywiście.
1: Fajnie ten moment wykorzystać. Ja cieszę się, że mogłem was przywitać w studiu czwórki. Palar, no to czas na ciebie z tą pierwszą solówką.
2: Bardzo dziękuję.
1: W twojej historii.
2: Tak jest.
1: Zakładam, że to może być też radiowa premiera.
2: Też, na pewno.
0: Na pewno.
2: Nie zakładaj, bo to jest 100%.
1: Nieznane lądy w czwórce. Vivi Simon i Palar byli moimi i waszymi gośćmi. California Love już na rynku. Słuchajcie w streamingach, oglądajcie chłopaków na vlogach i sprawdzajcie także ich części w ramach koncertów White'a. Wielkie dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękujemy.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time I felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
1: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
4: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
5: Boom na własne produkty. Polscy twórcy zmieniają model biznesowy i stawiają na długoterminowe zarobki. O tym raporcie będziemy już teraz rozmawiać. Katarzyna Tymicka, współtwórczyni tego raportu z firmy Imker, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
5: Kasiu, zacznijmy od najważniejszego pytania. Na czym można zarabiać w internecie?
6: Wydawałoby się, że najpopularniejszą formą zarobku dla influencerów są współprace z innymi markami, ale w tym roku z naszego raportu wyszło, że twórcy równie chętnie, a nawet może i chętniej, jeżeli zsumować wszystkie przeróżne produkty, zarabiają właśnie na autorskich produktach.
5: Autorskie produkty to na przykład koszulki?
6: Mogą być koszulki, czy szeroko rozumiany merch, na przykład kubki z logotypem, ale też często są to produkty oparte na wiedzy, jak książki, e-booki, audiobooki czy kursy online.
5: No dobrze, ale żeby sprzedać jakiś produkt i na tym zarobić, jeszcze dobrze zarobić, no to najpierw trzeba zbudować społeczność. Jaki trzeba mieć following? Ilu trzeba mieć tych followersów, żeby myśleć o jakimś własnym produkcie?
6: Co prawda liczba followersów rzeczywiście przekłada się na zarobki, ale wydaje mi się, że tutaj dużo ważniejsze jest zaangażowanie odbiorców, bo tak naprawdę można mieć kilkuset tysięczną społeczność i na niej zarabiać praktycznie nic, a można mieć stosunkowo mały newsletter, na przykład 1000 subskrybentów i z niego zarabiać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
5: No dobrze, to jak my przy takim 1000 followersów, jak na tym zarabiać? Co powinniśmy wypuścić? Napisać jakiegoś e-booka, jakiś poradnik i wtedy już możemy na tym zarobić?
6: Tak, e-book jest fajnym produktem na start, bo przede wszystkim jest na tyle bezpieczny, że ma dosyć niskie koszty produkcji w stosunku do innych produktów, jak na przykład książki fizyczne, które trzeba wydrukować. To jest zdecydowanie dobry wybór na pierwszy autorski produkt, natomiast można się też zdecydować na inną formę. Nie każda wiedza jest wygodna do przekazania w formie e-booka, czasami lepiej jest coś przekazać w formie wideo, wtedy można postawić na przykład właśnie na kurs.
5: No dobrze, ale z drugiej strony też sobie o tym myślę, jak w ogóle z twojego doświadczenia i z tego raportu, co wynika, bo żyjemy z jednej strony w takich czasach, że dzisiaj każdy może być już ekspertem, a tutaj jest e-book, jakieś poradnictwo, no to wymaga zaufania. Czy ludzie w naszym kraju, osoby korzystające z internetu, followersi, czy potencjalni nabywcy takiego e-booka, czy takich produktów, oni w to wszystko wierzą? Jakby są ufni? Czy zawsze to jest produkt na najwyższym poziomie? Tak trochę nie chce mi się w to wierzyć.
6: Oczywiście, jeżeli ktoś pojawi się znikąd i zechce sprzedawać produkt, to raczej jest mała szansa, że uzbiera spore grono osób chętnych do zakupienia. Natomiast jeżeli jakiś twórca od kilku lat angażuje się w internecie, dzieli się swoją wiedzą za darmo i tak naprawdę daje swoim odbiorcom codziennie dowody na to, że jest ekspertem, że tę wiedzę posiada, to wtedy własny produkt jest po prostu rozszerzeniem tego, co odbiorcy już lubią i co wiedzą, że się fajnie sprawdza.
5: No dobrze, Kasiu, trochę prywaty. Czy tobie zdarzyło się kupić kiedyś jakiegoś e-booka?
6: Tak.
5: Tak? I co to był za twórca? No możesz nam powiedzieć? Co to, albo przynajmniej jaka była tematyka?

0: z marketingu.
1: Okej, okay. I przydatne? Mądre, dobrze napisane?
0: Tak, natomiast ten e-book też miał swoją formę fizyczną.
1: Mhm, okej, rozumiem. Czyli w takiej normalna książka też była, tak? Nie tylko.
0: Tak, tak.
1: Katarzyna Tymicka z firmy Imker jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o raporcie Ekonomia Twórców 2026. Czy ta branża to jest rzeczywiście taka branża płynąca mlekiem i miodem, czy jednak ta konkurencja jest ogromna i coraz trudniej jest się przebić? Bo te dane mówiące o 1000 zł miesięcznie, no to nie są jakieś super stawki, a tak się mówi, ale ci influencerzy zarabiają, rozbijają się najdroższymi samochodami, a tutaj, proszę bardzo, raport mówi zupełnie co innego.
0: Tak, zdecydowanie raczej mały procent influencerów zarabia naprawdę wysokie pieniądze i żeby w tej branży dojść do satysfakcjonujących zarobków, nie zawsze się to dzieje w chwilę. Są osoby, które mają szczęście, którym pójdzie szybko, natomiast z naszego raportu wyszło, że wśród osób, które w ogóle nie zarabiają na swojej twórczości, całkiem spora część tworzy od ponad 2 lat i jeszcze nie zobaczyła żadnych przychodów. Z kolei wśród osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie to jest tylko 1/5 twórców, którzy wzięli udział w naszym badaniu.
1: No dobrze, to żeby do takich 10 tysięcy dojść, to też to wynika z tego zaangażowania, to wynika z długości tego i ile czasu poświęca się na tworzenie tego kontentu, czy to jest dużo różnych elementów, które wpływają na to, ile można zarobić.
0: Zdecydowanie jest to dużo różnych elementów, które się na siebie składają. Oczywiście czas poświęcany na pracę też ma tutaj swój wpływ. Natomiast takim czynnikiem, który tutaj dosyć mocno wpływa na wysokość zarobków, jest to, jakie jest źródło tych zarobków. Tak, wśród osób, które współpracują z markami, 21-22% około zarabia powyżej 10 tysięcy miesięcznie, a wśród osób, które tworzą własnych produkty, jest to 45%, ale najlepszy wynik wychodzi, kiedy się połączy współpracę z markami i tworzenie własnych produktów.
1: No dobrze, ale to jest najtrudniejsze, bo jednak coś tam trzeba stworzyć. Albo mieć kogoś, tak, kto za nas to zrobi. A jaka jest najbardziej taka dochodowa branża albo dziedzina? Bo cały czas skupiamy się na mediach społecznościowych.
0: Zdecydowanie jest to edukacja, czyli tworzenie treści, które dają twoim odbiorcom konkretne umiejętności, które mogą im pomóc na przykład więcej zarabiać, zaoszczędzić pieniądze, rozwiązać jakiś konkretny problem.
1: Okej, bo czasami wyskakują mi takie roki tam, przestań tworzyć tutaj, naucz się tego i rzeczywiście ludzie coś takiego kupują, bo oczywiście można sprawdzić, że ktoś ma dużo obserwujących, ale zastanawiam się, na ile to jest wiarygodne, na ile to jest prawdziwe.
0: Wpływ liczby obserwujących.
1: Tak, na ile te e-booki, które są sprzedawane, na ile one są warte swojej ceny i na ile tam są informacje, które rzeczywiście nam wpłyną na nasze życie, zmienią nasze zarobki i coś poprawią w naszym życiu.
0: Myślę, że w dużej części są to rzeczywiście treści bardzo wartościowe. Wręcz powiedziałabym na odwrót, często spotykamy się z tym, że twórcy nie doceniają sami swojego produktu i tworzą coś naprawdę wartościowego, ale strasznie zaniżają cenę tego, co tworzą, bo mają wrażenie, że nikt tego nie kupi za takie pieniądze.
1: A z drugiej strony też sobie o tym myślę, że są profile takie lifestyle'owe, na których możemy znaleźć produkty, reklamowane produkty z różnych dziedzin życia. I zastanawiam się, czy rzeczywiście to przynosi efekty odpowiednie dla tych marek. Skoro się reklamują, to domyślam się, że tak. Ale tutaj mamy reklamę makaronu, tutaj jakiś krem się pojawia. Właściwie tam jest wszystko. Czy to jest wiarygodne?
0: No zdecydowanie twórcy powinni zwracać mocno uwagę na to, czy współprace, których się podejmują, współgrają z ich wizerunkiem. Wydaje mi się, że trend jest zdecydowanie na plus w tej kwestii. To znaczy coraz więcej twórców ostrożnie dobiera współpracę, stara się, żeby tutaj promować produkty, które rzeczywiście mogą się przydać konkretnie ich odbiorcom i które rzeczywiście są jakościowe.
1: Kasiu, to jak myślisz, jakie będą w najbliższym czasie trendy? Czy będzie jeszcze właśnie więcej własnych produktów od influencerów, a mniej takich współprac z markami?
0: Czy mniej współprac z markami? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że współpraca z markami to jest coś, co mimo wszystko na stałe wpisało się w branżę zarabiania w internecie. Natomiast jeżeli chodzi o własne produkty, w naszym raporcie 1/3 twórców zadeklarowała, że w tym roku chce stworzyć swój produkt. I jest to zdecydowanie wysoki wynik, patrząc też na nasze poprzednie raporty, bo to już jest 4. edycja. Także prawdopodobnie własne produkty.
1: To jest przyszłość. Tak. Future is now. Katarzyna Tymicka, współtwórczyni raportu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, Ekonomia Twórców 2026 z firmy Imker, była razem z nami. Bardzo serdecznie.

0: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4ka.online.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio o godzinie 22. Od 22 do godziny 23 audycja Najlepsze z Najlepszych. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Sanchez. Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.

Pokazujesz świat, fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Jakbym cię znał od dziecka.

0: zostać z tobą i nigdy nie dorastać.
1: Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd, choć rozumiem twój wzrok. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem z innego pudełka. Więc na wejść to ucieknijmy, daleko stąd, gdzieś na wyspy. Jakbym cię znał od dziecka, sam jestem.

Sam jestem z innego pudełka. Nie robi na tobie wrażenia widok broni. Jesteś samodzielna, atakujesz, by się bronić. Ja tak samo jak ty, nie chcę tracić kontroli. Chcę zabić twoje kompleksy, potem ukryć dowody, wrzucić je do wody. Wiem, że czasem się boisz i nie chcę na to pozwolić. Spotkają nas kłopoty, to wsiądziemy na motocykl i uciekniemy daleko, byle pod osłoną nocy. Chodź. Twoje oczy jawnie mówią, że nie jesteś stąd. Choć rozumiem twój wzrok, jakbym cię znał od dziecka. Sam

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak sen. I sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję. Ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Najwspanialszą mamę jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby. Chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie.

pyknie, więc się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze, lubię jak jesteśmy razem. Wracamy do domu, mówię tata puść koncerty, tata puszcza mi nagrania.

grozi abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą